0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sam.

0: Nasi poranni prowadzący już nie śpią, a wy? My sobie słuchamy Dajdo w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i was gorąco witamy. Iwona Barańska, Piotr
1: dzień
0: Jaworski,
1: dobry.
0: Piotr
1: dzień
0: Jachim,
1: dobry.
0: Dzień dobry. Florkiewicz. No pewnie, że fajnie. Poniedziałek i za kilka chwil punktualnie o 6 zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
2: 14 dzień września mamy dzisiaj i to jest poniedziałek, jest punktualnie 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
4: Przejścia graniczne z Ukrainą przełączone na tryb specjalny po ostatnich atakach Rosji tuż przy granicy z Polską. Sądny dzień dla Radosława Piesiewicza. Zbiera się dziś zarząd PKOL-u. Na 3 mecze, 3 wygrane. To polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy. Współpraca wojska, policji, straży granicznej i celników przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, zapowiedział premier Donald Tusk na odprawie ze służbami. Do narady doszło po rosyjskich atakach na zachodnie regiony Ukrainy. Część dronów uderzyła w cele tuż przy granicy z Polską. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Dzisiaj mają się odbyć rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Wczoraj w nocy w trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów, jak informowała strona ukraińska, uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską. Inny w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Polskie służby jednak nie potwierdziły ataku na pociąg pasażerski. Według ich informacji dron uderzył w pociąg towarowy, stojący na bocznicy, mówi premier Donald Tusk.
5: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana na stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
4: W sumie we wczorajszym ataku na Ukrainę Rosja użyła około 700 dronów i kilkudziesięciu rakiet. To będzie sądny dzień dla Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL-u ma zarzuty karne w związku z aferą Zonda Krypto i jest w tymczasowym areszcie, a dziś zbiera się zarząd komitetu, żeby zdecydować, co z tym fantem zrobić. Prawdopodobnie jeden z 8 wiceprezesów zastąpi aresztowanego Piesiewicza. Kolejne pewne zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. 3-0 pokonali w Sofii Macedonię Północną. Wcześniej pokonali Portugalię i Izrael. Zostali tym samym liderami grupy B z kompletem wygranych i punktów, a także bez straconego seta. Dziś siatkarze mają wolne, jutro zagrają z Ukrainą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Na ulicach Wolina i regionu ruch jeszcze niewielki, jedziemy w miarę płynnie. Na drodze wojewódzkiej 102, która łączy Międzyzdroje i Kołobrzeg, nie ma już utrudnień na obiektach mostowych między Trzebiatowem i Kołobrzegiem. Otrzymały pozwolenie na użytkowanie, usunięte są już wszystkie ograniczenia, choć i jeszcze można spotkać tam drogowców.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Dziś na zachodnim Pomorzu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe przelotne opady deszczu, ale w Wolinie padać nie powinno. Na zmianę będziemy mieć chmury i słońce. Temperatura maksymalna w okolicach 17 stopni Celsjusza, wiatr umiarkowany, ciśnienie dość wysokie i jeszcze będzie rosło. Jutro więcej słońca i znacznie cieplej.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej sprawdzimy, czy jeszcze jest Malbork, czy już po Malborku.
3: Oj, zapytamy też w poniedziałek o poranku Quo Vadis. Quo Vadis, człowieku poranny, do łazienki, czy już do roboty. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W poniedziałek, 4 minuty po szóstej, kłaniamy się i gramy Rickiego Martina. Yeah!

0: Will I Know. 13 krokiem zaczynamy ten nowy dzień z Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Dzień dobry, mówimy wam właśnie w dzień przymusowy, czyli poniedziałek, 14 dzień września, 38 tydzień roku i o tej porze wczesnej o 6.11 zaglądamy do kalendarza.
1: 717 lat temu Malbork został stolicą zakonu krzyżackiego.
2: Zakonu, który ku naszemu zdziwieniu istnieje do dzisiaj.
0: Co robisz? W krzyżakach robię.
1: Z kolei 25 lat temu odbyła się premiera filmu Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Dzisiaj obchodzimy natomiast Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym.
3: O. I z tego powodu, na przekór wszystkiemu, pytamy dzisiaj o poranku, jak robić, żeby się nie narobić i żeby się za szybko nie wypalić. 22, 4, 4 i 3, 0. Apel poranny poniedziałkowy. Zaczynamy, czekamy na głosy tych, którzy już stanęli na nogi, szeroko otworzyli oczy, język giętki potrafi powiedzieć to, co pomyśli głowa, nie to, co właśnie prowadzący. 12 po 6, jeżeli Emma Banton, o właśnie, no.

0: 80., żeby zrobić teledysk do tego przeboju Jacksona, trzeba było wydać miliony dolarów. Dzisiaj robi się takie rzeczy w telefonie przy użyciu AI. Sięgasz do kieszeni i no po prostu działasz. Dzień dobry w poniedziałek.
1: Dzień dobry wszystkim, tu Radio Złote Przeboje. Kłaniamy się nisko, jest 19 minut po godzinie 6. Płynie w nas gorąca krew. No jeszcze po weekendzie do popołudnia trochę ostygnie, ale póki co to skorzystamy i zagramy tę piosenkę Bajmu dla was. Bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: ten głos, głos Tiny Turner budzi nas w poniedziałkowy poranek w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 6:30 na zegarach, a my sprawdzamy, czy i wy jesteście obudzeni. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: O. Jajeczko, pozdrawiam.
2: Jak słyszymy, cała para poniedziałkowego poranka idzie w gwizdek.
3: No w sumie normalka, ale kochani, jeszcze kilka dni znów będziemy gwizdać na wszystko. Razem przetrwamy do tego piątku, do kolejnego weekendu. Spoko, spoko. 2244430 to jest numer dla spóźnionych na apel poranny. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a to jest... No trzeba trochę pomarudzić, no to razem z nimi cienko pośpiewamy. Tragedia normalnie. Bee Gees.

0: Wouldn't it be good? Piosenka, w której artysta pyta, czyż nie mogłoby być pięknie i przyjemnie? Mogłoby być, odpowiada radio Złote Przeboje na dzień dobry, gdyby nie to, że mamy poniedziałek. Ale stajemy na uszach, na rzęsach, robimy co możemy, żeby było fajnie i właśnie takimi kawałkami. Jednak taki cień uśmiechu wzbudzamy. Dobry i to na początek za 21 minut, 7.
1: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek wam mówimy za chwilę coś dla tych, którzy już nie śpią, tylko wykuwają sukces najjaśniejszej Rzeczypospolitej. We build this city, zagramy Starship, a wcześniej sprawdzimy, jak ominąć poranne korki.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: Oszczędzania są zawsze na plusie.
14: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
15: Od 30 lat.
0: Reklama.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Co na drogach Wolina i regionu? Nieco większy ruch, ale bez zatorów i korków. No może nieco zwolnicie jak zwykle przy wyjeździe z tunelu w Świnoujściu. Port lotniczy Szczecin-Goleniów przedstawił siatkę połączeń na sezon zimowy. Nie będzie lotów do Krakowa, a do Oslo polecimy rzadziej.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
16: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, mamy poniedziałek w kalendarzu i na początek właśnie tego pracowitego tygodnia chcemy się zastanowić wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić, gdyż dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym.
2: No przede wszystkim trzeba pracować tak jak poranni prowadzący, czyli 4 godziny dziennie.
3: Teoretycznie.
1: Nie mówić tego głośno.
4: No właśnie.
5: Może jeszcze tak na przykład. No. Zrób 20% rzeczy, które dają 80% efektów, a pozostałe 80% zadań po prostu przełóż na jutro. Jutro zrób to samo, no i tak powtarzaj w nieskończoność.
4: Genialne. No możecie też zastosować technikę udawania zapracowanego, czyli tak, trzymaj na monitorze otwarty arkusz Excela i od czasu do czasu bardzo szybko przejdź korytarzem. A wy? Jakie macie sposoby, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić? 22 44 30 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. No nie uwierzycie, telefon już dzwoni.
6: Co trzeba robić, żeby się nie narobić? No. Trzeba zachować swoją pracę i na przykład do 4 rano trzeba się samochód i jechać na budowę jako PHP-owiec.
1: No, powodzenia, miłego dnia życzymy, czekamy na więcej. Jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić? Za najkreatywniejsze odpowiedzi obiecujemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22 44 30
0: Mamy temat.

0: największym przebojem Renny Jusis. Zaczynamy ten nowy dzień, nowy tydzień w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za niespełna 5 minut 7, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Po ostatnim ataku Rosji na zachodnią Ukrainę polski premier ostrzega, Rosja może być coraz bardziej agresywna, także wobec Polski. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% zł 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
11: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
12: Że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Mamy godzinę 7.14 września w poniedziałek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Premier ostrzega, Rosja może nasilić ataki, na celowniku Kremla może znaleźć się Polska. Za mało ruchu, za dużo siedzenia, fizjoterapeuci ostrzegają przed wadami postawy u dzieci. Winnice, degustacje i tłumy gości. Zielona Góra świętowała winobranie. Premier ostrzega przed eskalacją wrogich działań ze strony Rosji. Mówił o tym w czasie narady z szefami służb po wczorajszym ataku na zachodnią Ukrainę. To mają być tygodnie i miesiące, w których Rosja będzie z większą aktywnością atakować cele w Ukrainie, ale niewykluczone, że na celowniku Kremla znajdzie się i terytorium Polski, mówił Donald Tusk.
6: Ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych.
5: To właśnie jeden z takich dronów uderzył tuż obok przejścia w Dorohusku. Do granicy na Bugu jest stamtąd około 800 metrów. W słowackich Tatrach zginął polski turysta. 36-latek spadł z kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy na pokładzie śmigłowca medycznego przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca. Fizjoterapeuci biją na alarm. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej dotyczą kręgosłupa. Głównym powodem wad postawy u dzieci jest mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
7: Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
5: Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch, ale też to, by dzieci, gdy uczą się w domu, siedziały w prawidłowej pozycji. Tu ważne jest m.in. odpowiednie krzesło z regulacją wysokości siedziska i kąta nachylenia oparcia. 9 dni, setki wystawców i tysiące gości. Zielona Góra pożegnała winobranie. Tradycja wrześniowego zbierania owoców i degustacji trunków ma w Zielonej Górze setki lat.
8: Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
9: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie. Wyśmienite.
10: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
9: Zdanie. Polskie wina naprawdę tutaj jest właśnie smakosz win i ocenił dobrze.
5: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic, a festiwal winobrania to coroczna tradycja.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Sport w 30 sekund.
2: Błażej Kulesza, zapraszam. Od zwycięstwa do zwycięstwa, nie tracąc nawet seta, kroczą polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy. Tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną. Poniedziałek będzie dniem przerwy, a potem czekają ich najtrudniejsze pojedynki w grupie.

0: Dla Niemca to drugi po French Open tytuł wielkoszlemowy w karierze.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl

0: Złote przeboje w drodze.
1: Drogi Wolina i regionu zapełniają się autami, ale nie mamy spektakularnych korków. S3 jedziemy bez problemu. W Świnoujściu w końcową fazę wchodzi przebudowa ulicy Sienkiewicza. Dobiega końca remont skrzyżowania z ulicą Matejki. Prace przeniosą się w rejon Krzywoustego.
0: Pogoda w Wolinie.
1: Poranek na zachodnim Pomorzu pochmurny, w Wolinie i regionie może jeszcze delikatnie pokropić, ale w ciągu dnia rozchmurzy nam się niebo, pokaże słońce i na przemian będziemy mieć słońce i chmury. Temperatura wzrośnie maksymalnie do około 17 stopni Celsjusza, ale odczuwalna będzie niższa. Wiatr umiarkowany z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie mamy dość wysokie i jeszcze będzie rosło. Jutro poprawa pogody.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Dzień dobry. Po 7 wyjaśnimy wam, jak to się dzieje, że komary zawsze nas namierzają.
3: Po 7 sprawdzimy też, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić, bo dzisiaj dzień walki z wypaleniem zawodowym. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. W poniedziałek gra Mister Zup. 5 po 7.

0: Najbardziej śmiercionośne zwierzęta na świecie wystąpią teraz u nas. Za takie, słuchajcie, uznano komary. Sezon co prawda na komary się kończy powoli, no, ale i tak mamy ciekawą wiadomość. Posłuchajcie.
1: W poszukiwaniu ludzi komary są po prostu mistrzami. No. Okazało się, że namierzają nas także w podczerwieni.
0: Ojej.
1: Jakby mało było, namierzają też na dwutlenek węgla, pot i na tak zwane na tak zwaną siłę wzrokową.
2: Wzrokową. No za chwilę się okaże, że jeden komar, kochani, ma lepsze wyposażenie niż cała nasza marynarka wojenna. A ponieważ bierzemy się z poniedziałkiem za bary, to bary zaśpiewa teraz w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Bary Manilow i jego Copacabana. 12 minut po 7:00.

0: nie uwierzycie, ale ten utwór początkowo miał być taką powolną, minimalistyczną balladą. Na szczęście panowie otrzeźwieli w studiu i nagrali fajny, energetyczny kawałek, którym możemy was budzić. I tutaj musimy powtórzyć jedno z ulubionych zdań, poniedziałkowych zdań prezenterów radiowych. Jak ja się cieszę, że lecą depesze 20 minut po siódmej. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jeśli poniedziałek miałby być jakimś tytułem filmu, to pasuje nam Killer, zgodzicie się. I dlatego Killera, tego Jurka Killera, elektryczny gitar, zagramy wam za chwilę na pobudkę w radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Autopromocja.
3: W drodze. W domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy.

0: ofertę dostałem właśnie na maila i tak szczerze mówiąc, to nie wiem, co z nią zrobić. Możemy to jakoś przegadać, przepraszam was bardzo.
1: Jest ciekawie, dawaj.
0: No słuchajcie, to ona brzmi tak. Zapraszamy do Ciechocinka, jesień z zabiegami. Nie wiem, co was tak śmieszy. Wypocznij w leczniczym klimacie, pozdrawiamy sanatorium uzdrowiskowe. I co ja powinienem z tym, czy ja powinienem w ogóle czuć się staro teraz?
1: No raczej tak. Dziękuję.
0: Ale no co ja mam z tym zrobić, jak myślicie?
2: Po prostu sprawdzić ceny.
1: To.
2: Poniedziałkowy poranek, zawsze możesz liczyć.
1: Tak.
2: Poniedziałkowy poranek budzimy teraz dobrą lumbagą, znaczy labambą, najlepszą, jaką można znaleźć o tej wczesnej porze. Sami posłuchajcie. Los Lobos w Radiu Złote Przeboje.

0: Marek Kościkiewicz podsyłał Arturowi Gadowskiemu fragmenty tekstu, który pisał jadąc samochodem, a ten po kawałku nagrywał. No i proszę, jaki piękny kawałek powstał. Szczęśliwego Nowego Jorku, a także szczęśliwej Warszawy, Poznania, Wrocławia, Szczecina. No bo przecież nie Władka, ani Mielna, tam jesteśmy szczęśliwi. Z natury za 21 minut będzie 8.
1: Dzień dobry, w poniedziałek o poranku wam mówimy. Jeśli jeszcze wam głupoty weekendowe w głowie, to za chwilę dwa taneczne numery u nas. Sandra, Ann Lee zagrają już za moment, a wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają polskie drogi o tej porze.
2: Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
15: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
18: Złote przeboje w drodze.
19: I znów mamy poniedziałek. Zagęszcza się przy placówkach oświatowych. Uważajcie przy przejściach dla pieszych. W Świnoujściu szukają wykonawcy, który odnowi jezdnię na Grunwaldzkiej i Sztejera. Będziemy mieć tam utrudnienia, a póki co utrudnienia nadal na Sienkiewicza. W Wolinie utrudnień nie mamy i jedzie się płynnie.
18: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ znaleźliśmy dzisiaj w kalendarzu Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym, no to z okazji poniedziałku pytamy Państwa, słuchaczy kochanych, jak robić, żeby się nie narobić i no i nie wypalić. 22, 4, 4 i 3, 0. Śmiało, proszę.
2: Żeby się nie narobić, to trzeba z serduszkiem wykonywać swoją pracę. Wszystkie zadania, jakie są w karcie czynności, polubić swoją pracę. Jeśli się polubi, to co się robi, to się człowiek nie narobi.
3: Nie ma złotego środka, trzeba pozytywnie podejść do pracy, albo po prostu wybrać dobry zawód, płatny.
4: Mam taki pomysł, mianowicie wychodzimy dzisiaj z pracy po 5 godzinach, a nie po 8. Kiedy szef zacznie się burzyć, odpowiadamy prosto. Podpisywaliśmy umowę na 8 tysięcy złotych brutto, 5 tysięcy netto. W związku z tym tamte 8 godzin to było brutto, a 5 godzin to jest praca netto. Dziękuję.
5: Genialne, genialne. Dziękuję. Zapisujemy, zapamiętujemy. A wy jakie macie sposoby, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić przede wszystkim? 22, 4, 4 i 3, 0. Telefon i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najbardziej pomysłowe odpowiedzi obiecujemy złotą kawę porannego programu z waszymi zapracowanymi prowadzącymi na pudełku. Jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić? 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: właśnie obudziliście się i czujecie, że to jest dobry dzień, żeby swoim autem zatrzymać się na torach między szlabanami, to lepiej zostawcie auto w domu, w ogóle lepiej zostańcie w domu, a my sprawdzamy pozostałe ważne wiadomości, także te dla kierowców.
1: Portfele kierowców znowu dostaną po kieszeni i tym razem nie mówię o cenach paliw. Przejazd autostradą A2 podrożał kolejny raz, ale tym razem jest reakcja rządu i więcej szczegółów w najbliższych wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
2: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
3: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Tanio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
20: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
19: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
20: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
19: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
21: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
22: GWM. Go with more.
23: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
24: Reklama. 14 września mamy w kalendarzu i to jest poniedziałek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
25: Kreml tłumaczy wczorajszy nocny atak na zachodzie Ukrainy. Znowu podwyżka za przejazd autostradą A2. Rząd mówi dość. Polscy siatkarze kompletują zwycięstwa na Euro. 3 mecze i 0 straconych setów. Kreml tłumaczy się z wczorajszego nocnego ataku na zachodzie Ukrainy. Celem była infrastruktura kolejowa wykorzystywana do transportu sprzętu wojskowego z Europy, poinformował resort obrony Rosji. Wczoraj nad ranem, jak podała strona ukraińska, rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, około 2 kilometrów od granicy z Polską. Premier Donald Tusk nie potwierdził informacji, że celem był pociąg pasażerski.
0: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy.
25: Szef rządu wieczorem wziął udział w specjalnej odprawie z szefami służb.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
25: Kolejny raz poszły w górę opłaty na autostradzie A2. Przejazd 50-kilometrowym odcinkiem kosztuje teraz 41 zł, czyli o złotówkę więcej.
2: Boli, ponieważ jeżeli trzeba jeździć tą autostradą praktycznie codziennie, no to jest to bardzo duża podwyżka.
3: Jest drogo. Tym bardziej paliwo, po 9 prawie złotych, katastrofa. Ceny jak we Francji.
25: Pokonanie całej trasy między Nowym Tomyślem a Koninem kosztuje 123 zł. Podwyżkom sprzeciwia się rząd. Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zerwania umowy z zarządcą autostrady. Umowa obowiązuje jeszcze przez 11 lat. Z kolei kierowcy jadący autostradą A1 w województwie łódzkim w stronę Gdańska muszą się od dziś liczyć z utrudnieniami między węzłami Piątek i Kutno. Drogowcy muszą tam wymienić tak zwaną dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Dziś wchodzą z pracami na lewy pas. Utrudnienia mogą potrwać do piątku. 3 mecze, 3 zwycięstwa, bez straconego seta. To dotychczasowy bilans naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią oraz Izraelem biało-czerwoni pokonali wczoraj Macedonię Północną. To tak naprawdę dopiero preludium do poważnego grania. Dlatego formę biało-czerwonych trudno na razie oceniać, mówi rozgrywający naszej kadry Jan Firlej.
4: Może trochę niemrawy ten początek z naszej strony, ale z biegiem czasu się rozkręciliśmy i myślę, że to wyglądało dobrze. No myślę, że też nie ma co tego meczu rozkładać jakoś bardzo na czynniki pierwsze. Skupialiśmy się na swojej grze, na tym, co my chcemy robić i myślę, że to było też widać z biegiem meczu.
25: Na horyzoncie pierwszy wymagający rywal. Jutro gramy z Ukrainą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
15: Na drogach Wolina i regionu ruch powoli się rozkręca i przenosi się spod placówek oświatowych pod sklepy. Bądźcie ostrożni na parkingach, uważajcie na pieszych. A na trasach w kierunku Szczecina i Świnoujścia ruch płynny. Nie ma też już utrudnień na obiektach mostowych między Trzebiatowem i Kołobrzegiem.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Pogodowy miszmasz. Dziś na zachodnim Pomorzu trochę chmur i trochę słońca, gdzieniegdzie mogą jeszcze wystąpić słabe przelotne opady deszczu. A temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem przez 17 we Wolinie do 19 w Szczecinie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Jutro już zachmurzenie małe, a temperatura w okolicach nawet 24 stopni.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej zakopiemy ten poniedziałek, czyli wystąpią u nas najlepsi grabarze na świecie.
3: Wow, po ósmej też komuś z was wyślemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje w nagrodę za udział w dyskusji porannej na wysokim poziomie. 4 minuty po godzinie ósmej w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry zaśpiewa Gloria Gaynor.

0: Królestwo Aniołów śpiewał duet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Coś a propos, będzie obiecani najlepsi grabarze na świecie wystąpią teraz u nas w porannym programie, gdyż ci grabarze niedawno się jakoś tak grupowo zjechali na Węgry.
1: Węgrzy regularnie organizują międzynarodowe zawody grabarzy w celu podniesienia prestiżu tego zawodu. W rywalizacji liczy się czas i precyzja, no i w tym roku wygrali przedstawiciele gospodarzy. Elegancki dół wykopali w godzinę i 21 minut.
2: Wow, no doceniamy profesjonalizm, doceniamy szybkość działania, ale to była jednak dołująca wiadomość.
0: No, niestety.
2: Pozostaniemy w filozoficznym klimacie poniedziałkowym w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Mysłowic z pytaniem mieć czy być.

0: I Like Chopin w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. W najnowszej reklamie Polski obok Lewandowskiego, Ani Rubik, Lecha Wałęsy występuje właśnie Fryderyk Chopin, ale fryzurę to ma taką, trzeba przyznać, trochę jak właśnie poradni prowadzący, którzy budzą się w środku nocy o czwartej. To leciutko taka przygłaskana. 17:30. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a gdybyśmy chcieli zrobić reklamę dla całego świata, to śmiało mogłaby w niej wystąpić niejaka Jennifer Lopez. Cały świat się nią zachwyca, od kiedy pamiętamy. Zagramy ją za chwilę. Waiting for Tonight. Ten kawałek będzie wam towarzyszył w poniedziałek. Jest 17:30. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dzień walki z wypaleniem zawodowym, to właśnie z okazji też poniedziałku pytaliśmy przez cały poranek, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić, i czas na podsumowanie.
2: Po prostu sobie zrobić dodatkowy dzień wolny, na przykład czytelniczy, żeby przeczytać wszystkie zaległe książki, które się ma.
3: Żeby się nie narobić, to najlepiej nic nie robić.
4: Co masz zrobić dziś? Rób pojutrze, będą dwa dni wolnego.
5: Jak zrobić, żeby się narobić? No według mnie to jest rozwiązanie jedno, trzeba zostać politykiem.
6: Mam taki pomysł, mianowicie wychodzimy dzisiaj z pracy po 5 godzinach, a nie po 8. Kiedy szef zacznie się burzyć, odpowiadamy prosto. Podpisywaliśmy umowę na 8 000 zł brutto, 5 000 netto. W związku z tym tamte 8 godzin to było brutto, a 5 godzin to jest praca netto. Dziękuję.
1: I my dziękujemy. Dziękujemy. Cudowne. To było złotą kawę porannego programu z waszymi zapracowanymi prowadzącymi na pudełku za ten ostatni telefon. Wysyłamy. Netto wysyłamy. To brutto.

0: to sobie odsypiemy oczywiście. Tak. Za wszystkie głosy dziękujemy, a jutro, kochani, odpowiemy na internetowy trend.
1: Tak, bo wszyscy się ostatnio przerabiają na lata 80. Mhm. A my rzucimy wam o poranku wyzwanie. Udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w latach 80.

0: Nie do wiary, 27 lat temu kręcono klip do tego przeboju Prawy do lewego Kai Bregowicza, a kręcono ten klip na pokładzie statku pasażerskiego. To było takie małe nawiązanie do słynnego filmu Rejs. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Tak was właśnie budzimy, tak was witamy w poniedziałkowy poranek za 29.
1: Poniedziałek, no, sprowadza na ziemię, ale na przekór wszystkiemu. Bujanie w obłokach perfektu. Zagramy już za kilka chwil, no a wcześniej sprawdzimy, jak się mają poniedziałkowe korki o tej porze.
2: Autopromocja.
3: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witamin

0: witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Reklama. Złote przeboje w drodze.
7: Przez Wolin jedziemy płynnie, S3 w stronę Świnoujścia i w stronę Szczecina też bez problemów. A na szóstce mamy utrudnienia między węzłami Radziszewo i Klucz. Prace idą zgodnie z harmonogramem, wkrótce rozpoczną się na S3 między węzłami Kliniska i Rzeźnica.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: i benzyny. Dzisiaj, słuchajcie, 95 na stacji koło mojego domu po 7,99.
1: Co to znaczy? Co?
2: Czyli, no. Słuchajcie, czyli niebawem fantazje o rycerzu, który przebywa na koniu, mogą się spełnić.
1: Mogą, mogą, ale mamy jeszcze jedną, słuchajcie, taką radę. Jeśli masz w aucie właśnie wskazówkę paliwa na zerze, to jak się przechyli mocno głowę w lewo i się spojrzy spod kąta, to się może okazać, że jeszcze nie jest pusto w baku. Spróbujcie, spróbujcie. Wolną chwilę. A teraz fajny przebój do słuchania w samochodzie, nawet jeżeli się jest na postoju. Lil Rhymes, gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 8 minut zostało do 9:00.

0: powiedzenie o porywaniu się z motyką na słońce, a anglojęzyczni mówią can't fight the moonlight, czyli coś o porywaniu się na księżyc, tak? Lil Rhyme, Złote Przeboje na dzień dobry. Teraz zmieniamy temat. Zaglądamy do naszego profesjonalnego, rozbudowanego i jakże wiarygodnego studia meteo i mamy fachową prognozę, czyli na dwoje babka wróżyła.
1: Tak. Jesień już puka do drzwi, prawda? No, ale przynosi pogodową loterię, bo najbliższe dni będą zmienne, a długoterminowe prognozy też mają dla nas niespodzianki.
2: Jaką?
1: Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00. Polecam.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: 8200, 8600.
2: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
3: Potrzebujemy towaru
4: i pieniędzy.
2: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała Twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
5: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Reklama.
17: Mamy godzinę 9, 14 września w poniedziałek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
18: Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych po rosyjskim ataku tuż przy Dorohusku. Titanic zacumował w Katowicach. Dotarła tu właśnie światowa wystawa. Koniec lata coraz bliżej. Synoptycy zapowiadają jesienną huśtawkę. Służby mają wzmocnić ochronę przejść granicznych w związku z rosyjskim uderzeniem w Ukrainę. Tuż przy granicy w Dorohusku premier zapowiedział maksymalne usprawnienie ruchu na granicy tak, żeby nie tworzyły się długie kolejki pojazdów przewożących paliwo i które mogą być celem ataku. Komendant Główny Straży Granicznej generał Robert Bagan mówi, że obecnie nie ma zakłóceń na granicy z Ukrainą.
19: Aktualnie sytuacja na przejściach granicznych jest opanowana, ruch odbywa się normalnie, nie stwierdzamy na ten moment żadnych zagrożeń.
18: W sprawie współpracy służb i Straży Granicznej planowane jest dziś spotkanie z Ministerstwem Finansów. Szokujące słowa prezydenta USA. Donald Trump mówi, że Ukraina musi przestać atakować rosyjskie rafinerie, bo przez to rosną ceny ropy i Ukraińcy szkodzą światu. Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, bo to powoduje niedobór oleju napędowego na rynku. To nie wina Bliskiego Wschodu, to jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą. Trump powtarza też, że jego zdaniem wojna z Iranem skończy się jeszcze w tym roku i doprowadzi do gwałtownego obniżenia cen ropy.
12: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
18: Ponad 200 przedmiotów wydobytych z Titanica można zobaczyć na własne oczy w Katowicach. Dotarła tu właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mendrala.
20: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nic. granity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
18: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na Titaniku. Powoli zbliżamy się do jesieni. W najbliższych dniach czeka nas typowa dla tego czasu w roku zmienna pogoda, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
21: Okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura maksymalna dość wyrównana, od 17 do 20 stopni.
18: Z długoterminowych prognoz wynika, że w październiku temperatura powietrza utrzyma się w średniej normie. Później czeka nas mocno deszczowy listopad.
22: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
23: Błażej Kulesza, zapraszam. Podziałem punktów zakończył się ligowy klasyk. Legia Warszawa zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź. Piłkarze z Łazienkowskiej pozostają niepokonaną drużyną w lidze, ale nie wykorzystali szansy, by w tabeli Ekstraklasy objąć prowadzenie. Dziś dokończenie 8. kolejki spotkań. PKO po południu zadecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje komitetem do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. W Centrum Olimpijskim w Warszawie zbiera się zarząd, który ma podjąć ostateczną decyzję po tym, jak prezes Radosław Piesiewicz trafił do tymczasowego aresztu.
22: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
18: Sporo chmur dzisiaj, miejscami może popadać. A na termometrach od 18 stopni w Szczecinie, 19 w Poznaniu i Krakowie, 20 w Warszawie, do 21 w Zielonej Górze. Jutro mniej chmur i odrobinę cieplej.
22: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
17: Jak powiedział ktoś mądry, nie wiemy, nie pamiętamy kto, może to był Konfucjusz, może Donald Trump. Poniedziałek to jest okropny sposób na spędzenie 1/7 swojego życia. I dlatego jesteśmy my.
24: Złotymi przebojami przeganiamy czarne chmury i ponure myśli naprawiamy tą 1/7 naszego słodkiego, miłego życia. No bo kto jak nie my? 4 po 9, teraz będzie kawałek, który kojarzy się z plażą i wakacjami. Heat Hunter and the Pleasure Company.

0: zespół Ultravox w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. A czy pamiętacie legendarny duet Simon and Garfunkel? Wspominamy duet tak, z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że Art Garfunkel, czyli jedna druga tego duetu, przyznał w najnowszym wywiadzie, że rozważa wyprowadzkę ze Stanów Zjednoczonych. Pan Garfunkel ma 84 lata i twierdzi, że takiej popeliny jak za Trumpa to w swoim kraju za życia nie pamięta.
1: Popelina, ładne słowo. No a drugi powód, że mówimy o Simonie i Garfunkelu, jest taki, że chcemy wam ich przypomnieć w naszym cyklu Przeboje spod lady. Tak. Takie wiecie, takie wow. No i teraz uwaga. Święta Cecylia to jest patronka muzyków i instrumentów i gdy Cecilia jest przy artyście, to miłość i muzyka płyną gładko. Cecylia ewidentnie była na nocnej imprezie, na której panowie z przyjaciółmi nagrali ten utwór dla zabawy na radiomagnetofon, a zacznie się od trzech gości walących w futerały od gitary. No to proszę państwa, Simon i Garfunkel i ich Cecilia.
2: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
3: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
4: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
2: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
4: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
2: No, jedziemy tam.
4: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
5: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.

0: przebojem na Dzień Dobry wystąpił Sir Elton John, który ma w posiadaniu 4 duże kolekcje. Kolekcję dzieł sztuki, kolekcję samochodów, kolekcję okularów przeciwsłonecznych, a także kolekcję przebojów, a wśród nich Something About The Way You Look Tonight. Cudowny, cudowny przebój z drugiej połowy lat 90.
1: Czyli z jednej z naszych ulubionych dekad w muzyce. Jeśli wy też lubicie lata 80 i 90, tak jak my, no to możemy się poczuć jak w rodzinie. Proszę Państwa, cudownie na zdjęciach będziemy wyglądali. No i a propos lat 80. pod koniec tychże zespół Vaya con Dios nagrał ten przebój, What's a Woman. Jak to się mówi w branży, Danny Klein na wokalu, no cudownie, no to rozpędzamy poniedziałek, ale tak bez przesady, bez przesady. Niech on tak sobie płynie, a my razem z nim.

0: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
2: Duży wybór?
3: Jest.
2: Projekt?
3: Jest.
2: Szybka dostawa towaru?
3: Jest.
2: Wszystko jest.
3: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
2: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
3: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
2: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
3: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
4: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Cudowne, sunshine reggae, czyli słoneczne reggae. Tu chcieliśmy jako ludzie doświadczeni życiowo powiedzieć, że plażowanie w pewnym wieku śmiało może zastąpić grzybobranie. To tak uprzedzając jesienne wydarzenia i dziękujemy, ściskamy do jutra.
1: Dziękujemy, a ściskają was wasi poranni prowadzący. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, dziękuję. Tomek Florkiewicz, dziękujemy. Przy mikrofonie teraz zasiądzie ona, Gosia Kościelia.
2: Również wyściskana. Dzień dobry. No to teraz przywitam się z wami z przyjemnością i z tym pięknym, poniedziałkowym, jesiennym przedpołudniem wielkim przebojem Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje.

Znowu jestem tam, a ja znowu jestem tu i wy też tu jesteście. Za 5 minut będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i naszej okolicy. Zostańcie z nami i posłuchajmy razem. A kolejną godzinę zaczniemy od wielkiego polskiego przeboju z lat 80.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Reklama. Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
1: Wiadomości z Wolina.
11: Ula Myszkinis. Dziś rano w Wolinie i regionie mieliśmy niewielkie przelotne opady, ale w ciągu dnia między chmurami będzie pojawiać się słońce. Przed nami zmienna pogoda, ale gwałtownych zjawisk na horyzoncie nie widać, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
12: Temperatura będzie maksymalna, dość wyrównana, przeważnie około 18 do 22 stopni.
11: Z długoterminowych prognoz wynika, że czeka nas deszczowy listopad. Nie pogoda, a alkohol sprawił, że w sobotnią noc na S3 między Międzyzdrojami a Dargobądzem doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Jak donosi portal Kamieńskie Info, pasażer jadącego z prędkością 100 km na godzinę Audi postanowił wysiąść. Na szczęście kierowcom udało się ominąć leżącego na drodze mężczyznę. Poszkodowany trafił do szpitala w Dunowie. Tymczasem Świnoujska Straż Miejska robi porządki. Od początku roku usunięto już 49 porzuconych lub nieużywanych pojazdów. Odholowywane są też samochody, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. A za godzinę o projekcie Aktywni Bezpieczni Mieszkańcy Międzywodzia.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
11: Nad morzem trochę wieje i tam chłodniej, około 16 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna jeszcze niższa. W Wolinie dziś trochę słońca i trochę chmur, ale padać już nie powinno. Temperatura wzrośnie do około 17 stopni. Ciśnienie też rośnie. Jutro dużo słońca i na termometrach 22 stopnie. Środa znów chłodniejsza i deszczowa.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
13: To może po prostu będziemy sobie teraz zdawać sprawę z tego, jak to jest w życiu tylko czarne i białe według niektórych, a na pewno według zespołu Kombi z roku 1985, czyli Black and White. Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam.

że mamy poniedziałek, do tego dzień walki z wypaleniem zawodowym. Mamy jakiś to temat, któryż to poruszali już nasi porankowicze Radia Złote Przeboje. Dlatego może dla kontrastu porozmawiajmy sobie dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając o tej jednej rzeczy, która jest najprzyjemniejsza w waszej pracy. Co was do niej ciągnie? Bardzo jestem ciekawa, bo pole do popisu jest duże. U mnie ta jedna rzecz, tak się nad tym zastanawiałam, dla której chce mi się wstawać do pracy codziennie, to jest muzyka. No bo ja jestem nią codziennie w pracy otoczona, jestem nią otulona. Muzyka lat 80. i 90. To bym wymieniła. A wy? 2244430 za najciekawszą odpowiedź oddam z przyjemnością płócienną torbę Radia Złote Przeboje, którą tutaj uwielbiamy i nosimy. 2244430. Ta jedna rzecz, która jest najprzyjemniejsza w waszej pracy. I jeszcze adres, jakby ktoś wolał napisać. robota@złoteprzeboje.pl

0: Sądnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż by spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Voyage, voyage, czyli po japońsku tabi, tabi. Dlaczego po japońsku? O tym za chwilkę. Desireless to francuska piosenkarka i projektantka mody, która w latach 70. była związana właśnie z branżą mody, a wraz z nadejściem lat 80. spróbowała sił w muzyce. No i w 89. wydała debiutancki album François, który promowała niezwykle przełomowa dla francuskiej muzyki piosenka, którą tak dobrze znamy. Voyage, voyage. Sukces tego utworu był absolutnie niespodziewany, bo rzadko kiedy się zdarza, żeby piosenki, które wtedy, szczególnie w latach 80., nie były w języku angielskim, osiągały globalny sukces. I ten hit 89 roku, a później też lat 90. osiągał absolutnie szczytowe pozycje na listach przebojów w wielu krajach w Europie. Więc Voyage, Voyage było swego rodzaju fenomenem. Potem w 2007 roku Kate Ryan nagrała własną wersję utworu, belgijska wokalistka, a 10 lat wcześniej powstała nawet japońska wersja. Można sobie posłuchać, jak to brzmi. W sumie brzmi dokładnie tak samo, tyle tylko, że zamiast Voyage, Voyage jest Tabi, Tabi i reszta tekstu też jest po japońsku. Ale teraz oczywiście klasyk i wersja oryginalna w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
3: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
15: Aby nowy port mógł działać na pełną skalę, potrzebny jest sprawny system zaplecza od strony lądu. O tym porozmawiam z Aleksandrą Kłosowską z firmy Zeta Shipping Poland.
14: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.

0: Robota nie zająć.
1: Pamiętajmy o tym również, a może przede wszystkim w poniedziałki. Ja wiem, że jest poniedziałek, ja wiem, że dzisiaj jest u większości z nas za oknem raczej szarawo z przyjaśnieniami, ale dzisiaj mówicie o rzeczy, która jest w waszej pracy najprzyjemniejsza.
2: Taka najprzyjemniejsza rzecz w mojej pracy to jest, kiedy ktoś na przykład mówi do mnie, mogłabyś to szybko załatwić, a ja mogę odpowiedzieć, już załatwione.
3: Pracy, to jedynie lubię 10 przelew na moje konto. Mhm. A dlatego chodzę do tej pracy, no bo muszę. Ale przyjemności z pracy to jest tylko słuchanie Radia Złote Przeboje, wasze konkursy i to, co jest najprzyjemniejsze. Bycie razem z wami.
1: No to się akurat zgadzam. Dziękuję. Łączy nas muzyka. Słuchamy w naszej pracy, w każdej, w której teraz jesteście, tej samej muzyki. A co jest najprzyjemniejsze w waszej pracy? Dzisiaj sobie o tym rozmawiamy, żeby sobie z tego zdać sprawę. Do 12 nieśpiesznie gawędzimy, a potem oddam za najciekawszą odpowiedź torbę Radia Złote Przeboje płócienną. Co jest najprzyjemniejsze dla was w waszej pracy? 22 44 30 albo robota@złoteprzeboje.pl. Można napisać mailem.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
12: Wiadomości z Wolina.
13: Ula Myszkinis. Aktywni i bezpieczni mieszkańcy Międzywodzia. To projekt skierowany do dzieci, dorosłych i seniorów, realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Fregata. Specjaliści poprowadzą warsztaty, mówi Ewa Trzebińska-Przezińska.
14: Umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli resuscytacja, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wzywanie pomocy.
13: Będzie też spotkanie z psychologiem i nauka strzelania. Z kolei w sobotę w Szpitalu Miejskim Świnoujściu odbędzie się akcja profilaktyczna Znamiona pod lupą. Zmiany skórne budzące niepokój będzie można skonsultować ze specjalistą. Aby skorzystać z badania, potrzebne jest skierowanie z podstawowej opieki zdrowotnej oraz rejestracja. Wracamy do Wolina. Tutejszy punkt obsługi Powiatowego Urzędu Pracy czeka remont, a wykonawcą będzie Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów. Starostwo nie otrzymało innych ofert od wykonawców. Prace obejmują gruntowne odświeżenie pomieszczenia. Przypominam, że dyżury obsługi interesantów w punkcie obsługi w Wolinie przy Kolejowej 1 odbywają się w każdy poniedziałek od 8 do 14. To tyle, kolejne wiadomości w południe.
12: Radio Złote Przeboje.
15: Sponsorem programu jest firma Stal Produkty Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
12: Pogoda w Wolinie.
13: Dziś na zachodnim Pomorzu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Ale w Wolinie padać nie powinno. Temperatura maksymalna w okolicach 17 stopni, wiatr umiarkowany, czasem mocniej powieje, szczególnie nad morzem. I to właśnie ten wiatr może sprawiać, że temperatura odczuwalna będzie niższa od tej na termometrach. Jutro słonecznie i znacznie cieplej.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
15: Sponsorem programu była firma Stal Produkty Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
11: A w Radio Złote Przeboje 2 minuty po godzinie 11. Powitanie kolejnej godziny. Gosia Kościelniak, zapraszam do nas. Zostańcie, rozgośćcie się. Największe przeboje lat 80. i 90., a przed nami...

Ja wiem, że dzisiaj byśmy powiedzieli hej tam wielkie Michalo, ale w latach 80. oni jako pierwsi w historii transmitowali swój występ z domu handlowego Tower Records w Los Angeles przez satelitę. I mówię o zespole Duran Duran, który początkowo nazywał się RAF. RAF, ale zmieniono nazwę na cześć czarnego charakteru, czyli szalonego naukowca doktora Duran Duranda z kultowego filmu science fiction Barbarella, film z Jane Fondą. Oj, dreszcze wywoływał ten film, niesamowity był i bardzo taki niepokojący. Druga brytyjska inwazja lat 80. wśród takich zespołów jak Spandau Ballet, Ultravox i Culture Club, Duran Duran, który wyróżniał się tym bardzo elektryzujące koncerty. No i ta technologia. Duran Duran i Ordinary World to już rok 93. 9 minut po godzinie 11:00, Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości.
2: Cierpliwości.
1: Czas na szybki reset.

0: i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Robota nie zając.
1: Pracujemy i równocześnie wszyscy słuchamy największych przebojów lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Do 12 sobie nieśpiesznie gawędzimy o tym, co jest najprzyjemniejsze w waszej pracy.
2: Witam serdecznie. Dla mnie najpiękniejsze jest to, jak moje cielaki są nakarmione, mają dużo jedzenia, zadowolone są i liżą mnie po rękach i tulą się do mnie. To jest moje najlepsze życie.
3: A ja bardzo lubię chodzić do pracy, bardzo lubię z niej wychodzić. Najgorszy jest ten okres pomiędzy, niestety.
1: A Tomek napisał, najprzyjemniejsze jest w mojej pracy to, że mogę odpocząć od dwójki dzieci. No, rozumiemy. A Paulina pisze tak. Zdecydowanie najprzyjemniejszym elementem mojej pracy jest śpiewanie. Obowiązki i zaplanowanie odpowiednich ilości świeżego chleba do naszych sklepów samo się nie zrobi, ale przyjemniej można pracować śpiewając stare, dobre hity w zgranym zespołowym towarzystwie planistów. Myślałam, że pianistów. To chyba najprostsze i najlepsze połączenie, więc pozdrowienia z jednej z warszawskich piekarni Śle Paulina. Ściskamy. No i liczę na wasz zespół wokalny, jeśli kiedyś zrobimy zabawę na antenie śpiewania przebojów Radia Złote Przeboje przez słuchaczy. No i po 12 oddam za najciekawszą odpowiedź torbę płócienną Radia Złote Przeboje 22 44 30 albo robota@złoteprzeboje.pl. Co jest najprzyjemniejsze w waszej pracy?
0: Robota nie zając.

0: Plusie.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Od 30 lat.
3: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

Wreszcie polski zespół, którego nie będziemy się wstydzić za granicą. Tak o nich mówiono. Jednym z pierwszych towarów eksportowych po 1989 roku miał być zespół Golden Life. Ta grupa szybko zwróciła na siebie uwagę świeżym brzmieniem. Nie mieściło się w prostych ramach rocka albo popu. I album z 1993 roku okazał się punktem zwrotnym w karierze Golden Life. I to właśnie na tej płycie znalazł się utwór Oprócz, który szybko zdobył ogromną popularność. Piosenka napisana przez Marka Jackowskiego, Golden Life nadał jej nowe brzmienie.

0: właśnie, Golden Life i oprócz błękitnego nieba za 5 minut będzie południe poniedziałkowe i nam też dzisiaj oprócz tego błękitnego nic więcej nie jest potrzebne. No a może jeszcze wiadomości w Radiu Złote Przeboje, to już za 5 minut.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
9: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
8: Takie cuda tam sprzedają?
9: No pewnie. I to nie za miliony.
10: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
11: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
12: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
13: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
14: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
3: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
4: Wiadomości z Wolina.
5: Ula Myszkinis. Mniej zwolnień lekarskich, ale więcej dni absencji w pracy. W pierwszym półroczu lekarze wystawili mieszkańcom zachodniopomorskiego niemal 490 tysięcy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, mówi Karol Jagielski, rzecznik ZUS-u województwa zachodniopomorskiego.
6: W tym roku do czerwca mamy blisko 2% mniej zwolnień, ale wzrost dni nieobecności o przeszło 1%.
5: Przybywa bowiem zwolnienie na 11 do 30 dni. Częściej ze zwolnień korzystają kobiety. Lepiej nie chorować, a jak mówi przysłowie, sport to zdrowie. Gmina Dziwnów zaplanowała sportowy weekend od 18 do 20 września na gminnych plażach. Joga, pilates czy zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutę. Jeśli pogoda nie dopisze, zostaną przeniesione do hali sportowo-widowiskowej. Z kolei w Świnoujściu, także w najbliższy weekend, jubileusz 80-lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Mieszka I. W ramach uroczystości zostanie odsłonięta rzeźba Mieszka I autorstwa Mariusza Opoki.
4: Radio Złote Przeboje.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Pogoda w Wolinie.
5: Dziś temperatura maksymalna od około 16 stopni nad morzem, przez 17 w Wolinie, do 20 w Szczecinie. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem powieje mocniej zachodni i północno-zachodni. W nocy mogą pojawiać się przelotne opady, a potem silne zamglenia. Nieuchronnie zbliża się jesień. Jutro więcej słońca i znacznie cieplej.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
7: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Już mamy popołudnie poniedziałkowe, no bo już 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam.
9: Radio Złote Przeboje.
8: A zaczniemy tak, jak dziś gdzieniegdzie może być, czyli kiedy zacznie padać? O to pytają German Jackson i Pia Zadora.

Pocieszała się myślą, że pochodzi z innej planety, z obcej. Miała 4 albo 5 lat, kiedy poczuła, że jest inna od całej reszty ludzkiej rasy. I miała wrażenie, że nie ma kontaktu z resztą rówieśników, bo była bardzo wysoka, bardzo szczupła, nie wyglądała jak ktokolwiek inny. Nie była nawet podobna do kogokolwiek ze swojej rodziny. Tak wspominała Patty Smith w niektórych wywiadach. I chociaż uznaje się ją za matkę chrzestną panka, to tak naprawdę zawsze była hipiską. Serce jej muzyki od początku biło bowiem dla lat 60., a przed chwilą z 78 roku Patty Smith, Because Tonight. 9 minut po godzinie 12, słuchacie radia Złote Przeboje. Za chwilkę sobie jeszcze podsumujemy nasze dzisiejsze leciutkie pogawędki o tym, co jest najprzyjemniejszego w naszej pracy.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Reklama.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Głodni emocji, żądni pieniędzy, to tak. Chwalę.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
4: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.

0: H46. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Rękę, panią Stasię i jeszcze kilka pań, które traktowały mnie jak córkę. Miałam niespełna 19 lat. A one, jak dowiedziały się, że ja, mając niespełna 19 lat, wybieram się za mąż, powiedziały: Jasia, za tego brzydala. I z tym brzydalem przeżyłam 58 lat.
1: Wspaniałe wspomnienie, ściskam najmocniej. A naszą torbelnianą Radia Złote Przyboje wysyłamy z przyjemnością dzisiaj Paulinie, która śpiewa, jak napisała do nas, stare dobre hity w zgranym zespole planistów, planujących odpowiednie ilości świeżego chleba do naszych sklepów. I to jest najprzyjemniejsze w jej pracy. Ściskamy mocno. Dobrego popołudnia życzę wszystkim pracusiom. No i pamiętajmy.
2: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
22: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

Paul McCartney miał być usunięty. Jeszcze przed powstaniem The Beatles, kiedy Lennon i McCartney występowali w zespole The Quarrymen, John Lennon chciał usunąć Paula McCartneya ze składu grupy i zmienił zdanie dopiero po rozmowie z innym członkiem zespołu, który przekonał go, że Paul McCartney jest bardzo utalentowany i że wnosi duży wkład do muzyki zespołu. I przez pierwsze lata edukacji w ogóle John Lennon był doskonałym i dobrze rokującym uczniem, ale z czasem zaczął popadać w konflikty, brać udział w bójkach, a jego oceny znacznie się pogorszyły i podczas egzaminu dojrzałości nie zdał żadnego przedmiotu, a mimo to przyjęto go do Liverpool Art College dzięki wstawiennictwu dyrektora. Radio Złote Przeboje.

0: 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. Już za chwileczkę posłuchajmy ich razem i sprawdźmy prognozę pogody.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Reklama.
1: Duży wybór?
2: Jest.
1: Projekt?
2: Jest.
1: Szybka dostawa towaru?
2: Jest.
1: Wszystko jest.
2: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
2: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
2: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Jeśli chcesz dobrze spać...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kończysz remont lub budowę? Prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Reklama. Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
6: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje w areszcie. Potem spotkanie premiera i ministra. Chodzi o rosyjskie ataki blisko Polski. Będzie też fatalny pomysł nastolatek. Robiły sobie selfie na torach. Marcin Krzemiński, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostaje w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie obrony i utrzymał w mocy decyzję rejonowego dotyczącą Radosława Piesiewicza. Zatrzymano go 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. No już właśnie teraz w Warszawie zbiera się zarząd PKOL-u. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu, które rekomenduje, by aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpił jeden z wiceprezesów. Praca i współpraca na przejściach granicznych na nowych zasadach. Dziś spotkanie premiera i ministra finansów w tej sprawie, bo po niedzielnych rosyjskich atakach o krok od Polski potrzebny jest, tu cytat, specjalny charakter działań HITO na najbliższe miesiące.
7: Będę rozmawiał z panem premierem m.in. o usprawnieniu prac na granicy. Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
6: Potrzebna jest też, jak mówi minister finansów Andrzej Domański, efektywna koordynacja ze wszystkimi służbami. O szczegółach działań ma natomiast informować premier. Finlandia tymczasem dołącza do francuskiej inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Oznacza to, że uczestniczy w niej już 10 krajów, wśród nich Polska. Zainicjował ją w marcu prezydent Emmanuel Macron. Wulkan Etna znów utrudnia latanie na Sycylię. Lotnisko w Katanii nie będzie do godziny 16 przyjmować samolotów. To z powodu intensywnej emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Akcja i reakcja. Po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu rząd bierze się za przejazdy drogowe. Jutro zajmie się projektem nowelizacji, który zakłada, że przy wjeździe na przejazd na czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tymczasem w Łódzkiem o krok od kolejnej tragedii na kolei. Tym razem dwie nastolatki urządziły sobie sesję zdjęciową na środku torów. Na szczęście zauważyli je policjanci. Gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd, rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mundurowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
8: Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
6: Policjanci proszą rodziców, by uświadamiali swoje pociechy, że żadne zdjęcie czy liczba lajków pod postem w mediach społecznościowych nie są warte narażania życia.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Dzisiaj zachmurzenie duże. Na zachodzie więcej słońca, a wszędzie poza tym możliwe przelotne opady deszczu. Od 17 stopni na północy, przez 19 na południu i na wschodzie do 20 w Warszawie, Legnicy i Zielonej Górze. Dwie minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak i zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje, a przed nami

Igor Torykańczyk od pierwszych sekund koncertu emanował energią, która natychmiast udzieliła się publiczności, a mówię o Ricky Martinie, który przecież tak niedawno był w Polsce, w Krakowie. Siła jego wokalu w ogóle nie osłabła i przez cały koncert podobno było szaleństwo, nawet podczas najbardziej wymagających układów choreograficznych, no i z łatwością przechodził od tych swoich najbardziej energetycznych hitów do nastrojowych ballad, takich jak Nikt nie chce być samotny, Nobody wants to be lonely, to z 2000 roku przebój nagrany w duecie z Christiną Aguilerą, której obecność na ekranie się spotkała z dużym entuzjazmem publiczności. Przez całe 90 minut koncertu artysta udowadniał, że scena to jego żywioł. Żałuję, nie byłam, nie widziałam, ale wiem, że wielu z was tak. Ricky Martin, Christina Aguilera, 9 minut po 13, Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Reklama.

Właśnie wielkim przebojem. Niedługo potem, jak wieloosobowy twór o nazwie Perfect Super Show and Disco Band przepoczwarzył się w rasową rockową grupę dowodzoną przez gitarzystę Zbigniewa Hołdysa, to właśnie on skomponował muzykę i napisał tekst, który, no, nie ukrywajmy, w mrocznych czasach stanu wojennego publiczność na koncertach śpiewała w nieco zmienionym brzmieniu. Chcemy być sobą? Do samego końca. Ten wielki przebój był żelaznym punktem koncertowego repertuaru Perfektu, a teraz będzie cieszyć nasze uszy i duszy w radiu Złote Przeboje o 13.29.

0: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na meliski.
12: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
16: Aby nowy port mógł działać na pełną skalę, potrzebny jest sprawny system zaplecza od strony lądu. O tym porozmawiam z Aleksandrą Kłosowską z firmy Zeta Shipping Poland.
15: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
17: Oszczędzania są zawsze na plusie.
18: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
19: Od 30 lat.
20: Reklama.

0: mojej pracy. Ukochana moja muzyka z lat 80. i 90. Jerzy przyszedł, westchnął. Też lubię ten moment, bardzo.
1: Bardzo lubię, no bo kurczę, ten weekend taki jakiś taki...
0: Bez sensu, ciągnie się to, człowiek do pracy nie przyszedł. A teraz już wreszcie znowu tam, gdzie lubi najbardziej.
1: Po prostu człowiek jak w niebie się czuje. Patrzy dookoła, patrzy, a tu co?
0: Angelsy.
1: Anioł, o.
2: Gościu, masz pracę jak w raju. Jestem zadowolony. Pozdrawiam.

0: Summer in the City, Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy mówić o tym, że dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko to rosyjski bezzałogowiec. Więcej na ten temat punktualnie o 14.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mama! Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
4: Cebulański rek.
5: Pierogi z serem.
6: Makaron carbonara.
7: Fasolka po bretońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
7: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
2: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
3: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.

0: Lekka gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Duży wybór?
3: Jest.
2: Projekt?
3: Jest.
2: Szybka dostawa towaru?
3: Jest.
2: Wszystko jest.
3: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
2: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
3: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
2: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
3: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
6: Mamy poniedziałek, jest 14 września. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Wojsko wydobyło z Bałtyku drona, wstępnie to rosyjska maszyna. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pomoc dla roztargnionych kierowców.
8: O limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
7: Chodzi o nowe znaki na odcinkowych pomiarach prędkości. Marcin Krzemiński. Dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko, informuje szef resortu obrony. Maszynę zlokalizowano w rejonie miejscowości Rusinowo w zachodniopomorskim. Wstępnie to bezzałogowiec z Rosji, podał na portalu X Władysław Kośniak-Kamysz. Dodał, że na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział tymczasem podczas rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, mówił wczoraj premier Donald Tusk, który wziął udział w specjalnej odprawie służb.
9: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
7: Według Tusk Moskwa w najbliższych tygodniach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje. W Ukrainie tymczasem co najmniej 3 cywilne ofiary kolejnego rosyjskiego ataku. Tym razem agresor ostrzelał magazyny w mieście Pryłuki w obwodzie Czernichowskim. Rannych zostało 7 osób. To 1664 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Jak przekazało wojsko, ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nie było ewakuacji, nikomu też nic się nie stało. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony, zdecydował, że prezes PKOL-u nie wyjdzie na wolność. Ma zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. Co zatem dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Godzinę temu w Centrum Olimpijskim zebrał się zarząd organizacji. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Na miejscu jest Błażej Kulesza.
10: Na jakiekolwiek informacje będziemy musieli trochę poczekać. Dla wszystkich jest jasne, że Radosław Piesiewicz z aresztu komitetem sterować nie będzie. Dlatego prezydium rekomenduje wybór jednego z wiceprezesów. Ten będzie musiał nie tylko zjednoczyć podzielone środowisko sportowe, ale także załatwić pieniądze, bo wedle słów jednego z delegatów komitet ma stracić płynność finansową i to jeszcze w październiku.
7: Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji sieci dróg krajowych i autostrad.
8: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
7: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: W całej Polsce dzisiaj sporo chmur i ciągle jeszcze może z nich przelotnie popadać. Na ten deszcz najmniejsza szansa na zachodzie. Tu najpogodniej i jednocześnie najcieplej, około 20 stopni, podobnie w centrum. Z kolei najchłodniej w zachodniopomorskiem, nie więcej niż 17 stopni. Mnóstwo jest stacji radiowych na świecie, ale tylko u nas usłyszycie największe przeboje lat 80. i 90. Jerzy Telesiński gwarantuje. A przekonajcie się o tym, czy mam rację, na własne uszy. Dzień dobry!

Miał chłopak farta, można powiedzieć, bo postawił na karierę solową i od razu piosenką The Riddle odpalił wielką popularność, a to zaowocowało zaproszeniem zaledwie 27-letniego Nicka Kershawa na Live Aid, dzięki czemu wystąpił na Wembley obok Paula McCartneya, Phila Collinsa, Dire Straits, Queen czy U2. No nic, tylko buzi dać.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Proszę, się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
12: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej. Posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
18: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
17: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
18: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
17: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
18: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
19: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.

Kasia Kowalska w bikini. Po sezonie koncertowym wyskoczyła odpocząć. Artystka opala piegi gdzieś nad morzem i pięknie się uśmiecha na swoich socialach. No to co? No to udanego urlopu życzymy. Tymczasem kumple Sylwestra Stallone w Radiu Złote Przeboje, czyli Survivor i Eye of the Tiger.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pół grama na 5 ml. Nozyny, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: 18,47,12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
19: To ja też chcę. 24,30.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
22: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Na 40 milionów dolarów wyceniono właśnie majątek netto, który zostawiła po sobie i zgromadziła Bonnie Tyler w ciągu 5 dekad swojej artystycznej działalności. Jest nowy singiel, będzie nowy album Iry. Zapowiadamy premierę wydawnictwa na początek przyszłego roku. Czekamy i gramy Artura Gadowskiego.

0: Buffalo Soldier i Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, w którym po 15 wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale w wiadomościach za chwilę powiemy wam o ważnej rzeczy. Dlaczego nie warto spać przy świetle? Wszystko wyjaśnimy za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
1: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać. Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
2: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
1: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
2: No, jedziemy tam.
1: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
0: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Co za dzień.
9: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
11: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie w kalendarzach 14 września. Na naszej antenie teraz wiadomości.
12: Prawdopodobnie rosyjski dron na plaży, za chwilę aktualne informacje, potem nielegalne wyścigi i akcja policji. Będzie też o tym, dlaczego nie warto spać przy świetle. Marcin Krzemiński. Dron na plaży koło Ustki. Bezzałogowca znalazło wojsko i podjęło z morza. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zdaniem służb mógł wpaść do morza do wód międzynarodowych i przedryfować do Polski. Nie wiadomo, czy dron był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna. W najbliższym czasie możemy się spodziewać więcej takich incydentów, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
13: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
12: Wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy. Tymczasem prezydent Ukrainy planuje w dniach 21-23 września omówić się w Nowym Jorku z prezydentem USA kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym, pisze agencja Interfax Ukraina. Spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Chcieli się pościgać, teraz grozi im nawet do 5 lat więzienia. Policja udaremniła w weekendową noc nielegalne wyścigi w powiecie pabianickim w okolicach ekspresowej SC14. W akcji było kilkanaście radiowozów, a także grupa Speed oraz policyjny śmigłowiec, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
14: Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.
12: Zabezpieczonych zostało też 5 samochodów o łącznej wartości prawie 800 tysięcy złotych. Po 2 latach przerwy sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenie. Na pierwszy ogień szykowano 2 projekty będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Posiedzenie jednak odwołano. Maciej Kluczka zna zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne uzasadnienie tej sytuacji.
15: Oficjalne brzmi tak.
16: Nie ma jeszcze opinii jednego z ministerstw. Zależy nam na tym, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości i argumentów po stronie tych, którzy nie chcą żadnych zmian w prawie aborcyjnym, żeby te wszystkim procedurom dochować.
15: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, członek Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Nieoficjalnie jednak słyszę, że koalicja rządząca nie chce, przynajmniej na razie, wracać do dzielącego społeczeństwo tematu aborcji. Poseł Bliźniuk zapewnia, że tak nie jest. Szansę przejęcia w Sejmie mają wyłącznie konserwatywne projekty prawa aborcyjnego. Jeden z nich dotyczy przywrócenia stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
12: Uwaga, spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy z amerykańskiego Nowego Orleanu wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Eksperci radzą, by spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
18: Ula Myszki Nis. W niedzielę w Uznam Arenie w Świnoujściu inauguracja sezonu koszykarskiego. Zaprasza trener The Sailors Jacek Chmielewski.
19: Charakter imprezy otwartej. Zapraszamy wszystkich. Podczas tego wydarzenia będą przedstawione drużyny, które w tym sezonie będą reprezentować miasto oraz klub w rozgrywkach zachodniopomorskiej Ligi Koszykówki.
18: Początek o 12:00. Tymczasem w piątek w Międzyzdrojach uroczyste otwarcie szkoły podstawowej nr 1 po remoncie. Od 11:00 będzie piknik na Orliku. I przypominam jeszcze, że zbliża się wielka impreza rowerowa Rajd Gwiaździsty Wolin 2026. 3 października będzie można wyruszyć na 3 różne trasy. Meta będzie wspólna w Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie. Start ze Szczecina lub Goleniowa. Zapisy na rajdwolin.conrego.app.
17: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
11: 17 stopni w zachodniopomorskim, w centrum i na zachodzie 20. To właśnie na zachodzie dzisiaj najpogodniej, chociaż chmur nie brakuje na całym polskim niebie i wszędzie ciągle jeszcze może popadać. Wam też tak ten weekend szybko przeleciał? O sobocie i o gościach za chwilę opowie w Radiu Złote Przeboje Marzena Rogalska. No więc zawsze coś, trochę weekendu będzie. Jerzy Telesiński, dzień dobry w poniedziałek.

Mamy temat Dzwońcie. Tak nazywa się codzienny element naszego porannego programu, dzięki któremu też możecie z nami tworzyć Radio Złote Przeboje. Od poniedziałku do piątku między 6 a 10 nasza poranna ekipa odpala temat, zachęca do podzielenia się opinią na ten temat, a autorzy najciekawszych opowieści dostaną naszą, uwaga, limitowaną złotą kawę. Kolejna szansa jutro. Włączcie Radio Złote Przeboje, jak tylko otworzycie oczy.

0: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Autopromocja.
3: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
4: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
5: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
6: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
7: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska zagroda dla psa, który wie, co dobre.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.

0: ona jest taka jak w telewizji. Taka
1: jest, no jeszcze mówiłam tak, Maria, czy ty sobie zdajesz sprawę, że masz pełen pakiet? Piękna, zdolna, bogata i fajna na dodatek. Wszystko ma.
0: Wszystko ma. Ale... I jeszcze, przepraszam, no. Ja się wbijam. Tak,
1: wbijaj.
0: Bo bardzo często się teraz mówi, że już nie ma takich aktorów jak kiedyś. Więc Maria Dębska, moim zdaniem, przeczy tej zasadzie. Można by było zrobić kopiuj i wklej ją, wiesz, do tych największych, najwspanialszych gwiazd, za którymi tęsknimy, których często już nie ma. Tak się mówi o świetne polskie kino, świetne aktorstwo.
1: Tak, ale wiesz, że ona została przez dziadków wychowana w takiej miłości do świetnego polskiego kina i ona jest wyedukowana. I co się okazało, mój drogi? No, ponieważ ona gra w tej filmowej lalce, Kazimierę Wąsowską, kocha tę Kazię. Nawet Maria powiedziała, Marzena, tam gra tyle wielkich gwiazd, że to jest trochę taki taniec z gwiazdami. Bardzo się śmiałam z tego porównania.
0: Ale to już za chwilę nam powiesz wszystko, a to nie o to chodzi.
1: Dobrze.
0: Chodzi o to, żeby wszystkich też odesłać, żeby sobie spokojnie dzisiaj już, poniedziałek, to trzeba się ogarnąć ze wszystkim. Jak już się towarzystwo ze wszystkim ogarnie i będzie w domciu, to sobie kliknie, jak nie słyszało tej rozmowy.
1: Na YouTube.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
6: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.

0: Gibb i Robin Gibb w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę mówić będziemy, że Polski Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Kto to taki? Usłyszycie w wiadomościach o 16:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
2: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
3: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
11: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
10: Takie cuda tam sprzedają?
11: No pewnie. I to nie za miliony.
12: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
13: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
14: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
15: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
1: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
16: Tu Radio Złote Przeboje. Jest poniedziałek, 14 września. Pora na wiadomości.
17: Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Nad Bałtykiem z kolei prasę służb po odnalezieniu drona. Powiemy też o automatycznym strażniku w systemie zdrowia. Marcin Krzemiński. Marian Kmita będzie pełnić obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd PKOL-u wcześniej zdecydował o usunięciu ze stanowiska Radosława Piesiewicza. Piesiewicz przebywa w areszcie po tym, jak usłyszał zarzuty związane ze śledztwem wokół Zonda Krypto. Dziś sąd odrzucił zażalenie obrony dotyczące aresztowania. Nad Bałtykiem trwają prace służb, które zabezpieczają teren po znalezieniu drona, najprawdopodobniej rosyjskiego. Wojsko wyłowiło bezzałogowiec nieopodal Jarosławca, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
18: Dron został znaleziony, wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
17: Za to wczoraj nad ranem nieopodal polsko-ukraińskiej granicy rosyjski bezzałogowiec uderzył w pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy. Inny dron zaś trafił w stację benzynową blisko przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Sąd rejonowy w Prudniku aresztował na 3 miesiące 34-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie swoich dwóch małoletnich córek. Prokuratura nie podaje szczegółów, a jedynie, że sprawa jest rozwojowa. Pokrzywdzonych dzieci może być więcej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Trzy ofiary śmiertelne zderzenia BMW z autobusem na drodze wojewódzkiej w Białej Wsi w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. Na miejscu zginęły osoby, które jechały autem osobowym. Pod opieką medyków jest kierowca autobusu. Jego pasażerom nic się nie stało. Pozostajemy w Wielkopolsce i na drogach. Zablokowana autostrada 2 w stronę Poznania. To po tym, jak ciężarówka wjechała w bariery w okolicach Kuślina pod Nowym Tomyślem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. A na Sycylii z kolei przedłużone do 22 zamknięcie lotniska w Katanii. To z powodu kolejnej w ostatnich tygodniach aktywności wulkanu Etna. Trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Przypomnę, że w sierpniu Etna doprowadziła do kilkudniowego zamknięcia lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie, nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiana zasad wystawiania recept refundowanych ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
19: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak, aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
17: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
20: Ula Myszkinis. Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs Pomorze Zachodnie Twoje pętle rowerowe. O szczegółach Łukasz Jucha z Biura Prasowego Marszałka.
21: Wystarczy przygotować autorską trasę o długości od 20 do 140 km, z czego co najmniej 51% musi przebiegać w województwie zachodniopomorskim. Na zgłoszenia czekamy do 28 września.
20: Więcej na rowery.wzp.pl. I kolejne dobre wiadomości dla aktywnych. Woliński Klub Karate Juk prowadzi nabór do grupy początkującej młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Trwa też nabór dla dzieci do nowej grupy treningowej Winety Wolin. Niestety nie udało się zorganizować turnieju piłki nożnej w ramach rywalizacji sołectw gminy Wolin. Była zbyt mała liczba zgłoszonych zespołów. W październiku rywalizacja w tenisie stołowym.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
16: Sporo chmur na niebie, spore szanse na przelotny deszcz, chociaż najmniejsze na zachodzie. Tu najpogodniej i najcieplej, 20 stopni. Podobnie w centrum, najchłodniej w zachodniopomorskim, maksymalnie 17 stopni. Bierzemy się za jesienne przetwory. Pora najwyższa, ale nie takie klasyczne, tylko takie super trwałe i bez dodatku cukru. Wszystko wyjaśnię niebawem. Jerzy Telesiński, witajcie w Radiu Złote Przeboje, Baltimora.

muszę zaczerpnąć trochę powietrza. Chcę poczuć tę małą iskierkę kreatywności, deklaruje ostatnio w wywiadzie dla Vanity Fair. Debbie Harry pytano o przyszłość grupy Blondie. No to trzymamy kciuki, żeby tak się stało i słuchamy zespołu, a za chwilę obiecany nowy sposób na jesienne przetwory.

0: się jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
2: Autopromocja.
3: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
4: Wszyscy przerabiają się ostatnio na lata 80.
5: A my jutro rzucimy wam wyzwanie. Udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w tamtych czasach.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowisko w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Włączamy niskie ceny.
21: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
22: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
23: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: Żyj kolorowo proponuje Ewa Bema, ja proponuję tak, żyć kolorowo i ze smakiem. To co, może dżemik? Ale taki troszkę inny sposób na ten dżemik, co? No, to zapraszam do kuchni.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: To klasyczne przygotowanie.

0: Co najważniejsze, w ogóle nie trzeba mieszać. Woda sobie odparowuje sama, a śliwki powoli zamieniają się w gęsty dżem, podczas gdy my zajmujemy się ciekawszymi rzeczami. W zależności od ilości owoców i pożądanej gęstości, takie pieczenie trwa od 2 do 5 godzin.
1: Dobrze wiedzieć.

0: planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
6: Duży wybór?
7: Jest.
6: Projekt?
7: Jest.
6: Szybka dostawa towaru?
7: Jest.
6: Wszystko jest.
7: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
6: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
7: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
6: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
7: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
8: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
9: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Blokada na dwójce w Wielkopolsce na jezdni w stronę Poznania. Między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Ciężarówka uderzyła w przedrożne bariery. Nie ma poszkodowanych, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Na równoległej do A2 trasie 92, choć w Lubuskiem jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki z ciężarówką. Do wypadku doszło w miejscowości Bucze. Droga jest zablokowana.
12: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
15: Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Temat zawsze aktualny, czyli czy będzie drożej na stacjach paliw. O tym powiemy więcej w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17. Zostańcie z nami koniecznie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
3: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
2: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
3: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
13: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
15: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
14: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
15: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
14: No, jedziemy tam.
15: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
14: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
16: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
17: Aby nowy port mógł działać na pełną skalę, potrzebny jest sprawny system zaplecza od strony lądu. O tym porozmawiam z Aleksandrą Kłosowską z firmy Zeta Shipping Poland.
16: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
18: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie. 14 września, pora na wiadomości.
19: Czy i skąd przyleciał za chwilę o wyłowionym z Bałtyku dronie? Potem o autobusie, który w lipcu wjechał w Warszawie do przejścia podziemnego. Będzie też o cenach paliw. Czy będzie drożej, czy też taniej? Marcin Krzemiński. To najprawdopodobniej rosyjski dron Gerbera. To na razie nieoficjalne informacje dotyczące bezzałogowca znalezionego w morzu na wysokości Rusinowa, niedaleko Ustki. Jednostka według służb mogła wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę. Wojsko ma jeszcze dziś przekazać pierwsze oficjalne informacje, czy dron był uzbrojony i skąd rzeczywiście pochodził. Potem śledczy będą ustalać, jak bezzałogowiec trafił w okolice Rusinowa i dokąd zmierzał. Śledztwo prowadzić ma prokuratura okręgowa ze Szczecina. Był sprawny technicznie autobus, który w lipcu staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. Te nowe informacje przekazuje prezes miejskich zakładów autobusowych. W zdarzeniu, przypomnę, ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu został odsunięty od kursowania, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
20: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdy zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
19: Prokuratura obecnie czeka na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Jutro rusza czterodniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się prezydenckim wetem do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej, a także projektem o ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego. Izba wybierze też nowego wicemarszałka oraz zdecyduje w sprawie projektów o asystencji osobistej. Diesel blisko 9 zł za litr, prawie 8 zł za benzynę 95. Ceny na stacjach szokują. Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości. Mówią, że ceny ropy naftowej nadal będą rosły. To efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
2: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Bab el-Manda, Iran i jego sojusznicy, czyli Houthi, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
19: Tłumaczy dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz jeszcze lepsze wieści dla kierowców. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
21: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także trzy węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
19: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
22: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
23: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
22: Pogoda.
24: Temperatura od 17 stopni w zachodniopomorskim do 20 na zachodzie i w centrum. Na zachodzie najpogodniej, co nie znaczy, że nie pokropi. Popadać może wszędzie, bo sporo dzisiaj chmur na niebie.
23: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
24: To jeszcze nie koniec, zapowiada i obiecuje właśnie, że wróci na trasę koncertową w przyszłym roku. No, bardzo się cieszę. Nazywam się Jerzy Telesiński, witam serdecznie i gram wam właśnie tego gagatka. To John Bon Jovi.

Robota nie zając, kochani. Oczywiście jest poniedziałek, człowiek zapracowany, ale polecam serdecznie spotkanie codzienne w pracy z Gosią Kościelniak między 10 a 14. No i można sobie troszkę popracować, trochę o tej pracy w pracy porozmawiać, a przy okazji zgarnąć fajne nagrody. Tak będzie jutro po 10. Pamiętajcie o tym, żeby w pracy też mieć włączone Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.

i święta racja. Miłość wisi w powietrzu, śpiewa John Paul Young, a ja uważam, że jak się zakochać, to najlepiej właśnie wczesną jesienią, bo potem człowiek jak taki zmarznięty, to wie, co robić w długie jesienne i zimowe wieczory. Tutaj mrugam porozumiewawczo i gramy Enigmę w Radiu Złote Przeboje, nadal obiecując największe przeboje lat 80. i 90.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobre studia.pl.
12: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
13: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
14: Duży wybór?
13: Jest.
14: Projekt?
13: Jest.
14: Szybka dostawa towaru?
13: Jest.
14: Wszystko jest.
13: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
14: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
13: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
14: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
13: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Słuchaj, Marian.
15: No?
18: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
18: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
18: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
19: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
8: Możliwe wciąż utrudnienia na ekspresowej S7C w pobliżu Szczytna. Tam awarii uległo auto dostawcze i zablokowało jeden pas jezdni w stronę Gdańska. Jedźcie ostrożnie, bo dziś w wielu regionach pogoda nie sprzyja, jest pochmurno i deszczowo. Z kolei w nocy lokalnie możliwe dość gęste mgły.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
21: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Elton John i Sacrifice w Radiu Złote Przeboje. Serdecznie do serca tulimy tych, którym dzisiaj bardzo ciężko było rano wstać. Proszę bardzo, jak nam się pięknie poniedziałek już prawie wystrzelał, wystukał, już samo fajne nam zostało. A tym samym fajnym zajmować się będzie Tomek Brel. Witam.
1: Dzień dobry. Jeżeli było trudno wstać, to proszę bardzo, niech kolega wstanie tutaj.
0: Proszę bardzo.
1: Jako i ja wstałem. Proszę bardzo.
0: Tak
1: stoimy. Teraz będzie piosenka, którą podobno każdy facet tańczył raz w życiu. Niektórzy twierdzą, że to był ten jeden raz za dużo. No to co, jedziemy?
0: Proszę bardzo. I rączka i już.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! No i proszę bardzo, tanecznie nam się zrobiło. Macarena w Radiu Złote Przeboje. Nie ostatni to taniec na dzisiaj, na pewno po 18 kilka muzycznych niespodzianek. No i dowody na to, że czasami muzyczne mody powracają nawet po 40 latach.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
8: Jagodzianka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
5: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
14: 18 właśnie minęła, poniedziałkowy wieczór przed nami. Za chwilę sprawdzimy pogodę, teraz czas na wiadomości sportowe.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
16: Sport w 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Marian Kmita do wiosny przyszłego roku pokieruje pracami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jeden z wiceprezesów, który zastąpi dotychczasowego szefa komitetu Radosława Piesiewicza. Ten przebywa w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu rankingu tenisistów po triumfie w US Open, a Amerykanin Ben Shelton dzięki temu, że dotarł aż do finału w Nowym Jorku, jest od dziś numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włoch Jannik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest Jelena Rybakina, a Iga Świątek spadła na 9 miejsce.
15: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
18: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
19: Pogoda.
14: W nocy sporo chmur, ale i liczne rozpogodzenia, jeżeli popada to w centrum i na wschodzie. Od 7 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie. Jutro najładniej w zachodniej połowie kraju, poza tym miejscami przelotny deszcz, a na termometrach od 19 stopni na północy, 22 będą w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
18: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: 18 właśnie minęła, tu Radio Złote Przeboje, teraz dowody na to, że czasy bardzo się zmieniły. No bo tak, dawniej artyści chwalili się sprzedażą płyt, a dzisiaj chwalą się liczbą odtworzeń swoich piosenek w serwisach streamingowych. Artystka, która pojawi się za moment, właśnie pochwaliła się tym, że wszystkie jej piosenki zostały odtworzone 1 miliard razy. Cher.

No i tak właśnie wyglądała połowa lat 80. Miami Sound Machine w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Poniedziałek da się lubić. Pod takim hasłem będziemy dzisiaj działać w programie Cała Muzyka. Niezwykli goście po 20 w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Historia artysty, bez którego polska muzyka wyglądałaby zupełnie inaczej. W końcu to on ma na swoim koncie chyba największy polski Złoty Przebój. Kto to taki i co to za przebój? No wszystkiego dowiemy się po 20. Jeszcze trochę was w niepewności potrzymam. Za moment elektryczne gitary i Kuba Sienkiewicz. A propos Kuby Sienkiewicza, no to pamiętamy jego krótką, ale jakże treściwą rolę w filmie Chłopaki nie płaczą. No, jak się okazuje, nie jest to jedyna rola i w ogóle świat filmu mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Co ja znalazłem? A propos Kuby Sienkiewicza, o tym więcej za chwilę.

0: Artika i Toy Soldiers w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej elektryczne gitary. No właśnie, pochwalę się tym, co znalazłem. Fani pewnie pamiętają, że Kuba Sienkiewicz pojawił się w filmie Chłopaki nie płaczą, a także w Poranku Kojota. No, ale tych ról mogło być zdecydowanie więcej, bo Kuba Sienkiewicz dostał swego czasu propozycję nie do odrzucenia, po czym ową propozycję odrzucił.
1: Była propozycja głównej roli w filmie, chyba to było Girl Guide, którą wziął Paweł Kukiz tę rolę, bo ja odmówiłem. Ja wtedy robiłem specjalizację, ja chciałem być w oddziale, jednak nie. Dla mnie wyjazd na 2 miesiące na plan filmowy, to było nie do pomyślenia w ogóle.
0: No, kariera filmowa mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej, ale pewnie też inaczej potoczyłaby się wtedy kariera naukowa.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Pięknie, Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Manam, za moment też urządzimy sobie krótką rozgrzewkę przed dzisiejszym wieczorem pełnym gości.
1: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
2: Autopromocja.
3: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
4: Wszyscy przerabiają się ostatnio na lata 80. A my jutro rzucimy wam wyzwanie. Udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w tamtych czasach.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: 8200, 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru
9: i pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w Lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
13: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
20: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Wieczór i noc z przelotnym deszczem na południowym wschodzie, a nad ranem mgły na wschodzie, miejscami w centrum i na południu. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Radzę omijać autostradę A4. W pobliżu obwodnicy Krakowa doszło do karambolu. Zderzyły się 4 auta i po tym wypadku zablokowany jest jeden pas w stronę Rzeszowa.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
13: Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Shakira i Flashdance w Radiu Złote przywoje pięknie, muzycznie, filmowo. Za chwilę Manam i wyjątkowo zimny maj. No zawsze mówiłem, że lepszy wyjątkowo zimny maj niż nawet ciepławy listopad. Chyba, że postanowiliśmy sobie urządzić tak zwaną wycieczkę do ciepłych krajów. No właśnie, pamiętam, niedawno sprawdzałem, jak z wolnym czasem radzą sobie artyści, którzy zwykle w wakacje są zapracowani. No i jakież było moje zdziwienie, jak zajrzałem na Instagram do Grzegorza Skawińskiego, a tam zdjęcia z urlopu na Bali. No, trochę pozazdrościłem, nie ma co ukrywać. Teraz Manam w Radiu Złote Przewoje, a za kilka chwil urządzimy sobie rozgrzewkę przed wieczorem pełnym gości. Kto nas dzisiaj odwiedzi? O tym za chwilę.

0: Kiss, Kalifornia, w Radiu Złota trzeba je pięknie. Dzisiaj wieczorem prawdziwy gigant polskiej muzyki w końcu ma na swoim koncie no chyba kilkaset wielkich złotych przebojów. Również ten największy, czyli Jolka, Jolka, pamiętasz. Marek Dutkiewicz, czyli autor tekstów. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy, jak to z Jolką naprawdę było. No bo piosenka na początku wyglądała zupełnie inaczej.
1: W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była no przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. Był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no pozwolę sobie jeszcze raz, test wznieść zdrowie anonimowej recepcjonistki z hotelu Polonez w Poznaniu, której zaproponowałem, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daj jej ten tekst do przeczytania, że nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę.
0: Marek Dutkiewicz, jakiego nie znaliśmy dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Jak się przekonacie, Marek Dutkiewicz ma na swoim koncie pewien niezwykły sekret. No o to byśmy go na pewno nie podejrzewali.

0: To są piosenki, których można by słuchać godzinami. Te Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Ale takich muzycznych asów mam dla was w zanadrzu zdecydowanie więcej. Choćby po 19 pojawi się zespół Queen. Będę miał też dla was dowody na to, że piosenki czasami potrafią powrócić po 40 latach.
1: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
2: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
16: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
15: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
15: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
16: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
17: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director. Kreditor po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
20: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
22: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
23: Lidl. To się opłaca.
24: Oszczędzania są zawsze na plusie.
25: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
3: Tu Radio Złote Przeboje, 19 właśnie minęła, poniedziałkowy wieczór przed nami. Za kilka minut historia, w którą trudno uwierzyć, ale wyobraźcie sobie, piosenka wraca na listy przebojów po 40 latach. Co to za utwór i dlaczego powrócił? O tym za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
4: Sport w 30 sekund.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Siatkarze Ukrainy wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 i pozostają niepokonani na Mistrzostwach Europy. Zostali liderami grupy B, wyprzedzając Polskę, która ma o jeden mecz rozegrany mniej. Obie ekipy jutro zagrają ze sobą o godzinie 18, a stawką meczu będzie awans z pierwszego miejsca. Biało-czerwoni dziś odpoczywają, a oprócz jutrzejszego meczu z Ukrainą czeka ich jeszcze środowe starcie z Bułgarią. Górnik Zabrze, nowym liderem Ekstraklasy po wygranej nad Lechem Poznań, ma 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa, a także nad Kolejorzem, który spadł na 3. miejsce. 8. kolejkę kończy trwający właśnie mecz Radomiaka z Piastem Gliwice.
3: Pogoda. Jutro najładniej będzie w zachodniej połowie kraju, poza tym miejscami przelotne opady deszczu. A na termometrach od 19 stopni na północy przez 22 w centrum do 25 na południowym zachodzie. W nocy sporo chmur, ale i liczne rozpogodzenia, jeżeli popada to tylko w centrum i na wschodzie. 7 stopni na zachodzie, 13 na wschodzie. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna. Za chwilę zespół, który niewątpliwie zmienił światową muzykę, czyli Queen. Za moment pojawi się też historia pewnej niezwykłej piosenki, która wróciła na listy przebojów po 40 latach od daty premiery. No a teraz zespół, który wyszedł spod skrzydeł legendarnego producenta Franka Fariana, tego samego, który po latach dopuścił się mistyfikacji związanej z zespołem Milli Vanilli. Bonnie M.

Queen, absolutnie pięknie w radiu Złote Przeboje. Ilekroć w telewizji można obejrzeć film Bohemian Rhapsody, to mimo, że widzieliśmy go pewnie po kilka razy, to i tak oglądamy go ponownie. Tak jak ostatnio. Za chwilę utwór niezwykły, piosenka, która dość nieoczekiwanie pewnie dla samej autorki powróciła na listy przebojów po 40 latach od premiery. No, przysłużył się temu oczywiście serial Stranger Things, w którym to serialu ten temat muzyczny się pojawił. Podobnie zresztą jak i mnóstwo innych fantastycznych kawałków z lat 80. Ale teraz posłuchamy Kate Bush w Radiu Złote Przeboje.

0: Enrique Iglesias, czyli słynny syn jeszcze słynniejszego ojca, czyli Julio Iglesiasa. Kiedyś, pamiętam, znalazłem niezwykłą historię o nim. Otóż pierwsze nagrania, tak zwane demówki, wysyłał do wytwórni płytowych pod pseudonimem, nie chcąc być kojarzonym ze swoim ojcem. No i jeżeli to prawda, no to należy się szacunek. Ale co ciekawe, jeżeli chodzi o polskich artystów, no to też podobne rzeczy się zdarzały. Na jednej z płyt Natalii Kukulskiej wszystkie kompozycje są autorstwa niejakiego Roberta Kirleya. No i po latach okazało się, kim jest Robert Kirley. Otóż naprawdę nazywał się Jarosław Kukulski. No i tutaj zbieżność nazwisk jest nieprzypadkowa. Jak sama Natalia powiedziała, czasami znani rodzice pomagają, czasami wręcz przeciwnie.
1: Ja usilnie walczę z tym i staram się nie postrzegać siebie przez pryzmat. Oczywiście te wszystkie rzeczy mnie stworzyły, one są dla mnie częścią mojego życia. Natomiast ja mam w głowie zupełnie jakby nowe patrzenie w przyszłość. Jest tu i teraz. Chcę z tego czerpać muzycznie, chcę się rozwijać i te rzeczy raczej mi zawsze przeszkadzają.
0: Tyle Natalia Kukulska. No dobrze, poniedziałkowy wieczór przed nami. Teraz mała dama z wielkim głosem, czyli Anastasia.

To był koniec lat 90. Natalia Kukulska. Za chwilę cofniemy się o jedną dekadę do lat 80. Utwór, który do dzisiaj powoduje, że na chwilę przystajemy i go słuchamy. Co to za piosenka? O tym za moment.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ty plus łyk energii równa się Power Promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
0: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
4: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Pewnie każdy kojarzy taką sytuację. Nagle do głowy przychodzi nam piosenka, no i przez cały dzień ją nucimy i nie możemy przestać o niej myśleć. Każdy tak ma. Ale na takie piosenki są sposoby. Zespół Europe The Final Countdown, czyli piosenka, która podobno kasuje inne piosenki. Niestety na pytanie, czym skasować The Final Countdown, nie ma dobrej odpowiedzi. Ale utwór jest niezwykły. Pamiętam, jak to Justyna Styczkowska nam opowiadała, jak to będąc małą dziewczynką, a były to czasy, kiedy tylko dwa programy telewizyjne działały, kiedy w jednym z nich był nadawany Europe, no to rzucała wszystko i biegła oglądać The Final Countdown. A tak przy okazji, panowie z zespołu Europe są właśnie w trasie koncertowej, no nie mogli ominąć Polski, 20 października zagrają na Torwarze w Warszawie. No i podejrzewam, że jeżeli chodzi o publiczność, no to czeka nas sporo niespodzianek. Justyna Styczkowska pewnie będzie.

0: Donna Summer, czyli królowa disco w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce pojawi się prawdziwa legenda. W końcu znaczna część tekstów największych polskich złotych przebojów jest jego autorstwa. Marek Dutkiewicz. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy na temat jego pobytu w Stanach Zjednoczonych przed laty. Wyrwanie się z szarej rzeczywistości PRL-u do Stanów, no to wtedy było coś.
1: No, wyjście wtedy w inny świat, przejście przez to takie magiczne okno, to wiem, że dla wielu osób był szokiem. Ja pamiętam, że Grzegorz Stróżniak, lider grupy Lombard, w wieku 30 lat bodajże po raz pierwszy wychylił się za żelazną kurtynę do Berlina. No, no i pamiętam, że wrócił naprawdę z lekka taki oszołomiony. Natomiast tak, ja miałem przyjemność przez parę miesięcy mieszkać w Kalifornii, zaproszony przez mojego przyjaciela, malarza, grafika Marka Majewskiego i no, było to naprawdę niesłychane doświadczenie. Ja pamiętam na przykład koncert zespołu The Who, którzy powstali z niebytu wtedy, zbliżając się do tego stadionu, widać było tę chmurę dymu nad nim, no i to nie był dym papierosowy.
0: Nie był to też pożar, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Marek Dutkiewicz, prawdziwa legenda polskiej muzyki, dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Reklama.
4: Gdyby nie dzisiejszy gość naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce, z pewnością polska muzyka, przynajmniej jeżeli chodzi o warstwę tekstową, byłaby zdecydowanie skromniejsza. To właśnie on stoi za sukcesem takich zespołów jak Budka Suflera, Kombi czy też 2 plus 1. Marek Dutkiewicz, który ma na swoim koncie pewnie kilkaset polskich złotych przebojów. Za chwilę o tym, jak ta muzyczna podróż przed laty się zaczęła.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie artysta, który dzisiaj będzie głównym bohaterem naszego stałego cyklu pewnego razu w muzyce.

0: Marek Dutkiewicz, czyli autor tekstów największych polskich przebojów. Jolka, Szklana Pogoda, Malinowy Król, Linia Życia. Największe przeboje zespołu Lombard, Kombi, Budki Suflera, Urszuli czy zespołu 2 plus 1 to właśnie jego dzieło. I pewnie niewiele osób pamięta, jak to wszystko się zaczęło, czyli jak Marek Dutkiewicz debiutował.
1: Istniał taki magazyn Jazz, który miał dodatek nazywający się Dumnie Rytm i Piosenka. Tam była taka też kolumna poetycka. No i w ramach prezentacji, przepraszam, ale młodych zdolnych, opublikowano kilka moich tekstów. No i między innymi Wstawaj Szkoda Dnia, Choć Pomaluj Mu Świat. Te teksty wpadły w ręce Januszowi Krukowi, którego przedstawiła mi Kasia Gertner. No i to poszło. No to istniała taka ciekawa stacja, miała się Rozgłośnia Harcerska. Ja tam nie spotkałem nigdy ani harcerza, ani zucha, ale ktokolwiek miał wtedy czarną płytę, winyl był niesłychanym skarbem, o czym wspominam teraz, to miał tam szansę zaprezentować go na antenie. I tamże była, no, na lata świetlne, chyba jeszcze przed trójką, lista przebojów. Ja pamiętam właśnie, disc jockey stamtąd wrzeszczał na całą Warszawę, bo zasięg był dosyć skromny. Wielki skok z 12 na pierwsze, Choć Pomaluj Mu Świat 2 plus 1. No i tak się zaczęło.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ponad 50 lat pisania tekstów, ponad pół wieku obserwowania rzeczywistości, która przez wszystkie te lata bardzo się zmieniła.
1: No fakt. Natomiast znacznie trudniej jest w tej chwili dotrzeć do słuchaczy, jeśli o tym mówimy. Wtedy były, nie wiem, dwa czy trzy programy radiowe na krzyż. Jeśli ci przytuliła na przykład taki utwór Jedynka czy Trójka, no to lansując tę pieśń, no to po prostu docierała ona z prędkością światła. Natomiast ja wychodzę z prostego założenia, że jeśli mnie się podoba jakiś utwór, mam nadzieję, że znajdzie on też i paru słuchaczy, którzy podzielą moje zdanie.
0: Zdanie podziela już trzecie albo czwarte pokolenie słuchaczy. Niektórzy pewnie zastanawiają się, czy historie, które Marek Dutkiewicz opisuje w swoich tekstach, są oparte na faktach, czy też nie do końca. Kiedy rozmawialiśmy, Marek Dutkiewicz przyznał, że po części na pewno tak.

jest taka historia, która mi się wydarzyła autentycznie w życiu i co prawda nie zaważyła specjalnie aż tak na tym moim życiorysie, ale wydawała mi się na tyle atrakcyjna literacko, rzekłbym, że zapamiętałem kilka detali, które tam towarzyszyły tej historii. Trafił mi właśnie wtedy w ręce utwór Romka, który był szybkim, zwartym, takim trzyminutowym kawałkiem. I tylko dlatego, że fraza mi pasowała do refrenu, stwierdziłem, że może jednak spróbujemy to zwolnić. Spróbujemy jednak zrobić z tego balladę. Lipko nie był przekonany, prawdę mówiąc, do tego pomysłu. Zwłaszcza, że ten utwór chyba trochę odbiegał, nawet zwłaszcza w tekście, od tego, co wtedy powstawało. Może był trochę zbyt osobisty, jak na budkę, która zresztą przed tym raczej brylowała w takich patetycznych klimatach. I pamiętam, że jak zwykle zresztą mieszkaliśmy w Poznaniu, nagrywaliśmy w Poznaniu, zresztą z niejasnych powodów, ale mieszkaliśmy w hotelu Polones. To wszystkie ekipy rock'n'rollowe tam się zatrzymywały, także naprawdę, gdyby ściany mogły mówić tego hotelu, to byłoby dosyć barwnie. I tam ten tekst, bo to jeszcze nie było żadnego nagrania, nawet demówki, przeszedł taki test prawdy. Ja go pokazałem recepcjonistce, która przeczytała go i pod koniec naprawdę oczy jej się zaszkliły. No i Romek uwierzył, że to jednak jest potencjał w tym. I to była pierwsza, i to niesłychane jest, ale jedyna sesja Felicjana Andrzejczaka z Budką. I to powstały wtedy takie trzy numery, jak Czas Ołowiu, jak Noc Komety i właśnie Jolka, Jolka, Pamiętasz. No ja oczywiście byłem przy tych wszystkich nagraniach, wydawało mi się to, nie miałem pojęcia, czy on to udźwignie. Okazało się takiego dosyć charakterystyczny zaśpiew, wspaniale to z tym się zgrał. Po Warszawie krąży zresztą mąż Jolki, który bardzo jest dumny, że został uwieczniony w tej pieśni. I on dementuje, że to w zasadzie nie był autobus, tylko mikrobus, także nie ma o czym.

0: I aż trudno w to uwierzyć, że Jolka liczy sobie prawie 50 lat. Nie ma co ukrywać, że część tekstu Jolki może być dla młodszego pokolenia nie do końca zrozumiała. Dlatego Marek Dutkiewicz, pisząc książkę, wiele zawiłości związanych z tamtymi czasami postanowił wyjaśnić.
1: Ja zresztą w tej książce, ponieważ no parę osób mnie o to pytało, a może nawet więcej niż parę, zamieszczam taki mini przewodnik po Jolce dla młodszej młodzieży. Co to była meta, a dlaczego trzeba było żebrać o benzynę w tych czasach i to może być dosyć przydatne.
0: Dzisiaj Marek Dutkiewicz, czyli prawdziwa legenda polskiej muzyki. Nasza opowieść w pewnego razu w muzyce jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Mickiewicz.
1: Oto jest wasza scena, reflektor niżej, korowód moich marzeń, wirujesz i...
0: Od debiutu, który miał miejsce pod koniec lat 60. stworzył kilkaset piosenek. Część z nich z pewnością zasługuje na miano hymnu pokolenia, a może nawet kilku pokoleń. Marek Dutkiewicz doskonale zapewne pamięta czasy, kiedy zarówno zespoły, jak i wokaliści, jak i przede wszystkim autorzy tekstów zmagać się musieli z instytucją pod tyłem cenzura.
2: Nie byłem jakimś takim specjalnie upolitycznionym twórcą. Linia życia była dosyć takim ostrym, powiedziałbym, gorzkim rozliczeniem z ludźmi, którzy zapominali o swoich poglądach, ideałach i tym, co było za nimi. Natomiast odżegnuję się od poglądu, który głosi Małgosia Ostrowska, że pieśń Śmierć w dyskotece to jest dowód takiej mojej walki z milicją, wtedy chyba jeszcze nie policją, nawet systemem poniekąd, że Małgosia cały czas twierdzi, że właśnie dyskotekami zwano wtedy, pewnie ma rację, takie budy milicyjno-policyjne, które właśnie zajeżdżały ze światłami, zgarniając uczestników manifestacji. Nie, ja po prostu nie cierpię dyskoteki jako takich, że nie można na przykład się pogadać czy wymienić myśli z kimkolwiek, bo nie po to one są stworzone. Także sorry, Małgosiu.
0: I z jednej strony Marek Dutkiewicz nie lubi instytucji pod tytułem dyskoteka, a z drugiej strony, no to przecież pracował jako DJ. I to gdzie? W Bangkoku. Jest to nie do uwierzenia, ale wachlarz zajęć, którymi parał się w życiu Marek Dutkiewicz, jest bardzo szeroki.
2: Ciekawszych takich prac, które wykonywałem, takich obok muzycznych, no to trafiła mi się kiedyś taka posada DJ-a w Bangkoku i może o tym opowiem, bo to jest też chyba dosyć interesujące. Kolejny przypadek. Ja tam byłem przez wydawało mi się, przez 2 tygodnie, miałem wracać do kraju, ale wpadłem do dyskoteki przez jakichś znajomych Tajów zaproszony. W centrum Bangkoku. Dyskoteka nazywa się Cartier. No, wszędzie kłuły w oczy loga tejże firmy, nawet na serwetkach. No ja nie wiem, czy ktoś w oryginalnej filmie Cartier o tym wiedział, no ale to już jest inna sprawa. DJ puszcza muzykę, nawet takie dosyć powiedziałbym, światowe numery, trochę tej takiej oryginalnej, tej azjatyckiej też muzyki. Natomiast on sam był fatalnie nagłośniony, w ogóle nie było go słychać. Ja usiłowałem w przerwie tego bloku wytłumaczyć, że to jest chyba co najmniej nieprofesjonalne. I wtedy zainteresował się mną inny Taj, starszy, grubszy, obwieszony złotem. Okazało się, że jest właściciel nie tylko dyskoteki, ale hotelu. Zaprosił mnie na rozmowę. No, muzyce miał takie, powiedziałbym, dosyć blade pojęcie, w związku z czym nie trudno było zaimponować. I on stwierdził, że taki biały Europejczyk mógłby być ozdobą jego dyskoteki. I zaproponował mi tam robotę. No, ponieważ w kraju szalała zima straszna, a on powiedział, że o gotówkę, o płytę mogę się nie martwić. Okazało się, że dotrzyma słowa, w związku z czym było bardzo przyjemnie. Ale debiut wypadł fatalnie, ponieważ no ciągle jednak ci nagłośnieniowcy nie potrafili z niejasnych powodów wyrównać poziomów pomiędzy tym, co ja mówiłem, a tym, co a muzyką, która tam potem w tle się pojawiała. Ja wpadłem na taki dosyć szczególny pomysł. Po Bangkoku jeździ się tak zwanymi tuktukami. To są takie motorowe, dosyć cuchnące ryksze, powiedzmy. No i przemierzyłem trochę tych przestrzeni. Znalazłem wreszcie taki sklep sportowy z atrybutami wioślarskimi i kupiłem tubę, którą sternicy używają do dyrygowania zespołem wioślarzy. I przy pomocy tej tuby prowadziłem te wieczory tamże. To się okazało bardzo takim skutecznym, oryginalnym pomysłem. Miałem jakieś takie zdjęcie, plakat mój gdzieś wisiał na w recepcji hotelowej. Ochrzczono mnie jako DJ-a Marco from Europe oczywiście. No i tam naprawdę ta szychta DJ-ska ciągnęła się przez ładny kawałek czasu, no a potem z wiosną

0: Od końca lat 60. Marek Dutkiewicz napisał z pewnością kilkaset piosenek, które stały się wielkimi hitami. I na pewno odpowiedź na to pytanie jest niełatwa, ale spróbujmy, czy Marek Dutkiewicz ma jakieś ulubione piosenki ze swojego własnego repertuaru?
1: No wiesz, z wolą narodu się nie dyskutuje, w związku z czym ta Jolka jednak jest takim sztandarowym utworem, który chcąc, nie chcąc ciągle lubię. Natomiast jest parę tytułów, które takich może mniej chcianych dzieci, które mógłbym wymienić, ale z kolei one, jeśli nie są przebojami, to nikomu nic nie powiedzą, więc to jest taka dosyć skomplikowana sytuacja. Ale czasami są takie utwory, to wiesz, takie, poruszyłeś takie zagadnienie, może mimochodem, są takie utwory, w których potencjał ciągle się wierzy, ale na przykład ktoś to nagrał i ten utwór nie zyskał popularności. Są jakieś takie sytuacje, kiedy na przykład, no, ja miałem taki zespół, który zmienił wokalistę, moim zdaniem była to niezbyt korzystna zmiana. Bardzo prosili o jakiś taki utwór singlowy. Coś takiego powstało. Nie byłem zadowolony specjalnie z tego nagrania. Bardzo nie chciałem, żeby ono zaistniało. No, zespół z kolei miał inne zdanie. Utwór jest, ale go nie ma. To znaczy gdzieś tam zaistniał przez chwilę w sieci, gdzie będzie na zawsze, ale już ktoś, kto mógłby go nagrać, no, z jasnych powodów ma jakieś opory. Wszędzie na świecie takie powstają szybkie covery, powiedziałbym. Jeśli ktokolwiek potrafi inaczej coś zaaranżować, jeśli wyczuje jakiś taki potencjał w utworze, to naprawdę nie ma takich obiekcji. U nas to ciągle ktoś, kto, nie wiem, no, ten utwór opieczętował pierwszy, no to mimo, że świat tej pieśni nie poznał, no to jest do końca życia jej właścicielem. Mnie się to wydaje trochę niemądre.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Prawdziwy mistrz słowa. Kariera, która trwa kilka dekad. Dlatego nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto.
10: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
10: 24,35.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
19: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Niektórzy być może jeszcze pamiętają debiut Marka Dutkiewicza, to był koniec lat 60.
2: No i tak się zaczęło.
3: Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nas turcie na deszczu mocno.
2: Istniał taki magazyn Jazz, który miał dodatek nazywający się dumnie Rytm i Piosenka. Tam była taka też kolumna poetycka. No i w ramach prezentacji, przepraszam, młodych zdolnych, opublikowano kilka moich tekstów. No i między innymi Wstałaj szkoda dnia, Choć pomaluj mu świat. Te teksty wpadły w ręce Januszowi Krukowi, którego przedstawiła mi Kasia Gertner. No i to poszło.
1: Gdyby nie Marek Dutkiewicz, to nie powstałyby największe polskie przeboje takich zespołów i artystów jak Budka Suflera, Kombi, Lady Punk 2+1 czy też Urszula. Ale okazuje się, że Marek Dutkiewicz ma na koncie również bardzo udaną współpracę z nieco młodszym pokoleniem. Ewa Warna.
4: Cicho.

0: ukryć smak.
1: Ja mam to szczęście, że ciągle robię to, co lubię, czy ciągle to, ta muzyka mnie pasjonuje. Produkuję czasami jakieś płyty, czasami można coś wyreżyserować, jeśli chodzi o klipy. Także to nie jest wyłącznie samo takie gołe tekściarstwo. A z Ewą to bardzo przyjemna była przygoda, bo to szef Uniwersalu, żywa legenda, tego, że Janek Kubicki mnie zawezwał, powiedział: słuchaj, jest taka dziewczyna, już gwiazda w Czechach, 16 lat, ale wyobraź sobie, że taka jest prawda. Spróbujemy ją wylansować w Polsce, spróbuję coś napisać. Napisałem. Pojedziesz, no, wsiadłem do samolotu, wylądowałem w Pradze. Ewa się okazała niesłychanie zdyscyplinowaną i karną osobą. Karna farna, pomyślałem. No i pomogłem jej przy nagraniu Cicho. Tak wymyśliliśmy tam wspólnie chórek w studiu. W takim dosyć historycznym studiu, gdzie Helena Wondraszkowa, gdzie Gott nagrywa pod Pragą, powstały te nagrania. No i okazało się, że taki melasz polsko-czeski mnie zaskoczył tutaj bardzo przyjemnie. Ona zrobiła jeszcze też z własnej inicjatywy cover Dmuchawców, całkiem udatny, no i poszło.

0: Tak swoją drogą to z oryginalną polską wersją piosenki Dmuchawce, latawce wiatr też wiąże się mnóstwo niezwykłych historii. Jak się domyślacie, Marek Dutkiewicz chętnie się tymi anegdotami podzieli.
1: No to taka jest zasada dosyć brzmiąca głupawo i siermiężnie, wojskowa podobno, że im więcej potu na ćwiczeniach czy na manewrach, tym mniej krwi w boju. Ja to sobie przypomniałem, kiedy nagrywaliśmy ten utwór, no bo on miał być taki ciepły, rozenergetyzowany, letnio seksualny. Graliśmy to w potwornie wyziębionym zimą studiu na Długiej polskich nagrań. Ula miała kończynę w gipsie i naprawdę było nam daleko do tego gorącego lata. Ale wszyscy wierzyli w ten utwór. Pamiętam, nieżyjący już realizator Wojtek Przybylski to zgrywał to kilka razy, mimo że nam się wydawało, że te wersje już są perfekcyjnie zgrane, ale jednak wyłapywał takie mikro, jego zdaniem, błędy. No i wreszcie się to pojawiło w takiej, a nie innej wersji. No przyznam się, że kiedy to jeździliśmy wtedy do Dębek na wakacje, kiedy ten utwór tam ulał nad plażami, to nie wydawało nam się jednak, że on będzie aż tak długowieczny. Tymczasem ciągle na jakichś spotkaniach autorskich podchodzą jacyś ludzie i mówią: słuchaj, właśnie my, to dziecko, to przy Dmuchawca.

0: Na końcu świata jeszcze na pewno dzisiaj wylądujemy, bo jak słyszeliście, Marek Dutkiewicz kocha podróże, ma na swoim koncie pracę DJ-a w Bangkoku, ale też wybrał się w podróż życia do Katmandu i o tym na pewno jeszcze dzisiaj. Tymczasem pewnego razu w muzyce to również podróż w czasie. Tym bardziej, że Marek Dutkiewicz tworzy największe polskie przeboje już od dobrych kilku dekad. I można trochę ubolewać nad tym, jak zmieniły się czasy, że piosenek takich jak w latach 80. już się nie pisze.
1: Nie, może się też pisze. To znaczy, to wygląda tak, że duże stacje radiowe, które przede wszystkim, mimo istnienia sieci, które przede wszystkim jednak lansują te utwory, to stawiają na przeciętność. Ja nie bardzo wierzę w te testy. No, wyobraź sobie, że ktoś ci puszcza jakiś utwór przez telefon, który tam 20 sekund, masz powiedzieć, czy ci się podoba, czy nie. No to jest dosyć paranoiczna sytuacja. I w związku z czym no, króluje taki banał i przeciętność, bo to jest... No, Jolka urodziła się pod szczęśliwą gwiazdą, choćby dlatego, że ta cała historia trwa prawie 7 minut. Jak antena teraz by przygarnęła singiel, który trwa dłużej niż 3. No dosyć trudno to jednak opowiedzieć w takich ramach. Ale nie, są ludzie, którzy piszą rzeczy świetne. Pablo Paavo, Cortez teraz. Bardzo dużo ciekawych rzeczy się dzieje w polskim hip-hopie, naprawdę. Tylko, że to ciągle mimo wszystko jest muzyka niszowa albo przeznaczona dla takich dosyć specyficznych odbiorców, takich zagorzałych fanów. I my w związku z tym, jeśli tego nie śledzimy zawodowo czy hobbystycznie, no to za wiele o tym nie wiem.
0: Marek Dutkiewicz i niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. W końcu największe polskie złote przeboje to jest jego dzieło. I nasza podróż na pewno jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z radiem Złote Przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce mistrz słowa, człowiek legenda, Marek Dutkiewicz, autor tekstów setek największych polskich przebojów, w tym m.in. słynnej Jolki Budki Suflera. A od pewnego czasu również autor książki pod tym właśnie tytułem.
2: Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle.
3: Pierwotny tytuł miał być Jolka pamięta, co mi się wydawało troszkę bardziej takie, no, odbiegające od tego oryginału, ale podobno czterech dystrybutorów zadecydowało, że inaczej być nie może i mój wkład w tytuł to jest jeszcze teraz tylko znak zapytania na końcu. I to są takie historie, które mi się przydarzyły w życiu, więc to jest, powiedziałbym, taka rzecz non-fiction. Książka nie jest szyta jak patchwork, bo tam są i trzy teksty Jerzego Bralczyka, który no, dosyć ciekawy sposób interpretuje niektóre moje tytuły. Tam są dwie grafomańskie potwornie nowelki z czasów jeszcze istniejącego takiego magazynu Szpilki, który był powiedzmy satyrycznym pisemkiem, który niestety rzeczywistość zmiotła z powierzchni, a szkoda. No i sporo tekstów, no, które chyba wszyscy znają, ale staram się wybrać te, które bronią się w druku, które mają tam jakąś, powiedzmy, wartość literacką.
1: Jeżeli jeszcze nie przeczytaliście książki Marka Dutkiewicza, to nie ma na co czekać. Kilkaset napisanych piosenek i oczywiście ta najsłynniejsza, czyli Jolka. Czy da się żyć z jednej piosenki?
3: W naszych stronach chyba nie. Gdyby ta pieśń się przydarzyła paręset kilometrów dalej na zachód albo na wschód, to owszem tak, natomiast u nas te tantiemy są takie dosyć średnie jak na skalę powodzenia tego numeru, rzekłbym. No, taka jest rzeczywistość, taki mamy klimat, sorry, nie będziemy się na niego obrażać.
1: Tantiemy zapewne dopiero w latach 90. zaczęły być przyzwoite, choć wtedy kwitło piractwo. A jak z prawami autorskimi radzono sobie w PRL-u?
3: Nie, to tak źle z tym nie było. Firma ZAIK, czyli Zrzeszenie Autorów i Kompozytorów Scenicznych, to ma jak niesłychanie bogate tradycje i inkasuje te tantiemy od parę dziesięciu lat. Natomiast potwornie mnie kiedyś zirytował taki film Był sobie chłopiec z Hugh Grantem, który grał dosyć rozleniwionego życiem playboya, żyjącego wyłącznie z tantiem, które odziedziczył po nieżyjącym ojcu, który napisał jedną kolędę. Więc wydaje mi się, nawet w Anglii to trochę nie jest realna perspektywa.
1: Czy Marek Dutkiewicz, autor setek złotych polskich przebojów, spotkał się z sytuacją, że miał pomysły nietrafione, czyli piosenka pisana z myślą, że będzie to na pewno złoty przebój, jednak przebojem nie została?
3: Może teraz tak jest sytuacja. Jest, nie wiem, czy wszyscy sobie zdajemy sprawę, ale jest potworny wysyp w tej chwili różnych nagrań, nie wiem, być może koniunktura jest nakręcona przez te programy telewizyjne, które tworzą potencjalne gwiazdy z takim może lichym efektem, ale jest tak jak mówię, bardzo trudno przedrzeć się przez jakąkolwiek taką, zwłaszcza większą czy bardziej popularną antenę do słuchaczy. Wtedy było zdecydowanie łatwiej.
1: Wtedy, czyli w latach 80. A skoro o latach 80. mowa, to było wtedy trzech czołowych tekściarzy: Marek Dutkiewicz, Bogdan Olewicz i Andrzej Mogilnicki. Czy czołowi polscy autorzy tekstów konkurowali między sobą?
3: Nie, myśmy nigdy nie stanowili jakiejś takiej grupy twórczej, po prostu chyba kochaliśmy tę muzykę rockową i kiedy przyszedł taki czas, że można było pisać dla takiej, a nie innych zespołu, to może tam troszkę szybciej nam udało się dobić do tej popularności. Oczywiście znaliśmy się i miałem tę przyjemność, że pisałem dla ludzi, z którymi się przyjaźniłem, mieliśmy wspólne poglądy na muzykę, ale nie, z kolegami w tym czasie oczywiście wypijaliśmy spore ilości tego potwornego wina z zielonych lat, które się głównie składało z siarki i jabłek. Ale nie, to żadna grupa twórcza taka. Mam wrażenie, że to trochę tak nas wepchnięto wbrew naszej intencji do innej szuflady. Nie no, sporo w tych latach 80. powstało takich naszych przebojów, ale nie kooperowaliśmy ze sobą.

0: Dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki razem z autorem niezliczonej wręcz ilości tekstów największych polskich przebojów.
1: No faktem jest, że niedawno wydawnictwo Universal po długich zabiegach polegających na tym, że trzeba było wyczyścić prawa autorskie, wydało takie potrójnie taki boks z tymi różnymi pieśniami, nazywa się to Przeboje Życia, tak skromnie, to jest tytuł wydawnictwa. No i tam jest 60 po takiej, powiedziałbym, dosyć gruntownej selekcji, także trochę się tego naskładało, ale z drugiej strony to pierwsze kawałki napisałem jeszcze w szkole, to dosyć te początki są odległe w czasie, więc się miało kiedy naskładać.
0: Kolejną piosenką, której autorem jest Marek Dutkiewicz, jest absolutny hit lat 80., czyli piosenka Za ostatni grosz.

0: Za ostatni grosz to był pierwszy utwór, pierwsza kompozycja, jaką mi Romek Lipko powierzył. Ja mu przedyktowałem, ja na ogół staram się być przy nagraniach swoich utworów, zwłaszcza jeśli wydaje mi się, że mają szansę być przebojami. Wychodzą z założenia, że jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę. Ale wtedy jakoś nie udało się. Przedyktowałem mu zresztą tekst przez telefon. I pamiętam, że zaskoczył mnie tym, że to już jest nagrane. Przywiózł kasetę jeszcze wtedy w Walkmanie. Pamiętam, siedzieliśmy na takich rozgrzanych schodkach na Starym Mieście w Warszawie, słuchaliśmy tego z wypiekami. A potem los mnie rzucił na parę miesięcy do Ameryki, do Stanów. I kiedy wróciłem tuż przed stanem wojennym, to już był wielki przebój. To już się rozhulało po antenach bardzo poważnie. Potem, no niestety, jak 13 grudnia, także z moim paszportem to daleko już nie mogłem ujechać w świat. Ale utwór żył ciągle. Zresztą poniekąd taki był wątek konspiracyjny, ponieważ Walter Chełstowski, ojciec chrzestny festiwalu w Jarocinie, wymyślił telewizyjną listę przebojów składających się z polskich i zagranicznych klipów. Dosyć takich siermiężnych, tych polskich. Ale premiera miała być właśnie 13 grudnia, także straciliśmy coś więcej tego dnia poza Telerankiem.
1: I takie opowieści można by snuć przez cały wieczór. Gość niezwykły, mistrz słowa, człowiek legenda, choć sam tego słowa nie lubi. Marek Dutkiewicz, autor kilkuset polskich złotych przebojów. Z bardzo różnych gatunków, bo nie wspominaliśmy też o krótkim flircie z disco polo.
0: Napisałem taki, nawet zresztą z Romkiem Lipko, który postanowił tutaj nie chować się pod pseudonim. Napisałem taki utwór, zawsze chciałem taką rasową pieśń pijacką napisać, taki hymn, nie wiem, od czasu Tuwima i powiedzmy Międzywojnia, chyba nikt takich rzeczy u nas nie pisał. No może prawy do lewego, ale to jest przeszczep z byłej Jugosławii. Popłyniemy, wypijemy. Nie jestem pewien, czy zostało to właściwie zaaranżowane, ale zespół Weekend to nagrał, jest bardzo szczęśliwy, wykonuje tę pieśń podczas swojej trwającej latem trasy koncertowej.
1: Ale to jest opowieść na zupełnie inną okazję.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Chodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: Ula Myszkinis, witam w magazynie Co jest grane. Jak zwykle powiemy o tym, co było i co będzie, co ciekawego w kulturze, sporcie, jak możemy spędzać wolny czas. Mówimy także o tym, że warto dbać o zdrowie. I właśnie o zdrowiu już za chwilę będę rozmawiać z Wojciechem Basałygo z Urzędu Miasta Świnoujście.
7: To warto wiedzieć.
8: W Świnoujściu wystartowały dwa duże projekty związane z leczeniem i rehabilitacją mieszkańców. Proszę powiedzieć więcej na ten temat.
9: Duży projekt za ponad 10 milionów złotych. To jest projekt Jesteśmy do usług. Projekt realizowany przez Centrum Medyczne Fregata. W dużym skrócie, upraszczając, to jest projekt skierowany do osób, które są chore. Na tyle chore, że wymagają prawie całodobowej opieki. W związku z tym chodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i opiekunom takich mieszkańców. Centrum Medyczne Fregata udało się zdobyć temu centrum pieniążki na opiekę nad takimi osobami, ale w domu. Czyli szkolimy bliskich takich osób, zapewniamy im szkolenia psychologiczne, jak postępować z takimi osobami, które wymagają całodobowej opieki. Szkolimy także lekarzy i pielęgniarki, które będą odwiedzały takich pacjentów w domu. Czyli zapewniamy takie wsparcie dla naszych mieszkańców przez najbliższe 2 lata. Będziemy ich rehabilitować także w domach. Będziemy ich także leczyć w domach i będziemy zapewniać im opiekę. To jest projekt unikalny, jeżeli chodzi o województwo. Miasto Świnoujście jest jednym z dwóch takich miejscowości, które otrzymało tak wysokie wsparcie, bo to jest bagatela 10 milionów złotych i duża część tej kwoty to jest właśnie dotacja. Wszystko po to, żeby osoby, które wymagają takiej opieki całodobowej, miały taką opiekę całodobową, ale w domu, czyli nie w centrum medycznym, nie czekały w kolejce na przykład 2 lata, bo to jest długi czas, tylko żeby takie potrzeby były na bieżąco zapewniane. Oprócz tego równolegle startuje program rehabilitacji najstarszych mieszkańców, czyli trzeba spełnić warunek wiekowy, trzeba skończyć 70 lat, żeby dostać się do takiego programu. Mamy 130 miejsc dla mieszkańców, 100 miejsc jest dla mieszkańców, którzy chcieliby rehabilitować się na przykład w którymś z ośrodków. Który to będzie ostatecznie ośrodek, o tym zadecyduje konkurs. Natomiast 30 naszych mieszkańców będzie mogło taką rehabilitację przechodzić już w domu. To znaczy, że jeżeli na przykład ich nogi odmawiają już posłuszeństwa i nie mogą się przemieszczać, to wówczas taki rehabilitant albo fizjoterapeuta odwiedzi ich w domu.
8: A jak można się zgłosić do tych obu programów?
9: Najłatwiej wejść na stronę internetową Centrum Medycznego Fregata. Tam jest specjalna zakładka, dlatego że trzeba wypełnić kilka załączników. Tych kilka załączników musi być wypełnionych właśnie po to, żeby się zakwalifikować do tego programu i wówczas dostaniemy informację zwrotną, czy jesteśmy objęci takim programem, czy też nie, czy musimy poczekać na kolejną pulę.
8: O nowych możliwościach dla chorych mieszkańców Świnoujścia mówił Wojciech Basałygo z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta. A teraz przenosimy się do Sosnowic z kierowniczką schroniska dla bezdomnych zwierząt Barbarą Leszczyńską. Rozmawiałam m.in. na temat kolejnej edycji rajdu na 6 łapach.
7: Istotne dla Wolina.
6: Wakacje za nami, jak lato minęło podopiecznym w schroniskach w Sosnowicach?
10: No były dni upalne i deszczowe. Deszczowe mniej się działo, bo pieski troszkę więcej odpoczywały, było mniej spacerujących. W duże upały też ograniczyliśmy spacery, ale jednak ćwiczyły i chodziły na spacerki. Cieszymy się, że coraz więcej rodzin przyjeżdża do nas na spacery w weekend. Przypominamy, że każdego dnia można spacerować z naszymi pieskami, ale te weekendy to jest najwięcej frajdy.
6: A czy podczas wakacji do schroniska statystycznie więcej piesków trafia?
10: Przed wakacjami było troszkę więcej przywiezionych piesków, natomiast w czasie wakacji to raczej były zagubione psiaki, wracały do właścicieli. Natomiast no, końcówka wakacji przyniosła w jednym dniu 5 aż zagubionych i tak naprawdę wszystkie z nami zostały.
6: Być może znajdą swoje ludzkie rodziny podczas kolejnego rajdu na 6 łapach. Proszę nam
10: powiedzieć, taką nadzieję.
6: Jak to będzie w tym roku?
10: W tym roku 20 września, czyli trzecia niedziela, startujemy o 11 już z biegami, natomiast wcześniej jeszcze biuro rajdowe już otwarte od 9.30. Kto nie zdąży zapisać się przez internet, zapraszamy do zapisów na miejscu. Mamy 250 pakietów startowych i myślimy, że w tym roku wszystkie będą obsadzone.
6: Dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, na czym polega rajd na 6 łapach, proszę nam krótko opowiedzieć, o co chodzi.
10: Jest to taki dzień otwarty dla psiaków do pokazania się, dla ludzi do zapoznania z nimi. Przyjeżdżają osoby, które chcą wziąć pieska naszego na spacer lub przyjeżdżają z własnymi psami, bo czasami szukają kompana dla swojego pieska i też wtedy zabierają go na rajd. Trasa jest albo 1,5 km, albo 4 km, czyli na 6 łapach idzie się z pieskiem swoim lub schroniskowym. Na tych dwóch dystansach można wybrać. Natomiast kategoria jest również solo, czyli na dwóch nogach biegną ci, którzy chcą wesprzeć w PiS-owym właśnie schronisko i chcą pobiec w słusznej sprawie. No i w tej kategorii są przewidziane nagrody za 3 pierwsze miejsca, ale wszyscy uczestnicy otrzymują medale pamiątkowe. I chodzi właśnie o to, żeby pieski poszły na spacer, żeby ludzie, którzy jeszcze tu nie byli na spacerach, mogli się przekonać, że świetnie spaceruje się w naszym sosnowickim lesie, że nasze psiaki są gotowe do spacerów i są gotowe do adopcji.
6: Czy podczas ostatnich ulew wasze schronisko nie ucierpiało? Nic się nie wydarzyło?
10: Nie, na szczęście jesteśmy w otoczeniu lasu, ale tutaj nasze drzewa, które są na terenie i wokół, nie narobiły żadnych szkód, także cieszymy się, że też nie było żadnych podtopień. No i mamy nadzieję, że taka pogoda nie będzie zbyt ulewna w czasie naszego rajdu, bo oprócz tego rajdu, w sensie samego przejścia się na spacer, jeszcze jest oczywiście taki festyn, gdzie jest strefa gastronomiczna, w której jest dużo smaków z kół gospodyń wiejskich, czy od sponsorów różnych pierogi, zupy, ciasta, słodkości. W tym roku też będzie z Rewala, z wodociągów Rewal taka wodosfera, czyli będzie i lemoniada, i będzie czekolada na gorąco. To takie smakołyki w strefie gastronomicznej. Będzie strefa dla dzieci, gdzie będą animatorki, dmuchańce i takie różne atrakcje z na przykład lepieniem z gliny. I strefa dla zwierzolubów, czyli będą behawioryści, będzie też pokaz właśnie tresury, czy tam trenerstwa z pieskami. Będzie też pies policyjny, który pokaże nam swoje umiejętności. No i będą właśnie behawioryści, groomerzy i weterynarz, którzy odpowiedzą na pytania, które czasami ciężko jest gdzieś zadać swojemu na przykład weterynarzowi, czy po prostu tak wejść do salonu i zapytać, jak obciąć pazurki, jak pielęgnować daną sierść, jakiej szczotki użyć. Takie rzeczy będzie można też u nas zapytać.
6: Prawdopodobnie na tym rajdzie pojawią się osoby, które będą brały udział już po raz kolejny. A czy ma pani taką wiedzę, jaki jest rekordzista, który przyjął do swojego domu największą ilość czworonożnych przyjaciół?
10: Ojej, jeżeli chodzi o takich rekordzistów, przychodzi mi kilka rodzin na myśl, którzy z naszego schroniska cyklicznie, jakby jeden pies, który odchodzi, robi miejsce następnemu. Jest taki właśnie tutaj w okolicy Christian, który właśnie kolejnego teraz psiaka, bardzo wiele osób kojarzy, Mafiego, niewidomego naszego dużego, olbrzymiego psiaka, taka mafinka. On właśnie poszedł do Christiana po tym, jak trafił tam Tolek i 4 wcześniej inne psy, czyli jakby jest naszym wracającym po kolejne psiaki adoptującym. Mamy też kilka rodzin z innych miejscowości, które no też mają aktualnie albo dwa, trzy nasze psiaki, albo po prostu kolejne, które no po stracie poprzednich wracają po kolejne. Mhm.
11: Czyli jest trochę przyjaciół takich, którzy na co dzień wam pomagają.
10: Tak, mamy dużo przyjaciół schroniska, tak, mamy dużo osób, które też udostępniają posty. Jeżeli ktoś nie może do nas przyjechać, nie może bezpośrednio wziąć psiaka na spacer, ale może udostępniać właśnie na mediach społecznościowych posty o adopcji, psów do adopcji, to też jest bardzo duża pomoc i można ten właśnie media społecznościowe w takim dobrym celu wykorzystywać, żeby te psy były widziane, żeby mogły właśnie zostać dostrzeżone przez osobę, która się w nich zakocha i przyjedzie właśnie do nich.
11: Jeszcze jedno pytanie. Do was psy są dowożone z poszczególnych gmin. A proszę powiedzieć, co na przykład ma zrobić osoba, której bliski miał pieska i odszedł i teraz tym pieskiem nie ma się kto zająć? Czy może takiego pieska do was przywieźć?
10: To zależy od gminy danej, w której ta osoba mieszkała. Czasami jest to taka sytuacja, w której ten zmarły nie ma osób, które mogą przejąć opiekę nad tym psem. To znaczy pies według prawa nie jest rzeczą, ale jest składnikiem majątku, tak to się nazywa. I osoby, które przejmują jakby majątek po zmarłym, tak samo przejmują również oprócz domu, także na przykład psa, kota. Jeżeli nie mogą się nim zajmować, to też szukają przede wszystkim to oni, to na nich spoczywa obowiązek szukania nowego domu. My często pomagamy takim osobom, udostępniając posty właśnie tak grzecznościowo, żeby te psiaki nie musiały trafić do schroniska, a ostatecznie czy przejmie nad nimi opiekę gmina i będzie łożyć ze środków publicznych na utrzymanie tego psa, na leczenie, bo to nie tylko jest kwestia jedzenia, ale również zabiegów wszystkich weterynaryjnych, no to już jest każdorazowo jednostkowa sytuacja. Mamy takie zdarzenia. Mamy kilkanaście w tym roku psów przyjętych, których właściciele odeszli na przykład lub których sytuacja jest taka, że na przykład wyjechali i już nie wrócą, natomiast psy nie miały gdzie się podziać. No i to są sytuacje, w których gmina przejmuje obowiązki, natomiast też może rościć jakby koszty po stronie tych osób, do których te psy powinny należeć. Tak, no ale to jest w gestii gmin, nie w gestii naszej. My po prostu na zlecenie danej gminy przyjmujemy pieska. Nigdy od osób prywatnych.
8: To była Barbara Leszczyńska, kierownik schroniska dla zwierząt w Sosnowicach.
7: Co jest grane w Wolinie?
8: Sprawdzamy, co jest grane na Wyspach Wolin i Uznam. Teraz przenosimy się do gminy Dziwnów. Na początek ważna informacja. Zamknięte jest zejście na plażę przy ulicy Bajkowej w Łukęcinie. To w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi oraz budową nowego zejścia na plażę. Zejścia przy Leśnej i Spacerowej w Łukęcinie są nadal dostępne dla mieszkańców i turystów. I jeszcze o zdrowiu. Gmina Dziwnów realizuje programy profilaktyki zdrowotnej skierowane do mieszkańców. Cel programów to oczywiście wczesne wykrycie zagrożeń zdrowotnych, ale również zwiększenie świadomości dotyczącej profilaktyki i zachęcenie do regularnego dbania o zdrowie. W ramach tegorocznych działań mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych świadczeń dotyczących profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz osteoporozy. Już 20 września w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Władysława Reymonta w Dziwnowie odbędą się bezpłatne badania. Na wszystkie obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły znajdziecie na dziwnów.pl. Lepiej jednak nie chorować, a jak mówi przysłowie, sport to zdrowie. Gmina Dziwnów zaplanowała sportowy weekend. Wszystko będzie działo się już o piątku na gminnych plażach. Jeśli pogoda nie dopisze, wszystkie zajęcia zostaną przeniesione do hali sportowo-widowiskowej w Dziwnowie. A jak wygląda program zajęć? W piątek plaża w Międzywodziu, zejście przy ulicy Zwycięstwa. Rozpoczęcie wydarzenia o 17:00. Potem energetyczne zajęcia łączące elementy treningu funkcjonalnego, wzmacniające i poprawiające ogólną sprawność. O 18:15 zdrowy kręgosłup, ruch bez bólu i napięć. W sobotę zajęcia odbywać się będą na plaży w Dziwnowie, zejście przy Rejmonta. Już od 9:00 Morning Flow, yoga na dobry początek dnia. Potem warsztat z fizjoterapeutą, a o 16:30 zajęcia wzmacniające mięśnie głębokie, poprawiające postawę, równowagę i świadomość ciała, czyli pilates, silne centrum i piękna postawa. O 18:00 sesja łącząca mobilność, stretching i ćwiczenia oddechowe. W niedzielę zajęcia odbywać się będą na plaży w Dziwnówku, zejście przy 1 maja. Początek o 9:00 mobilnym porankiem. O 11:00 energetyczny trening mieszkańców i turystów, łączący najlepsze elementy całego weekendu. A o 12:00 oficjalne zakończenie wydarzenia i wspólne zdjęcie uczestników. Zapewnione będą maty i sprzęt do ćwiczeń, ale jeśli macie swoje, to zabierzcie.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: Trwa policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły. Między innymi o tym w rozmowie Bogdana Widawki z podkomisarzem Piotrem Jaworskim, rzecznikiem prasowym komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie.
7: Co jest grane w Wolinie?
12: Wakacje za nami, niektórzy jeszcze o nich pamiętają, niektórzy no, dość szybko zapomnieli. A ja chciałbym pana zapytać o to, czy zachodniopomorska policja miała dużo roboty w te wakacje?
13: Jak w każde wakacje, panie redaktorze, zachodniopomorscy policjanci bardzo intensywnie pracują, mając na celu przede wszystkim bezpieczeństwo osób, nie tylko tych, które zamieszkują teren województwa zachodniopomorskiego, ale przede wszystkim osoby, które spędzają okres wakacyjny, czyli końcówkę czerwca, lipiec i sierpień, a także początek września na terenie Pomorza Zachodniego, od praktycznie Darłowa do Świnoujścia. Mówię tutaj w szczególności o pasmo nadmorskie, ale też na drogach szybkiego ruchu prowadzących na przykład na południe kraju, czy też na wschód idąc ze Szczecina. No i mogę tutaj śmiało powiedzieć, że od 27 czerwca do 31 sierpnia na drogach województwa zachodniopomorskiego zachodniopomorscy policjanci prowadzili intensywne działania mające na celu właśnie dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów. Jeśli chodzi o dane, które zebraliśmy, o tą czystą taką statystykę zdarzeń, to w okresie wakacyjnym na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do 167 wypadków drogowych, w których niestety śmierć poniosło 17 osób, a 195 osób zostało rannych. Jeśli porównamy do roku ubiegłego, do analogicznego okresu wakacyjnego w roku 2025, to wówczas było mniej wypadków o 12 tego typu zdarzeń, a osób rannych o 14 mniej. Liczba ofiar śmiertelnych pozostała taka sama. No i tutaj chcielibyśmy, praktycznie rozpoczynając każdy tego typu okres wakacyjny, chcielibyśmy uniknąć jakichkolwiek zdarzeń właśnie ze skutkiem śmiertelnym. Natomiast no, tutaj w większości przypadków to od nas kierujących zależy to, czy takie zdarzenie w ogóle w ruchu drogowym będzie miało miejsce, a też jaki będzie miało skutek. Podczas kontroli drogowych, wracając do danych statystycznych, zachodniopomorscy funkcjonariusze ujawnili 18 282 przekroczenia dozwolonej prędkości, gdzie rok wcześniej było ich 17 405, czyli o 877 mniej. W tym roku odnotowano więc 304 przypadki przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę, popularnie przez nas nazywane wykroczenie 50+. I tych zdarzeń było 137 w obszarze zabudowanym i 167 poza obszarem zabudowanym. Natomiast w 2025 roku takich przypadków było 205. No i tutaj, szanowni państwo, widzimy wzrost o 877 tego typu przekroczeń. Mimo tego, że policjanci są na drogach, praktycznie w wielu miejscach nie tylko prowadzimy stacjonarne kontrole prędkości, ale też kontrole prędkości w nieoznakowanych radiowozach z wideoradarem, to niestety musimy powiedzieć, że tutaj no, w okresie wakacyjnym ta łańska fantazja gdzieś puszcza kierującym wodze, no i decydują się na o wiele szybszy przejazd poza terenem zabudowanym i przekroczenie tej prędkości o 50 km na godzinę, co skutkuje oczywiście konsekwencjami w postaci pozbycia się prawa jazdy przez tych kierujących. To prawo jazdy zostaje zatrzymane przez policjanta w przypadku, kiedy ta prędkość zostaje przekroczona.
12: A jak wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o kierowców na podwójnym gazie?
13: Jeśli chodzi o trzeźwość, to w okresie wakacyjnym 2026 2016 roku policjanci ujawnili na terenie Pomorza Zachodniego 955 przypadków kierowania pojazdem po alkoholu lub też pod wpływem środków działających podobnie do tej substancji. W 2025 roku odnotowano 721 takich przypadków, czyli o 234 mniej. Dodatkowo, jeśli chodzi o same kolizje, czyli zdarzenia w ruchu drogowym, które nie skutkowały poważnymi na przykład obrażeniami, to na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do 3238 takich zdarzeń. Oczywiście skupiliśmy się tutaj w większości na ruchu drogowym, natomiast trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że wakacje to nie tylko wzmożony ruch na drogach, ale też ogromne wydarzenia, które odbywały się na terenie naszego regionu. Zachodniopomorscy policjanci również we wsparciu z policjantami z innych garnizonów dbali o bezpieczeństwo uczestników, między innymi podczas dużego festiwalu Poland Rock, który odbył się w Czaplinku, podczas Sunrise Festival w Kołobrzegu, czy ogromnej imprezy sportowej Tour de Polonii. Tutaj zabezpieczaliśmy przejazd kolarzy praktycznie przez wszystkie powiaty od wschodu do zachodu i prowadzące w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego na południe w ramach tej imprezy. W okresie wakacyjnym w województwie zachodniopomorskim także dbaliśmy o bezpieczeństwo, stosowaliśmy profilaktykę w okolicach akwenów naszego regionu. Odnotowaliśmy niestety 17 utonięć, ale jest to również tutaj niezbyt dobra informacja. 5 utonięć więcej niż w okresie analogicznym w roku 2025.
12: Zupełnie niedawno zaczął się nowy rok szkolny 2026-27. Z pewnością, jak co roku, zachodniopomorska policja przygotowała się do tego momentu, ale nie tylko do 1 września, ale też te kolejne dni, zdaje się, będą dla was intensywne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieciaków.
13: No przede wszystkim wrzesień to jest akcja Bezpieczna droga do szkoły. Tutaj policjanci już ją zainaugurowali w stolicy Pomorza Zachodniego. Podczas pierwszego dnia szkoły, 1 września, policjanci Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wręczali odblaski dzieciom, które rozpoczynały rok szkolny, po to, żeby zaakcentować ważność tego małego, drobnego gadżetu, który kosztuje czasami kilkadziesiąt groszy, maksymalnie kilka złotych, a może uratować czyjeś zdrowie i życie. My jako policjanci cały czas apelujemy, szanowni państwo, bez względu na to, czy poruszamy się w terenie zabudowanym, czy poza terenem zabudowanym, ten odblask powinien być obowiązkowy. Obowiązkowym wyposażeniem, czy to naszego plecaka, czy opaska na nadgarstku, czy też na kostce nogi. To jest drobna rzecz, ale niezwykle istotna, która może przyczynić się do tego, że damy szansę nie tylko samym sobie, że zostaniemy przez kierującego zauważeni, ale damy też szansę kierującemu pojazdem dostrzeżenia, szybszego dostrzeżenia pieszego na drodze i odpowiedniej, adekwatnej reakcji przez tego kierującego.
12: Bardzo fajną sprawą są te opaski, przyznam szczerze, te odblaskowe, bo ja poruszam się głównie w mieście, sporo chodzę, na plecaku swoim też mam taką opaskę, na wszelki wypadek. Gdyby któryś z kierowców nie zauważył mnie, to jednak ta opaska zrobi swoje. Nie załatwi sprawy oczywiście, ale jednak pomoże. Ja bym chciał ostatnie pytanie zadać dotyczące szkoły. To będzie ciężkie pytanie, natomiast pewnie temat, który teraz wywołam, będziemy gdzieś kontynuować podczas naszych spotkań. Myślę o przemocy w szkole. Miejmy nadzieję, że takich przypadków nie będzie wcale.
13: To niezwykle istotne, przede wszystkim ta przemoc psychiczna, bo z nią się bardzo często policjanci spotykają. Policjanci prowadzą działania profilaktyczne w szkołach, mające na celu przede wszystkim ukazanie potrzeb dzisiejszej młodzieży, potrzeb w postaci dostrzeżenia tego, czego te dzieci, ta młodzież potrzebuje. My tutaj apelujemy cały czas do rodziców, aby zwracali uwagę na to, co dzieje się w bliskim otoczeniu naszych pociech. Bądźmy partnerami dla naszych dzieci i wszelkie sygnały, które mogłyby sugerować, że jest nawet najmniejszy problem w szkole, bierzmy pod uwagę, rozmawiajmy z naszymi dziećmi. W przypadku dalszych wątpliwości kontaktujmy się, czy to z nauczycielem, czy z pedagogiem szkolnym, czy nawet z dyrekcją. Hejt i mowa nienawiści to jest ogromne wyzwanie dla nie tylko policjantów, ale przede wszystkim dla rodziców w dobie dzisiejszej nowoczesnej multimedialnej rzeczywistości, w dobie komunikacji.

0: aktorów. Rozmawiajmy, szanowni państwo, przede wszystkim z naszymi dziećmi. Sprawdzajmy w miarę możliwości to, z kim komunikują się nasze dzieci, bo zagrożenie jest przeogromne. Ja sam nie jestem zwolennikiem wprowadzania komunikatorów w życie młodych ludzi, bo one mogą powodować zbieranie się grup i też różnego rodzaju powodowanie sytuacji, które miałyby na celu na przykład wykluczanie osób, które nie są lubiane, stygmatyzowanie, no i powodowanie różnego rodzaju sytuacji, które uszczuplają komfort psychiczny tej osoby. Szanowni państwo, obserwujmy, reagujmy i wspierajmy. To są trzy kluczowe słowa, które w dzisiejszych czasach mogłyby wspierać nasze dzieci.
1: Podsumowujemy wakacje także z punktu widzenia policjantów. Z podkomisarzem Piotrem Jaworskim, rzecznikiem prasowym komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie, rozmawia Bogdan Widawka, a już za chwilę porozmawiają panowie o korytarzu życia. Zapraszam.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: Ja bym chciał zapytać o korytarz życia. Niektórzy kierowcy stosują się do korytarza życia, niektórzy no chyba jeszcze do końca nie rozumieją, na czym to polega. Czy kierowcy na Pomorzu Zachodnim stosują się do tej zasady?
0: Z moich obserwacji jako kierującego, który no, często porusza się po drogach szybkiego ruchu na terenie Pomorza Zachodniego, mogę śmiało powiedzieć, że przypadki niestosowania się do przepisów dotyczących utworzenia korytarza życia, który no bez wątpienia toruje drogę dla służb w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, na przykład podczas wypadku drogowego. Raczej są to incydentalne przypadki, że kierujący się do tego nie stosują. Nie pamiętam w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy, żebym czy ja prywatnie, czy też policjanci, którzy pełnią służbę na drodze, informowali o tego typu sytuacji. No tutaj oczywiście mogę śmiało chwalić kierujących, którzy poruszają się po naszych drogach, że stosują się do przepisu i ten korytarz życia w przypadku sytuacji newralgicznej jest stworzony. Zresztą nawet mogę śmiało powiedzieć, że w wyniku obserwacji czy moich kolegów, którzy pełnią służbę na drodze, nawet kiedy następuje spowolnienie tempa przejazdu na drogach szybkiego ruchu, mówię tutaj o autostradzie A6 czy drodze ekspresowej S3, S6, które biegną przez Pomorze Zachodnie, kierowcy profilaktycznie zjeżdżają zgodnie z przepisami prawy pas na prawą stronę, lewy pas na lewą stronę, tak żeby już profilaktycznie ten korytarz życia był utworzony, mimo tego, że ruch jest spowolniony, a na przykład nie ma sytuacji wypadkowej gdzieś na przestrzeni kilkuset metrów czy kilku kilometrów. Także już widzę, że nam kierującym ta zasada wchodzi w krew i powoli zaczynamy stosować ją w praktyce.
3: Hulajnogi elektryczne, nie mogę nie zapytać o to, czy to jest poważny problem na Pomorzu Zachodnim? Mówię o przypadkach jazdy chodnikiem, między pieszymi, potrącenia, czy nawet pozostawianie hulajnóg na środku chodnika, no i w związku z tym jednak też powodowanie jakiegoś niebezpieczeństwa dla pieszych.
0: Panie rektorze, hulajnogi elektryczne to jest wynalazek, który no, miał się przysłużyć przede wszystkim transportowi, szybszemu transportowi osób, ale czy aż tak szybkiemu, no to już możemy sobie zadać pytanie sami, jako osoby, które obserwują. No myślę, że jeszcze nie można tego nazwać problemem, natomiast można nazwać te sytuacje, że tych hulajnóg jest coraz więcej i prędkości są przekraczane podczas podróży tymi jednośladami, jako wyzwanie dla policjantów. Szanowni państwo, musimy mieć na uwadze jedną rzecz. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i swoich najbliższych. Mówię tutaj konkretnie o dzieciach. Jeżeli chcemy zrobić komuś prezent na święta, na komunię czy z okazji urodzin, zastanówmy się kilka razy, czy osoba, dla której taki prezent w postaci hulajnogi elektrycznej miałby być wręczony, ma odpowiednią korespondencję z wiekiem. My jako policjanci bardzo często obserwujemy bazowe wykroczenie, czyli poruszanie się dwóch osób na hulajnodze na przykład miejskiej. Mówię tutaj o dużych aglomeracjach, Szczecin, bądź też duże miasto Koszalin czy Stargard. Proszę państwa, to jest wykroczenie i na hulajnodze możemy poruszać się wyłącznie jako my kierujący bez pasażera. To jest pierwsza sprawa. Pamiętajmy też o kaskach. Nie dla wszystkich te kaski są obowiązkowe, natomiast jeżeli już decydujemy decydujemy się na taki pojazd, w którym środek ciężkości jest w specyficzny, zupełnie inny sposób umiejscowiony niż na przykład podczas jazdy rowerem czy motocyklem, załóżmy kask. Taka wywrotka może kosztować nas nie tylko utratę zdrowia, połamanie kończyn, różnego rodzaju otarcia, ale też utratę życia.
1: Z podkomisarzem Piotrem Jaworskim, rzecznikiem prasowym komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie, rozmawiał Bogdan Widawka.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Mamy wrzesień, uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół, a Woliński Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i edukatorów na bezpłatny cykl 5 szkoleń przyrodniczych z wykładami, warsztatami i zajęciami w terenie. Każde spotkanie będzie dotyczyć innej dziedziny, m.in. geologii, hydrobiologii czy ornitologii. Pierwsze już 19 września. Pierwszeństwo mają nauczyciele z gmin sąsiadujących z parkiem, m.in. gminy Wolin, a koordynacją projektu zajmuje się Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku. Ula Myszkinis, zapraszam na spotkanie z panią Elżbietą, która o parku wie wszystko. O roli edukacji przyrodniczej w naszym regionie rozmawiałyśmy podczas spaceru w Grodnie.
2: Z mikrofonem przez Wolin.
4: Edukacja jest jednym z podstawowych zadań parku, oprócz ochrony przyrody i udostępniania turystycznego. I myślę, że jest tym filarem, o którym każdy z nas powinien pamiętać i wiedzieć, że od najmłodszych lat uczymy się obecności parku w naszym regionie. Woliński Park Narodowy jest naprawdę unikatowym ekosystemem. Jest taką perełką na wyspie Wolin, obejmującym nie tylko znaczną część wyspy, ale też przybrzeżne wody Bałtyku czy Zatoki Pomorskiej i Zalewu wraz z ekosystemem unikatowych w skali europejskiej wysp na Stecznej Delcie Świny. Obecność parku jest ważna w regionie dla ochrony cennych ekosystemów, dla naszych klifów, plaż, wysp Stecznej Delty, roślinności solniskowej, a tak naprawdę szczególnie mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z tego, jak cenną na swoim terenie mają ostoje przyrody. Przyrody, która jest poddawana działaniom morza, wiatru, ale też antropopresji, szczególnie w okresie turystycznym. Jako parkowcy staramy się, aby ta edukacja była dla nas procesem ciągłym, żebyśmy obejmowali swoim zasięgiem nie tylko najmłodszych, czyli przedszkolaki i młodzież szkolną, ale również poprzez edukację odwrotną staramy się dotrzeć do rodziców, do lokalnej społeczności, do grup społecznych, do członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kół zainteresowań, czy też współpraca z sołtysami i lokalnymi organizacjami, które tutaj działają na rzecz też ochrony przyrody. Robimy szereg akcji edukacyjnych i nawet wtedy, kiedy jesteśmy poza sezonem turystycznym, czyli wtedy, kiedy Wolin wydaje się mniej atrakcyjny z uwagi na to, że nie świeci słońce na plaży i nie ma dostępności atrakcji proponowanych przez miasto, skierowanych do turystów, to staramy się ten sezon turystyczny wydłużyć poprzez działania edukacyjne. Już na przełomie lutego organizujemy duże wydarzenie Noc Sów. Jest największym wydarzeniem w Polsce. Przyjeżdżają do nas mieszkańcy praktycznie całej Polski, a nawet z zagranicy i od 8 lat jest to cyklicznie powtarzana informacja o tym, że gdzieś na wyspie Wolin mieszkają sowy, które, dla których niezbędny jest cisza, spokój, stary drzewostan, ale które możemy nasłuchiwać i podpatrywać. Na swoje wydarzenia zapraszamy ekspertów, którzy opowiadając o przyrodzie, dzieląc się swoją pasją, często pokazują, w jaki sposób możemy korzystać z tego, co przyroda nam oferuje. Noc Sów jest w lutym, Noc Muzeów w maju, w kwietniu staramy się, żeby obudziły nas stuki puki dzięciołów. W związku z tym tych akcji poza sezonem letnim jest dużo.
5: Wiewiórka właśnie nam tutaj po drzewie biegnie.
4: Wiewiórka biegnie po drzewie, zainteresowana naszą obecnością. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Wolińskiego Parku. Siedziba dyrekcji mieści się w Grodnie, ale tak naprawdę wśród drzew, wśród szumu fal, mieszkańcy tego terenu, oswojeni z naszą obecnością, właśnie sobie żerują, podgryzając łapczywie nasiona z szyszek. Myśląc o edukacji, myślę o tym, żeby stworzyć ofertę dla lokalnej społeczności, aby umiała korzystać z przyrody, jednocześnie zachowując to, co jest najcenniejsze i szanując prawa, jakie tutaj obowiązują. Dzielimy przyrodę między ludzi a obecność roślin i zwierząt na plaży. Uczymy się, jak skorzystać z tego ekosystemu i organizujemy rokrocznie od wielu lat aktywne wakacje. Zapraszamy na nie mieszkańców i turystów, żeby włączyli się w pomoc nam o działania aktywne, ochrony różnego rodzaju wydarzenia związane z plażą, czyli obserwacja na przykład przelatujących, migrujących ptaków, usuwanie gatunków obcych, a też uczymy, że wygradzanie plaży jest ważnym elementem

0: strome, a wydmy są bardzo ruchome. Większość ludzi rozumie fakt, że za tą siatką jest coś ciekawego, że być może sieweczka, że być może żerujące zmieraczki czy inne organizmy, które warto podpatrzyć, a przede wszystkim cudne chąkanie, które czy rukwiel, które jako rośliny piaskolubne wynurzają się z tego piasku, zachęcają zapachem, zwabiają owady, bo są miododajne, do tego, aby je obserwować, podziwiać, fotografować, a wiemy, że rozkopywanie, rozdeptywanie niczemu nie służy. Myślę, że tutaj edukacja podczas aktywnych wakacji skierowana do najmłodszych, do rodzin, ma szansę na to, żeby w tym sezonie turystycznym, szczególnie plaże, ale i las, wykorzystać jak najlepiej dla zdrowia, swobody, dla odpoczynku mieszkańców i turystów, a równocześnie z poszanowaniem praw przyrody.
1: A gdybym chciała jako osoba prywatna, lubiąc fotografować przyrodę, zejść poza szlak, to czy jest taka możliwość?
0: Moi Państwo, w Parku Narodowym poruszamy się po szlakach turystycznych. Ta część parku została wydzielona i tak naprawdę skierowanie ruchu turystycznego na szlaki turystyczne umożliwia pokazanie najciekawszych elementów parku. Jeśli w danym miejscu jest szlak turystyczny, to znaczy, czy las, czy plaża, czy może ekosystem jakiejś murawy kserotermicznej, to jest to, co chcemy turystom i mieszkańcom pokazać. Natomiast uszanujmy fakt, że pozostała część niekoniecznie musi być objęta ochroną ścisłą, ale jest miejscem, gdzie pierwszeństwo mają rośliny i zwierzęta tam żyjące. Czyli nawet my, parkowcy, staramy się im nie przeszkadzać, szczególnie w okresie lęgów, kiedy zajęte są na przykład ptaki czy zwierzęta z takim wychowywaniem młodych. Tak naprawdę poruszanie się po szlakach jest świetne. Mamy 3 główne szlaki turystyczne i na każdym z nich stoją tablice edukacyjne, które pokazują, co warto w danym miejscu zaobserwować, podpatrzeć, a tak naprawdę fotografia przyrodnicza może być ważnym elementem edukacyjnym, bo często turyści dzielą się z nami swoimi wrażeniami, przesyłają do nas zdjęcia z zapytaniem o gatunki, o zachowania zwierząt spotkanych. W związku z tym mamy też tą taką informację zwrotną, że jednak to działa, że ta przyroda jest oswajana, że ludzie się zakochują w tym miejscu i wracają. Proszę sobie wyobrazić, że Wyspa Wolin udostępniona turystycznie, poprzecinana siecią dróg, szybkiego ruchu, w tym drogi S3, nagle napotyka na swojej drodze Woliński Park Narodowy, który trwa tutaj od 66 lat. Najpiękniejsze jest to, że po 50 latach wracają do nas turyści i mówią, że jak cudnie, że stare drzewostany są zachowane albo mogą odpocząć w cieniu starych buków czy dębów i iść na teren parku w miejsca, które są udostępnione, a mało odwiedzane. Na przykład fragment Szlaku Niebieskiego w okolicach Lubinia i Karnocic, gdzie tak naprawdę można poczuć tę żywą przyrodę.
2: O roli edukacji przyrodniczej w naszym regionie rozmawiam podczas spacerów w Grodnie z Elżbietą Waliszewską-Lorent, głównym specjalistą do spraw edukacji Wolińskiego Parku Narodowego. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
3: Edukacja w Wolinie.
0: Na każdym ze szlaków właściwie mamy ścieżki edukacyjne, które pozwalają nam przejść szlak z pewną dozą informacji, ciekawostek przyrodniczych, a może zdjęć, które pozwalają na podpatrywanie przyrody, na rozpoznawanie gatunków, ale też na chwilę zastanowienia się, że rzeczywiście w tym miejscu jest coś cennego. I po to są tworzone parki narodowe, gdzie natura ma łączyć się z człowiekiem i tak naprawdę wiele naszych działań kierujemy, żeby nauczyć ludzi obcowania z przyrodą. Realizujemy teraz duży projekt, szukając dofinansowania sponsorów, m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Fundacja PGE, Fundacja Orlen, które pozwalają nam na wykonanie nie tylko materiałów edukacyjnych, ale wyjście do turystów, do mieszkańców z propozycją włączenia ich w aktywną ochronę przyrody. Mieszkańcy bardzo chętnie przychodzą do nas na pikniki edukacyjne, na dużą akcję sprzątania świata, na akcję Czysta Odra, czyli sprzątamy ostatni odcinek Odry, ujście Świny do morza i tak właściwie poznają ten park od nowa. Tak wydaje im się, że już znają, że byli, że widzieli, ale go nie czuli, nie rozumieli naszej pracy, dlaczego chronimy. Kiedy sami włączają się w działania na rzecz parku, chociażby w uprzątnięcie śmieci wyrzuconych przez morze na plażę, czy zakopanych przez turystów, mają świadomość, jak ważne jest to, żeby to było powtarzalne.
1: Jeśli wchodzimy do parku, wspominała Pani o okresach lęgowych, ale to nie tylko w pewnych miesiącach, ale przez cały rok. Własnego czworonoga ze sobą na spacer zabrać nie możemy.
0: Proszę Państwa, na terenie parków narodowych obowiązuje

0: zakaz wprowadzania psów, nawet na smycze. Ja wiem, że jest to członek rodziny, ja wiem, że to jest nasz przyjaciel. Podczas aktywnych wakacji często spotykamy się z turystami, którzy przychodzą na nasze stoisko na terenie parku z czworonożnym przyjacielem. Na szlakach turystycznych są informacje, są piktogramy mówiące o tym, że w Parku Narodowym nie wprowadzamy psów. Dlaczego? Z uwagi na ochronę przyrody, z uwagi na to, że psy często biegają bez smyczy, stanowią zagrożenie dla turystów, uciekają, biegnąc, goniąc zwierzynę, podganiając ptaki, ale też przede wszystkim zostawiają odchody. Wrażliwa przyroda często dostaje nowe bakterie, nowe pasożyty od naszych zaszczepionych czworonożnych przyjaciół. W związku z tym podróżując, wybierajmy miejsca w otulinie parku czy poza parkiem, dostępne lasy i plaże dla czworonogów, ponieważ tylko 1% powierzchni naszego kraju zajmują parki narodowe. Wybrzeże ma ponad 500 kilometrów, a tylko dwa parki narodowe, Woliński i Słowiński, kilkanaście kilometrów plaży wydzielonej dla przyrody. Tak naprawdę czworonożnych przyjaciół powinniśmy zostawić na terenie miejscowości, w której wypoczywamy. Nie sądzę, aby rozsądnym było przebywanie 8 godzin psa na plaży w towarzystwie dzieci biegających i płoszących ptaki, kąpiących się razem z turystami. Mamy miejsca udostępnione, dojścia do plaży dla turystów, a czworonogi proponujemy po prostu zachować w domu i wyjść na spacer w miejsca poza Parkiem Narodowym. Tak naprawdę w naszej okolicy jest sporo miejsc, lasów, nadleśnictwa, międzyzdroje, które oferują spacer z psem, oczywiście też na smyczy.
1: Pani Elżbieto, edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja, także w Parku Narodowym.
0: Edukacja w parku jest procesem ciągłym. Mamy szereg działań skierowanych do lokalnej społeczności i na przykład są to działania cykliczne. Są to projekty skierowane dla przedszkolaków, Cudze chwalicie swego nie znacie, gdzie dzieci odwiedzają park i my również bywamy w przedszkolu. Uczymy się, poznajemy przyrodę, przyrodę lasu, plaży. Jednym z ważniejszych jeszcze elementów, który tworzymy, jest projekt z firmą Zielone Międzyzdroje, gdzie przez 3 lata objęliśmy edukacją ekologiczną, w tym edukacją na temat zachowań prawidłowych w parku, wszystkie dzieci mieszkające na terenie gminy Międzyzdroje. Jest to ponad 600 uczestników. Dzieci uczą się oszczędzać wodę, gdzie szkoły zostały zaopatrzone w poidła, dzieci w bidony i uczymy się, jak oszczędzać wodę, aby na wyspie było jej jak najwięcej. Więcej dla nas ludzi, ale też dla ekosystemów przyrodniczych. Kolejnym naszym tematem jest ochrona i szanowanie dóbr, które daje nam ziemia, czyli klify, skały, plaża, morze, gdzie również będziemy mieli wycieczki przyrodnicze. No i ochrona nas, ludzi, w systemie saćmy więcej zieleni po to, żebyśmy mieli czyste powietrze, gdzie będziemy mieli przyjazne dla nas miejsca odpoczynku. Gmina Międzyzdroje, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tego, aby była czysta, ekologiczna, przyjazna człowiekowi, ale i naturze, realizuje naprawdę dużo projektów skierowanych do turystów i mieszkańców, takich, które w świadomy sposób pozwalają na odpoczynek, ale równocześnie podkreślają obecność parku w regionie. Jest to gmina turystyczna, skierowana nie tylko na aktywny wypoczynek, ale też korzystająca z obecności parku. I to jest ważne, żeby przyjeżdżali do nas turyści chętni, tacy, którzy są świadomi, którzy wiedzą, że przyjeżdżając na plażę do Wolińskiego Parku, mamy pewne ograniczenia, ale za to mamy dużo więcej wartości i walorów przyrodniczych.
2: Dziękuję bardzo. To była piękna wycieczka po parku.
0: Dziękuję bardzo, Elżbieta Waliszewska-Lorent.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Na wyspach Wolin i Uznam i na całym zachodnim Pomorzu możemy znaleźć miejsca, gdzie przyroda nas zachwyci. W takie właśnie miejsca udaje się Krzysztof Chomicz, fotograf, filmowiec i przyrodnik, który opowie nam, jak dokumentuje piękno przyrody. A rozmawiać z nim będzie Bogdan Widawka.
3: Ekologia w Wolinie.
4: Czasem wstaję tak wcześnie, że niektórzy o tej porze dopiero kładą się spać. Oczywiście również fotografuję wschody słońca, tyle że ja jestem amatorem, a pan jest profesjonalistą. Ale jedna cecha jest, myślę, wspólna. Czy zdarza się panu wstawać o takich dziwnych porach?
5: Znaczy, generalnie zasada jest, że jeżeli fotografuję w przyrodzie, to muszę wyjść o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie, jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu, czyli ptaki z powrotem się zlecą.
4: Czyli taka pasja wymaga wielkiej cierpliwości.
5: Tak, zdecydowanie tak, bo na przykład jeżeli robię rykowisko we wrześniu, no to też zdecydowanie muszę przyjść po ciemku i czekać. Czekanie to jest, ale wtedy no zupełnie inne refleksje człowiekowi przychodzi do głowy, bo nie dla zdjęcia człowiek żyje, tylko dla formy spędzania czasu, poczucia wolności i oczekiwania, co ten teatr przyrody mi za chwilę pokaże.
4: No właśnie, do tego chciałbym nawiązać, bo do wszystkiego, co się robi, trzeba mieć przekonanie, przygotowanie, przede wszystkim pasję, zwłaszcza jeśli fotografuje się, jeśli filmuje się przyrodę, trzeba ją kochać, no trzeba po prostu z nią być, tak? Czy pan się zgadza z taką tezą?
5: No zdecydowanie, no ja po prostu wtedy zupełnie się czuję, powiedziałbym, innym człowiekiem, takim bardziej zespolonym, że jestem częścią natury, w której leżę, czekam, siedzę, oczekuję, co mi za chwilę ten dzień przyniesie.
4: Pan nikomu w zasadzie nie musiałby opowiadać. Wystarczy, że pokazałby pan film czy zdjęcia, ale podejrzewam, że na zwykłym pokazywaniu się nie kończy, bo te emocje, o których pan wspomniał, też muszą wybrzmieć.
5: Fotografuję już od dłuższego czasu, natomiast doszedłem właśnie to, co pan powiedział, do momentu, że ja i tak nie oddaję tego wszystkiego, co widzę, co czuję, co akurat mam przed oczami, przed obiektywem, w związku z czym oprócz fotografowania zacząłem filmować. Zacząłem dodawać do tego dźwięk. W zasadzie przeszedłem, powiedziałbym, na inny level. Nie interesuje mnie już sama fotografia, że ptak stoi i ani be, ani me, ani kukuryku, tylko coś musi się dziać przed tym obiektywem. Musi być jakaś akcja, przykładowo jak są toki, czy walki o terytorium i tak dalej, to chcę oddać, a nie samo to, że ptak jest w przyrodzie i nic się nie dzieje. Bo dla mnie to wtedy to jest taka nuda, nuda, nuda.
4: Czy wybierając się w plener, zawsze wie pan, co chce pan uchwycić w obiektywie, albo inaczej, czy zdarzają się sytuacje, że uchwyci pan coś zupełnie innego niż się pan spodziewał?
5: Zdecydowanie tak. I to są te takie nieoczekiwane, nieplanowane i najpiękniejsze chwile, bo idę na przykład z zamiarem sfilmowania ocharów, a nagle pojawia się lis, który czai się na ptaki, robi podchody i tak dalej. I zmieniam perspektywę z tych ocharów na tego lisa, bo tu wiem, że za chwilę coś się będzie działo. I to są, mówię, dla mnie najpiękniejsze chwile, bo teraz na przykład ostatnio byłem, tematem były żurawie, a nagle pojawiły się walczące łabędzie. I to była walka tam 45 minut, ale zdecydowanie oderwała mnie od tematu głównego, dla którego się tam znalazłem.
4: Dlaczego fotografia i dlaczego filmowanie? Jak narodziły się te pasje? Czy to ma związek z miejscem, w którym pan żyje? Bo ta część Pomorza Zachodniego jednak no, obfituje w przyrodę.
5: No zdecydowanie tak. Zaczęło się przypadkiem, bo praktycznie teraz będę miał chyba 10 lat, jak fotografuję na wyspie. Przeniosłem się do Świnoujścia z Wielkopolski i sen wręczył mi upominek aparat fotograficzny. Zwykły jakiś tam aparat na początku i oczywiście, co mogłem robić? No zacząłem robić na tej wyspie Uznańskiej wschody, zachody, no bo to każdy praktycznie tam robi i każdy się o to ociera i to jest najłatwiejsze do zrobienia. Później zacząłem sobie fotografować w ogrodzie ptaszka. Przyszedł taki znajomy kolega ornitolog i mówi do mnie, ty, ale masz tu fajnie, ty masz tutaj kowalika, ty masz tu orzechówkę. I ja tak sobie myślę, o czym on mówi. Jaka orzechówka, jaki kowalik. I potem zrobiłem zdjęcie tego kowalika. Teraz on się tak wstydził za te zdjęcie, a on mówi, ty masz jednego oko do tych zdjęć. No takie zdjęcie kowalika głową w dół, jak idzie na korze drzewa, tak mnie to zachęciło, że zacząłem czytać i wchodzić w tą dziedzinę coraz bardziej, nie? Wszedłem w tak zwane ptaszory. Ja zawsze mówię, no trzeba być bardzo grzesznym człowiekiem, żeby w Świnoujściu nie zobaczyć bielika. ale na początku też mnie to spotkało, też chciałem sfotografować, zrobić takie zdjęcia bielików, z których teraz jestem bardzo dumny, bo wydałem chyba z 2 albumy na ten temat, ale zanim to zacząłem, to no, szukałem tych miejsc, szukałem możliwości. Pojechałem sobie na przykład nad Zalew Szczeciński, nad tak zwane Główki. Główki to jest taki falochron na Kanale Piastowskim wychodzącym w Zalew Szczeciński. I tam stoję na końcu tego zalewu, podchodzi taki młody chłopak i mówi: co pan tu robi z tym aparatem? A mówię: no tak czekam na orły, żeby mi tu podleciały. Mówię: taki orzeł morski, bielik by się przydał. A mówi: panie, ja takie ptaki to mam na pstryknięcie. Od razu konsternacja, o co chodzi? A on mówi: on jest rybakiem, pływa na kutrze i jak wraca z rejsu, wyrzuca tak zwane odpady, czyli ryby, które nie powinny być w jego sieci. I wtedy zlatują się wokół niego nie tylko mewy, ale też bieliki. I mówi: ja to robię telefonem, proszę pana. I ja sobie tak myślę, mówię: niech pan mnie zabierze na taki, mówi: nie mogę, że no bo mam pewne obostrzenia, procedury i nie może. I tak sobie myślę, mówię: zrobię panu zdjęcia na ślubie. Młody chłopak, mówię, no to no on tak nosem pokręcił, mówi: dobra, zabrał mnie. No zrobiłem takie foty, że już mówię, nic innego nie będę w życiu robił, tylko fotografował orły. I tak się zaczęło w zasadzie, jak wszedłem w te orły. Ale z tym chłopakiem to jeszcze miałem takie śmieszne dalsze perturbacje. Po 2 latach on do mnie dzwoni i mówi: czy pan pamięta, co mi pan powiedział na falochronie nad zalewem? Ja mówię: Sylwek, nie wiem, nie? Obiecał mi pan, że pan ślub mi sfotografuje. Ja mówię: tak, ale to z inną dziewczyną byłeś wtedy, nie? A on mówi: nie było mowy o dziewczynie. No i się okazało, że w Karsiborzu brał ślub, bo to był rybak z Karsibora. Na Karsiborze podpłynęła łajba, para młoda weszła na tą łajbę, popłynęliśmy do Nowego Warpna. W Nowym Warpnie przyszedł urzędnik stanu cywilnego, udzielił im tego ślubu w obecności świadków. Goście stali na nabrzeżu, a para młoda i świadkowie byli na tej łajbie i potem do polic na przyjęcie ślubne. I tak się moja przyjaźń z tym chłopakiem zaczęła, bo ratował mi kilka razy potem tyłek, powiedziałbym, na wodzie z tym człowiekiem. To już chyba będę długo, długo pływał, w cudzysłowie.
1: Na temat niezwykłości zachodniopomorskiej przyrody z Krzysztofem Chomiczem, fotografem, filmowcem i przyrodnikiem, rozmawia Bogdan Widawka. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Zostańcie z nami.
3: Z mikrofonem przez Wolin.
5: Takim dużym wyzwaniem jest na przykład zimorodek, a to głównie dlatego, że za prędkość, którą się porusza, no bo oczywiście nie interesuje mnie, że zimorodek siedzi na gałęzi i ja mu zrobię zdjęcie. Mnie interesuje, jak on wpada do wody, wychodzi z rybą i leci. I żeby to tak zrobić, to jest trudna sztuka, ale problem polega na tym, że populacja zimorodka w Polsce w ogóle to jest około 6,5 tysiąca par lęgowych, natomiast po bardzo ostrej zimie ta populacja spada do 1000 sztuk. I teraz na przykład po tej zimie, co mieliśmy w tym roku, w Świnoujściu nie ma żadnego zimorodka. Nie jestem w stanie tutaj go fotografować, robić, mimo że znam jego stanowiska lęgowe, wiem, w których miejscach się porusza, znam jego miejscówki. Nie ma żadnych, przy żadnym stanowisku zimorodka. I to jest dla mnie takie duże wyzwanie. Kolejnym to są kuliki. Kulik to jest taki, powiedziałbym, większy od wrony ptak. Mówimy o kuliku dużym, bo jest jeszcze kulik mniejszy. No i bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one, jak u nas są, zaczynają tokować. I wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona. Każdy ma inne upierzenie, inną grzywę, inny kolor. i najwięcej się wtedy dzieje, jak one pomiędzy sobą zwalczają się, przeganiają się, ganiają za samicami. Kiedyś się uparłem właśnie do filmu, chciałem sobie sfilmować te bataliony, bo to, mówię, jest bardzo widowiskowe i koniecznie chciałem w tym okresie, jak są toki. Przegapiłem to w Świnoujściu, no więc pojechałem na wyspę Wolin i tam na Wolinie też jest takie miejsce, dawniejszy rezerwat, gdzie też są te bataliony. Zacząłem tam fotografować, jednak wysoka roślinność uniemożliwiała mi zrobienia tych zdjęć. No więc pojechałem na kolejną miejscówkę w okolicy Stepnicy. Tam też są stada batalionów. No i też kolejne, ale nie było tej fazy, kiedy one tokują i są takie naburmuszone, piękne, w pięknych kolorach i walczą. Nie miałem tego. No to się uparłem i mówię, tu już wykraczam poza zachodniopomorskie, pojechałem w poznańskie i tam w Wielkopolsce też, no, znalazłem duże stado, 200 sztuk, ale odległość znowu mi pokonała, nie mogłem zrobić. Kolega ptasiarz też podpowiedział mi, jedź pod Kutno, tam zrobić. No pojechałem pod te Kutno, ale te były tylko dwie sztuki, przynajmniej one się przemieszczały, bo one dalej lecą na wschód, na północ. No i ostatnia moja szansa, pojechałem z kolei pod Białystok na zalew Siemianówka. No i tam prawie zrobiłem to, co chciałem, ale dalej mam niedosyt. Nie? I to są ptaki, które w zachodniopomorskim, jak przegapisz 2 tygodnie, to już nie zrobisz tych ujęć. Dla mnie temat niezakończony nadal. Nie? Natomiast ciężko zrobić w zachodniopomorskim, przynajmniej tutaj w górnej części, w północnej, bociany czarne. Były stanowiska w 1980, jak podają tam ornitolodzy, natomiast obecnie już w ogóle nie ma. Też takim tematem trudnym jest tak zwana wodniczka. Jest niby rezerwat wodniczki tutaj na Uznamie, ale de facto jej nie ma. Wiąże się to z tym, że nie ma tego naturalnego pokarmu dla wodniczek, tużyce. Są natomiast na wyspach Wolińskiego Parku Narodowego. Ja tam zrobiłem kilka razy zdjęcia, no ale to jest, mówię, dużo przypadkowości w tym, żeby zrobić, i już nie wybieram się z tematem, że tylko wodniczkę, tylko jadę zrobić coś z przyrody, może się uda zrobić wodniczkę. I to jest dla mnie też taki ptak widmo. No, robię dużo zdjęć i w danym momencie, no, ten mi się bardzo podoba, bo zrobiłem takie, owakie, ale kolejne zdjęcia, które robią, przyćmiewają te, co zrobiłem.
1: Z fotografem i przyrodnikiem Krzysztofem Chomiczem rozmawiał Bogdan Widawka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Ula Myszkinis, witam w magazynie Co jest grane. Jak zwykle powiemy o tym, co było i co będzie, co ciekawego w kulturze, sporcie, jak możemy spędzać wolny czas. Mówimy także o tym, że warto dbać o zdrowie. I właśnie o zdrowiu już za chwilę będę rozmawiać z Wojciechem Basałygo z Urzędu Miasta Świnoujście.
0: To warto wiedzieć.
1: W Świnoujściu wystartowały dwa duże projekty związane z leczeniem i rehabilitacją mieszkańców. Proszę powiedzieć więcej na ten temat.
2: Duży projekt za ponad 10 milionów złotych. To jest projekt Jesteśmy do usług. Projekt realizowany przez Centrum Medyczne Fregata. W dużym skrócie, upraszczając, to jest projekt skierowany do osób, które są chore. Na tyle chore, że wymagają prawie całodobowej opieki. W związku z tym chodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i opiekunom takich mieszkańców. Centrum Medyczne Fregata udało się zdobyć temu centrum pieniążki na opiekę nad takimi osobami, ale w domu. Czyli szkolimy bliskich takich osób, zapewniamy im szkolenia psychologiczne, jak postępować z takimi osobami, które wymagają całodobowej opieki. Szkolimy także lekarzy i pielęgniarki, które będą odwiedzały takich pacjentów w domu. Czyli zapewniamy takie wsparcie dla naszych mieszkańców przez najbliższe 2 lata. Będziemy ich rehabilitować także w domach. Będziemy ich także leczyć w domach i będziemy zapewniać im opiekę. To jest projekt unikalny, jeżeli chodzi o województwo. Miasto Świnoujście jest jednym z dwóch takich miejscowości, które otrzymało tak wysokie wsparcie, bo to jest bagatela 10 milionów złotych i duża część tej kwoty to jest właśnie dotacja. Wszystko po to, żeby osoby, które wymagają takiej opieki całodobowej, miały taką opiekę całodobową, ale w domu, czyli nie w centrum medycznym, nie czekały w kolejce na przykład 2 lata, bo to są też długi czas, tylko żeby takie potrzeby były na bieżąco zapewniane. Oprócz tego równolegle startuje program rehabilitacji najstarszych mieszkańców, czyli trzeba spełnić warunek wiekowy, trzeba skończyć 70 lat, żeby dostać się do takiego programu. Mamy 130 miejsc dla mieszkańców. 100 miejsc jest dla mieszkańców, którzy chcieliby rehabilitować się na przykład w którymś z ośrodków. Który to będzie ostatecznie ośrodek, o tym zadecyduje konkurs. Natomiast 30 naszych mieszkańców będzie mogło taką rehabilitację przechodzić już w domu. To znaczy, że jeżeli na przykład ich nogi odmawiają już posłuszeństwa i nie mogą się przemieszczać, to wówczas taki rehabilitant albo fizjoterapeuta odwiedzi ich w domu.
1: A jak można się zgłosić do tych obu programów?
2: Najłatwiej wejść na stronę internetową Centrum Medycznego Fregata. Tam jest specjalna zakładka, dlatego że trzeba wypełnić kilka załączników. Tych kilka załączników musi być wypełnionych właśnie po to, żeby się zakwalifikować do tego programu i wówczas dostaniemy informację zwrotną, czy jesteśmy objęci takim programem, czy też nie, czy musimy poczekać na kolejną pulę.
1: O nowych możliwościach dla chorych mieszkańców Świnoujścia mówił Wojciech Basałygo z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta. A teraz przenosimy się do Sosnowic z kierowniczką schroniska dla bezdomnych zwierząt Barbarą Leszczyńską. Rozmawiałam m.in. na temat kolejnej edycji rajdu na 6 łapach.
0: Istotne dla Wolina.
3: Wakacje za nami. Jak lato minęło podopiecznym schroniska w Sosnowicach?
4: No były dni upalne i deszczowe. Deszczowe mniej się działo, bo pieski troszkę więcej odpoczywały, było mniej spacerujących. W duże upały też ograniczyliśmy spacery, ale jednak ćwiczyły i chodziły na spacerki. Cieszymy się, że coraz więcej rodzin przyjeżdża do nas na spacery w weekend. Przypominamy, że każdego dnia można spacerować z naszymi pieskami, ale te weekendy to jest najwięcej frajdy.
3: Mm-hmm. A czy podczas wakacji do schroniska statystycznie więcej piesków trafia?
4: Przed wakacjami było troszkę więcej przywiezionych piesków, natomiast w czasie wakacji to raczej były zagubione psiaki, wracały do właścicieli. Natomiast no, końcówka wakacji przyniosła w jednym dniu 5 aż zagubionych i tak naprawdę wszystkie z nami zostały.
3: Być może znajdą swoje ludzkie rodziny podczas kolejnego rajdu na 6 łapach. Proszę nam
4: taką nadzieję.
3: Jak to będzie w tym roku?
4: W tym roku 20 września, czyli trzecia niedziela, startujemy o 11 już z biegami, natomiast wcześniej jeszcze biuro rajdowe już otwarte od 9.30. Kto nie zdąży zapisać się przez internet, zapraszamy do zapisów na miejscu. Mamy 250 pakietów startowych i myślimy, że w tym roku wszystkie będą obsadzone.
3: Dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, na czym polega rajd na 6 łapach, proszę nam krótko opowiedzieć, o co chodzi.
4: Jest to taki dzień otwarty dla psiaków do pokazania się, dla ludzi do zapoznania z nimi. Przyjeżdżają osoby, które chcą wziąć pieska naszego na spacer lub przyjeżdżają z własnymi psami, bo czasami szukają kompana dla swojego pieska i też wtedy zabierają go na rajd. Trasa jest albo 1,5 km, albo 4 km, czyli na 6 łapach idzie się z pieskiem swoim lub schroniskowym. Na tych dwóch dystansach można wybrać. Natomiast kategoria jest również solo, czyli na dwóch nogach biegną ci, którzy chcą wesprzeć w PiS-owym właśnie schronisko i chcą pobiec w słusznej sprawie. No i w tej kategorii są przewidziane nagrody za 3 pierwsze miejsca, ale wszyscy uczestnicy otrzymują medale pamiątkowe. I chodzi właśnie o to, żeby pieski poszły na spacer, żeby ludzie, którzy jeszcze tu nie byli na spacerach, mogli się przekonać, że świetnie spaceruje się w naszym sosnowickim lesie, że nasze psiaki są gotowe do spacerów i są gotowe do adopcji.
3: Czy podczas ostatnich ulew wasze schronisko nie ucierpiało? Nic się nie wydarzyło?
4: Nie, na szczęście jesteśmy w otoczeniu lasu, ale tutaj nasze drzewa, które są na terenie i wokół, nie narobiły żadnych szkód, także cieszymy się, że też nie było żadnych podtopień. No i mamy nadzieję, że taka pogoda nie będzie zbyt ulewna w czasie naszego rajdu, bo oprócz tego rajdu, w sensie samego przejścia się na spacer, jeszcze jest oczywiście taki festyn, gdzie jest strefa gastronomiczna, w której jest dużo smaków z kół gospodyń wiejskich, czy od sponsorów różnych pierogi, zupy, ciasta, słodkości. W tym roku też będzie z Rewala, z wodociągów Rewal taka wodosfera, czyli będzie i lemoniada, i będzie czekolada na gorąco. To takie smakołyki w strefie gastronomicznej. Będzie strefa dla dzieci, gdzie będą animatorki, dmuchańce i takie różne atrakcje z na przykład lepieniem z gliny. I strefa dla zwierzolubów, czyli będą behawioryści, będzie też pokaz właśnie tresury, czy tam trenerstwa z pieskami. Będzie też pies policyjny, który pokaże nam swoje umiejętności. No i będą właśnie behawioryści, groomerzy i weterynarz, którzy odpowiedzą na pytania, które czasami ciężko jest gdzieś zadać swojemu na przykład weterynarzowi, czy po prostu tak wejść do salonu i zapytać, jak obciąć pazurki, jak pielęgnować daną sierść, jakiej szczotki użyć. Takie rzeczy będzie można też u nas zapytać.
3: Prawdopodobnie na tym rajdzie pojawią się osoby, które będą brały udział już po raz kolejny. A czy ma pani taką wiedzę, jaki jest rekordzista, który przyjął do swojego domu największą ilość czworonożnych przyjaciół?
4: Ojej, jeżeli chodzi o takich rekordzistów, przychodzi mi kilka rodzin na myśl, którzy z naszego schroniska cyklicznie jakby jeden pies, który odchodzi, robi miejsce następnemu. Jest taki właśnie tutaj w okolicy Christian, który właśnie kolejnego teraz psiaka, bardzo wiele osób kojarzy Mafiego, niewidomego naszego dużego, olbrzymiego psiaka, taka mafinka. On właśnie poszedł do Christiana po tym, jak trafił tam Tolek i 4 wcześniej inne psy, czyli jakby jest naszym wracającym po kolejne psiaki adoptującym. Mamy też kilka rodzin z innych miejscowości, które no też mają aktualnie albo 2-3 nasze psiaki, albo po prostu kolejne, które no po stracie poprzednich wracają po kolejne. Mhm.
3: Czyli jest trochę przyjaciół takich, którzy na co dzień wam pomagają.
4: Tak, mamy dużo przyjaciół schroniska, tak, mamy dużo osób, które też udostępniają posty. Jeżeli ktoś nie może do nas przyjechać, nie może bezpośrednio wziąć psiaka na spacer, ale może udostępniać właśnie na mediach społecznościowych posty o adopcji, psów do adopcji, to też jest bardzo duża pomoc i można ten właśnie media społecznościowe w takim dobrym celu wykorzystywać, żeby te psy były widziane, żeby mogły właśnie zostać dostrzeżone przez osobę, która się w nich zakocha i przyjedzie właśnie do nich.
3: Jeszcze jedno pytanie. Do was psy są dowożone z poszczególnych gmin. A proszę powiedzieć, co na przykład ma zrobić osoba, której bliski miał pieska i odszedł i teraz tym pieskiem nie ma się kto zająć? Czy może takiego pieska do was przywieźć?
4: To zależy od gminy danej, w której ta osoba mieszkała. Czasami jest to taka sytuacja, w której ten zmarły nie ma osób, które mogą przejąć opiekę nad tym psem. To znaczy pies według prawa nie jest rzeczą, ale jest składnikiem majątku, tak to się nazywa. I osoby, które przejmują jakby majątek po zmarłym, tak samo przejmują również oprócz domu także na przykład psa, kota. Jeżeli nie mogą się nim zajmować, to też szukają przede wszystkim to oni, to na nich spoczywa obowiązek szukania nowego domu. My często pomagamy takim osobom, udostępniając posty właśnie tak grzecznościowo, żeby te psiaki nie musiały trafić do schroniska, a ostatecznie czy przejmie nad nimi opiekę gmina i będzie łożyć ze środków publicznych na utrzymanie tego psa, na leczenie, bo to nie tylko jest kwestia jedzenia, ale również zabiegów wszystkich weterynaryjnych, no to już jest każdorazowo jednostkowa sytuacja. Mamy takie zdarzenia. Mamy kilkanaście w tym roku psów przyjętych, których właściciele odeszli na przykład lub których sytuacja jest taka, że na przykład wyjechali i już nie wrócą, natomiast psy nie miały gdzie się podziać. No i to są sytuacje, w których gmina przejmuje obowiązki, natomiast też może rościć jakby koszty po stronie tych osób, do których te psy powinny należeć. Jakby. Tak, no ale to jest w gestii gmin, nie w gestii naszej. My po prostu na zlecenie danej gminy przyjmujemy pieska. Nigdy od osób prywatnych.
1: To była Barbara Leszczyńska, kierownik schroniska dla zwierząt w Sosnowicach.
0: Co jest grane w Wolinie?
1: Sprawdzamy, co jest grane na Wyspach Wolin i Uznam. Teraz przenosimy się do gminy Dziwnów. Na początek ważna informacja. Zamknięte jest zejście na plażę przy ulicy Bajkowej w Łukęcinie. To w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi oraz budową nowego zejścia na plażę. Zejścia przy Leśnej i Spacerowej w Łukęcinie są nadal dostępne dla mieszkańców i turystów. I jeszcze o zdrowiu. Gmina Dziwnów realizuje programy profilaktyki zdrowotnej skierowane do mieszkańców. Cel programów to oczywiście wczesne wykrycie zagrożeń zdrowotnych, ale również zwiększenie świadomości dotyczącej profilaktyki i zachęcenie do regularnego dbania o zdrowie. W ramach tegorocznych działań mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych świadczeń dotyczących profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz osteoporozy. Już 20 września w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Władysława Reymonta w Dziwnowie odbędą się bezpłatne badania. Na wszystkie obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły znajdziecie na dziwnów.pl. Lepiej jednak nie chorować, a jak mówi przysłowie, sport to zdrowie. Gmina Dziwnów zaplanowała sportowy weekend. Wszystko będzie działo się już o piątku na gminnych plażach. Jeśli pogoda nie dopisze, wszystkie zajęcia zostaną przeniesione do hali sportowo-widowiskowej w Dziwnowie. A jak wygląda program zajęć? W piątek plaża w Międzywodziu, zejście przy ulicy Zwycięstwa. Rozpoczęcie wydarzenia o 17:00. Potem energetyczne zajęcia łączące elementy treningu funkcjonalnego, wzmacniające i poprawiające ogólną sprawność. O 18:15 zdrowy kręgosłup, ruch bez bólu i napięć. W sobotę zajęcia odbywać się będą na plaży w Dziwnowie, zejście przy Reymonta. Już od 9:00 morning flow, yoga na dobry początek dnia. Potem warsztat z fizjoterapeutą, a o 16:30 zajęcia wzmacniające mięśnie głębokie, poprawiające postawę, równowagę i świadomość ciała, czyli pilates, silne centrum i piękna postawa. O 18:00 sesja łącząca mobilność, stretching i ćwiczenia oddechowe. W niedzielę zajęcia odbywać się będą na plaży w Dziwnówku, zejście przy 1 maja. Początek o 9:00 mobilnym porankiem. O 11:00 energetyczny trening mieszkańców i turystów, łączący najlepsze elementy całego weekendu. A o 12:00 oficjalne zakończenie wydarzenia i wspólne zdjęcie uczestników. Zapewnione będą maty i sprzęt do ćwiczeń, ale jeśli macie swoje, to zabierzcie.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły. Między innymi o tym w rozmowie Bogdana Widawki z podkomisarzem Piotrem Jaworskim, rzecznikiem prasowym komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
0: Co jest grane w Wolinie?
5: Wakacje za nami, niektórzy jeszcze o nich pamiętają, niektórzy no, dość szybko zapomnieli. A ja chciałbym pana zapytać o to, czy zachodniopomorska policja miała dużo roboty w te wakacje?

0: rok wcześniej było ich 17 405, czyli o 877 mniej. W tym roku odnotowano więc 304 przypadki przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę, popularnie przez nas nazywane wykroczenie 50+. I tych zdarzeń było 137 w obszarze zabudowanym i 167 poza obszarem zabudowanym. Natomiast w 2025 roku takich przypadków było 205. No i tutaj, szanowni państwo, widzimy wzrost o 877 tego typu przekroczeń. Mimo tego, że policjanci są na drogach, praktycznie w wielu miejscach nie tylko prowadzimy stacjonarne kontrole prędkości, ale też kontrole prędkości w nieoznakowanych radiowozach z wideoradarem, to niestety musimy powiedzieć, że tutaj w okresie wakacyjnym ta łańska fantazja gdzieś puszcza kierującym wodze, no i decydują się na o wiele szybszy przejazd poza terenem zabudowanym i przekroczenie tej prędkości o 50 km na godzinę, co skutkuje oczywiście konsekwencjami w postaci pozbycia się prawa jazdy przez tych kierujących. To prawo jazdy zostaje zatrzymane przez policjanta w przypadku, kiedy ta prędkość zostaje przekroczona.
1: A jak wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o kierowców na podwójnym gazie?
0: Jeśli chodzi o trzeźwość, to w okresie wakacyjnym 2026 roku policjanci ujawnili na terenie Pomorza Zachodniego 955 przypadków kierowania pojazdem po alkoholu lub też pod wpływem środków działających podobnie do tej substancji. W 2025 roku odnotowano 721 takich przypadków, czyli o 234 mniej. Dodatkowo, jeśli chodzi o same kolizje, czyli zdarzenia w ruchu drogowym, które nie skutkowały poważnymi na przykład obrażeniami, to na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do 3238 takich zdarzeń. Oczywiście skupiliśmy się tutaj w większości na ruchu drogowym, natomiast trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że wakacje to nie tylko wzmożony ruch na drogach, ale też ogromne wydarzenia, które odbywały się na terenie naszego regionu. Zachodniopomorscy policjanci również we wsparciu z policjantami z innych garnizonów dbali o bezpieczeństwo uczestników, między innymi podczas dużego festiwalu Poland Rock, który odbył się w Czaplinku, podczas Sunrise Festival w Kołobrzegu, czy ogromnej imprezy sportowej Tour de Polonii. Tutaj zabezpieczaliśmy przejazd kolarzy praktycznie przez wszystkie powiaty od wschodu do zachodu i prowadzące w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego na południe w ramach tej imprezy. W okresie wakacyjnym w województwie zachodniopomorskim także dbaliśmy o bezpieczeństwo, stosowaliśmy profilaktykę w okolicach akwenów naszego regionu. Odnotowaliśmy niestety 17 utonięć, ale jest to również tutaj niezbyt dobra informacja. 5 utonięć więcej niż w okresie analogicznym w roku 2025.
1: Zupełnie niedawno zaczął się nowy rok szkolny 2026-27. Z pewnością, jak co roku, zachodniopomorska policja przygotowała się do tego momentu, ale nie tylko do 1 września, ale też te kolejne dni, zdaje się, będą dla was intensywne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieciaków.
0: No przede wszystkim wrzesień to jest akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Tutaj policjanci już ją zainaugurowali w stolicy Pomorza Zachodniego. Podczas pierwszego dnia szkoły, 1 września, policjanci Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wręczali odblaski dzieciom, które rozpoczynały rok szkolny, po to, żeby zaakcentować ważność tego małego, drobnego gadżetu, który kosztuje czasami kilkadziesiąt groszy, maksymalnie kilka złotych, a może uratować czyjeś zdrowie i życie. My jako policjanci cały czas apelujemy, szanowni państwo, bez względu na to, czy poruszamy się w terenie zabudowanym, czy poza terenem zabudowanym, ten odblask powinien być obowiązkowym wyposażeniem, czy to naszego plecaka, czy opaska na nadgarstku, czy też na kostce nogi. To jest drobna rzecz, ale niezwykle istotna, która może przyczynić się do tego, że damy szansę nie tylko samym sobie, że zostaniemy przez kierującego zauważeni, ale damy też szansę kierującemu pojazdem, dostrzeżenia, szybszego dostrzeżenia pieszego na drodze i odpowiedniej, adekwatnej reakcji przez tego kierującego.
1: Bardzo fajną sprawą są te opaski, przyznam szczerze, te odblaskowe, bo ja poruszam się głównie w mieście, sporo chodzę, na plecaku swoim też mam taką opaskę, na wszelki wypadek, gdyby któryś z kierowców

0: No, nie zauważył mnie, to jednak ta opaska zrobi swoje. Nie załatwi sprawy oczywiście, ale jednak pomoże. Ja bym chciał ostatnie pytanie zadać dotyczące szkoły. To będzie ciężkie pytanie, natomiast pewnie temat, który teraz wywołam, będziemy gdzieś kontynuować podczas naszych spotkań. Myślę o przemocy w szkole. Miejmy nadzieję, że takich przypadków nie będzie wcale, albo jak najmniej.
1: Tutaj w dobie komunikatorów rozmawiajmy, szanowni państwo, przede wszystkim z naszymi dziećmi. Sprawdzajmy w miarę możliwości to, z kim komunikują się nasze dzieci, bo zagrożenie jest przeogromne. Ja sam nie jestem zwolennikiem wprowadzania komunikatorów w życie młodych ludzi, bo one mogą powodować zbieranie się grup i też różnego rodzaju powodowanie sytuacji, które miałyby na celu na przykład wykluczanie osób, które nie są lubiane, stygmatyzowanie, no i powodowanie różnego rodzaju sytuacji, które uszczuplają komfort psychiczny tej osoby. Szanowni państwo, obserwujmy, reagujmy i wspierajmy. To są trzy kluczowe słowa, które w dzisiejszych czasach mogłyby wspierać.
2: Podsumowujemy wakacje także z punktu widzenia policjantów. Z podkomisarzem Piotrem Jaworskim, rzecznikiem prasowym komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie, rozmawia Bogdan Widawka. A już za chwilę porozmawiają panowie o korytarzu życia. Zapraszam.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
0: Ja bym chciał zapytać o korytarz życia. Niektórzy kierowcy stosują się do korytarza życia, niektórzy no chyba jeszcze do końca nie rozumieją, na czym to polega. Czy kierowcy na Pomorzu Zachodnim stosują się do tej zasady?
1: Z moich obserwacji jako kierującego, który no często porusza się po drogach szybkiego ruchu na terenie Pomorza Zachodniego, mogę śmiało powiedzieć, że przypadki niestosowania się do przepisów dotyczących utworzenia korytarza życia, który no bez wątpienia toruje drogę dla służb w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, na przykład podczas wypadku drogowego. Raczej są to incydentalne przypadki, że kierujący się do tego nie stosują. Nie pamiętam w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy, żebym, czy ja prywatnie, czy też policjanci, którzy pełnią służbę na drodze, informowali o tego typu sytuacji. No tutaj oczywiście mogę śmiało chwalić kierujących, którzy poruszają się po naszych drogach, że stosują się do przepisu i ten korytarz życia w przypadku sytuacji newralgicznej jest stworzony. Zresztą nawet mogę śmiało powiedzieć, że w wyniku obserwacji czy moich kolegów, którzy pełnią służbę na drodze, nawet kiedy następuje spowolnienie tempa przejazdu na drogach szybkiego ruchu, mówię tutaj o autostradzie A6 czy drodze ekspresowej S3, S6, które biegną przez Pomorze Zachodnie, kierowcy profilaktycznie zjeżdżają zgodnie z przepisami prawy pas na prawą stronę, lewy pas na lewą stronę, tak żeby już profilaktycznie ten korytarz życia był utworzony, mimo tego, że ruch jest spowolniony, a na przykład nie ma sytuacji wypadkowej gdzieś na przestrzeni kilkuset metrów czy kilku kilometrów. Także już widzę, że nam kierującym ta zasada wchodzi w krew i powoli zaczynamy stosować ją w praktyce.
0: Hulajnogi elektryczne, nie mogę nie zapytać o to, czy to jest poważny problem na Pomorzu Zachodnim? Mówię o przypadkach jazdy chodnikiem, między pieszymi, potrącenia, czy nawet pozostawianie hulajnóg na środku chodnika, no i w związku z tym jednak też powodowanie jakiegoś niebezpieczeństwa dla pieszych.
1: Panie rektorze, hulajnogi elektryczne to jest wynalazek, który no, miał się przysłużyć przede wszystkim transportowi, szybszemu transportowi osób, ale czy aż tak szybkiemu, no to już możemy sobie zadać pytanie sami, jako osoby, które obserwują. No myślę, że jeszcze nie można tego nazwać problemem, natomiast można nazwać te sytuacje, że tych hulajnóg jest coraz więcej i prędkości są przekraczane podczas podróży tymi jednośladami, jako wyzwanie dla policjantów. Szanowni państwo, musimy mieć na uwadze jedną rzecz. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i swoich najbliższych. Mówię tutaj konkretnie o dzieciach. Jeżeli chcemy zrobić komuś prezent na święta, na komunię czy z okazji urodzin, zastanówmy się kilka razy, czy osoba, dla której taki prezent w postaci hulajnogi elektrycznej miałby być wręczony, ma odpowiednią korespondencję z wiekiem. My jako policjanci bardzo często obserwujemy bazowe wykroczenie, czyli poruszanie się dwóch osób na hulajnodze na przykład miejskiej. Mówię tutaj o dużych aglomeracjach, Szczecin, bądź też duże miasto Koszalin czy Stargard. Proszę państwa, to jest wykroczenie i na hulajnodze możemy poruszać się wyłącznie jako my kierujący bez pasażera. To jest pierwsza sprawa. Pamiętajmy też,

0: też o kaskach. Nie dla wszystkich te kaski są obowiązkowe, natomiast jeżeli już decydujemy się na taki pojazd, w którym środek ciężkości jest w specyficzny, zupełnie inny sposób umiejscowiony niż na przykład podczas jazdy rowerem czy motocyklem, załóżmy kask. Taka wywrotka może kosztować nas nie tylko utratę zdrowia, połamanie kończyn, różnego rodzaju otarcia, ale też utratę życia.
1: Z podkomisarzem Piotrem Jaworskim, rzecznikiem prasowym komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie, rozmawiał Bogdan Witawka.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Mamy wrzesień. Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół, a Woliński Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i edukatorów na bezpłatny cykl 5 szkoleń przyrodniczych z wykładami, warsztatami i zajęciami w terenie. Każde spotkanie będzie dotyczyć innej dziedziny, m.in. geologii, hydrobiologii czy ornitologii. Pierwsze już 19 września. Pierwszeństwo mają nauczyciele z gmin sąsiadujących z parkiem, m.in. gminy Wolin. A koordynacją projektu zajmuje się Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku. Ula Myszkinis, zapraszam na spotkanie z panią Elżbietą, która o parku wie wszystko. O roli edukacji przyrodniczej w naszym regionie rozmawiałyśmy podczas spaceru w Grodnie.
2: Z mikrofonem przez Wolin.
3: Edukacja jest jednym z podstawowych zadań parku, oprócz ochrony przyrody i udostępniania turystycznego. I myślę, że jest tym filarem, o którym każdy z nas powinien pamiętać i wiedzieć, że od najmłodszych lat uczymy się obecności parku w naszym regionie. Woliński Park Narodowy jest naprawdę unikatowym ekosystemem. Jest taką perełką na wyspie Wolin, obejmującym nie tylko znaczną część wyspy, ale też przybrzeżne wody Bałtyku czy Zatoki Pomorskiej i Zalewu wraz z ekosystemem unikatowych w skali europejskiej wysp na wstecznej Delcie Świny. Obecność parku jest ważna w regionie dla ochrony cennych ekosystemów, dla naszych klifów, plaż, wysp wstecznej delty, roślinności solniskowej, a tak naprawdę szczególnie mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z tego, jak cenną na swoim terenie mają ostoje przyrody. Przyrody, która jest poddawana działaniom morza, wiatru, ale też antropopresji, szczególnie w okresie turystycznym. Jako parkowcy staramy się, aby ta edukacja była dla nas procesem ciągłym, żebyśmy obejmowali swoim zasięgiem nie tylko najmłodszych, czyli przedszkolaki i młodzież szkolną, ale również poprzez edukację odwrotną staramy się dotrzeć do rodziców, do lokalnej społeczności, do grup społecznych, do członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kół zainteresowań, czy też współpraca z sołtysami i lokalnymi organizacjami, które tutaj działają na rzecz też ochrony przyrody. Robimy szereg akcji edukacyjnych i nawet wtedy, kiedy jesteśmy poza sezonem turystycznym, czyli wtedy, kiedy Wolin wydaje się mniej atrakcyjny z uwagi na to, że nie świeci słońce na plaży i nie ma dostępności atrakcji proponowanych przez miasto, skierowanych do turystów, to staramy się ten sezon turystyczny wydłużyć poprzez działania edukacyjne. Już na przełomie lutego organizujemy duże wydarzenie Noc Sów. Jest największym wydarzeniem w Polsce. Przyjeżdżają do nas mieszkańcy praktycznie całej Polski, a nawet z zagranicy i od 8 lat jest to cyklicznie powtarzana informacja o tym, że hu-hu, gdzieś na wyspie Wolin mieszkają sowy, które, dla których niezbędny jest cisza, spokój, stary drzewostan, ale które możemy nasłuchiwać i podpatrywać. Na swoje wydarzenia zapraszamy ekspertów, którzy opowiadając o przyrodzie, dzieląc się swoją pasją, często pokazują, w jaki sposób możemy korzystać z tego, co przyroda nam oferuje. Noc Sów jest w lutym, Noc Muzeów w maju, w kwietniu staramy się, żeby obudziły nas stuki puki dzięciołów. W związku z tym tych akcji poza sezonem letnim jest dużo.
4: Wiewiórka właśnie nam tutaj po drzewie biegnie.
3: Wiewiórka biegnie po drzewie, zainteresowana naszą obecnością. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Wolińskiego Parku. Siedziba dyrekcji mieści się w Grodnie, ale tak naprawdę wśród drzew, wśród szumu fal, mieszkańcy tego terenu, oswojeni z naszą obecnością, właśnie sobie żerują, podgryzając łapczywie nasiona z szyszek. Myśląc o edukacji, myślę o tym, żeby stworzyć ofertę dla lokalnej społeczności, aby umiała korzystać z przyrody, jednocześnie zachowując to, co jest najcenniejsze i szanując prawa, jakie tutaj obowiązują. Dzielimy przyrodę między ludzi, a obecność roślin i zwierząt na plaży. Uczymy się, jak skorzystać z tego ekosystemu i organizujemy rokrocznie od wielu lat aktywne wakacje. Zapraszamy na nie mieszkańców i turystów, żeby włączyli się w pomoc nam o działania aktywne, ochrony różnego rodzaju wydarzenia związane z plażą, czyli obserwacja na przykład przelatujących, migrujących ptaków, usuwanie gatunków obcych, a też uczymy, że wygradzanie plaży jest ważnym elementem w edukacji lokalnej społeczności, ponieważ pozwala podzielić tę plażę na przykład pomiędzy spacerujących turystów, a gnieżdżące się bezpośrednio na piasku sieweczki. Część plaży jest zabezpieczona siatką techniczną, aby pierwotne wydmy inicjalne utworzone przez fale mogły zostać zasiedlone przez roślinność i dzięki temu turyści mogą podziwiać u nas wydmy białe, wydmy szare, obecne tam rośliny jak honkenia czy rukwiel nadmorska, które nie wystąpią w bezpośrednim miejscu, gdzie korzystają z plaży turyści.
4: Czyli za siatkę techniczną w żadnym razie nie wolno się przemieszczać.
3: Siatka techniczna służy też bezpieczeństwu samych turystów i mieszkańców z uwagi na to, że plaża się osypuje, klify są strome, a wydmy są bardzo ruchome. Większość ludzi rozumie fakt, że

0: Tak naprawdę poruszanie się po szlakach jest świetne. Mamy 3 główne szlaki turystyczne i na każdym z nich stoją tablice edukacyjne, które pokazują, co warto w danym miejscu zaobserwować, podpatrzeć, a tak naprawdę fotografia przyrodnicza może być ważnym elementem edukacyjnym, bo często turyści dzielą się z nami swoimi wrażeniami, przesyłają do nas zdjęcia z zapytaniem o gatunki, o zachowania zwierząt spotkanych. W związku z tym mamy też tą taką informację zwrotną, że jednak to działa, że ta przyroda jest oswajana, że ludzie się zakochują w tym miejscu i wracają. Proszę sobie wyobrazić, że Wyspa Wolin udostępniona turystycznie, poprzecinana siecią dróg, szybkiego ruchu, w tym drogi S3, nagle napotyka na swojej drodze Woliński Park Narodowy, który trwa tutaj od 66 lat. Najpiękniejsze jest to, że po 50 latach wracają do nas turyści i mówią, że jak cudnie, że stare drzewostany są zachowane albo mogą odpocząć w cieniu starych buków czy dębów i iść na teren parku w miejsca, które są udostępnione, a mało odwiedzane. Na przykład fragment Szlaku Niebieskiego w okolicach Lubinia i Karnocic, gdzie tak naprawdę można poczuć tę żywą przyrodę.
1: O roli edukacji przyrodniczej w naszym regionie rozmawiam podczas spaceru w Grodnie z Elżbietą Waliszewską-Lorent, głównym specjalistą do spraw edukacji Wolińskiego Parku Narodowego. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
2: Edukacja w Wolinie.
0: Na każdym ze szlaków właściwie mamy ścieżki edukacyjne, które pozwalają nam przejść szlak z pewną dozą informacji, ciekawostek przyrodniczych, a może zdjęć, które pozwalają na podpatrywanie przyrody, na rozpoznawanie gatunków, ale też na chwilę zastanowienia się, że rzeczywiście w tym miejscu jest coś cennego. I po to są tworzone parki narodowe, gdzie natura ma łączyć się z człowiekiem i tak naprawdę wiele naszych działań kierujemy, żeby nauczyć ludzi obcowania z przyrodą. Realizujemy teraz duży projekt, szukając dofinansowania sponsorów, między innymi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Fundacja PGE, Fundacja Orlen, które pozwalają nam na wykonanie nie tylko materiałów edukacyjnych, ale wyjście do turystów, do mieszkańców z propozycją włączenia ich w aktywną ochronę przyrody. Mieszkańcy bardzo chętnie przychodzą do nas na pikniki edukacyjne, na dużą akcję sprzątania świata, na akcję Czysta Odra, czyli sprzątamy ostatni odcinek Odry, ujście Świny do morza i tak właściwie poznają ten park od nowa. Tak wydaje im się, że już znają, że byli, że widzieli, ale go nie czuli, nie rozumieli naszej pracy, dlaczego chronimy. Kiedy sami włączają się w działania na rzecz parku, chociażby w uprzątnięcie śmieci wyrzuconych przez morze na plażę, czy zakopanych przez turystów, mają świadomość, jak ważne jest to, żeby to było powtarzalne.
3: Jeśli wchodzimy do parku, wspominała Pani o okresach lęgowych, ale to nie tylko w pewnych miesiącach, ale przez cały rok. Własnego czworonoga ze sobą na spacer zabrać nie możemy.
0: Proszę Państwa, na terenie parków narodowych obowiązuje zakaz wprowadzania psów, nawet na smycze. Ja wiem, że jest to członek rodziny, ja wiem, że to jest nasz przyjaciel. Podczas aktywnych wakacji często spotykamy się z turystami, którzy przychodzą na nasze stoisko na terenie parku z czworonożnym przyjacielem. Na szlakach turystycznych są informacje, są piktogramy mówiące o tym, że w Parku Narodowym nie prowadzamy psów. Dlaczego? Z uwagi na ochronę przyrody, z uwagi na to, że psy często biegają bez smyczy, stanowią zagrożenie dla turystów, uciekają, biegnąc, goniąc zwierzynę, podganiając ptaki, ale też przede wszystkim zostawiają odchody. Wrażliwa przyroda często dostaje nowe bakterie, nowe pasożyty od naszych zaszczepionych czworonożnych przyjaciół. W związku z tym podróżując, wybierajmy miejsca w otulinie parku czy poza parkiem, dostępne lasy i plaże dla czworonogów, ponieważ tylko 1% powierzchni naszego kraju zajmują parki narodowe. Wybrzeże ma ponad 500 kilometrów, a tylko 2 parki narodowe, Woliński i Słowiński, kilkanaście kilometrów plaży wydzielonej dla przyrody. Tak naprawdę czworonożnych przyjaciół powinniśmy zostawić na terenie miejscowości, w której wypoczywamy. Nie sądzę, aby rozsądnym było przebywanie 8 godzin psa na plaży w towarzystwie dzieci biegających i płoszących ptaki, kąpiących się razem z turystami. Mamy miejsca udostępnione, dojścia do plaży dla turystów, a czworonogi proponujemy po prostu zachować w domu i wyjść na spacer w miejsca poza Parkiem Narodowym. Tak naprawdę w naszej okolicy jest sporo miejsc, lasów, nadleśnictwa, międzyzdroje, które oferują spacer z psem, oczywiście też na smyczy.
1: Pani Elżbieto, edukacja.

0: Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja, także w Parku Narodowym.
1: Edukacja w parku jest procesem ciągłym. Mamy szereg działań skierowanych do lokalnej społeczności i na przykład są to działania cykliczne. Są to projekty skierowane dla przedszkolaków, Cudze chwalicie swego nie znacie, gdzie dzieci odwiedzają park i my również bywamy w przedszkolu. Uczymy się, poznajemy przyrodę, przyrodę lasu, plaży. Jednym z ważniejszych jeszcze elementów, który tworzymy, jest projekt z firmą Zielone Międzyzdroje, gdzie przez 3 lata objęliśmy edukacją ekologiczną, w tym edukacją na temat zachowań prawidłowych w parku, wszystkie dzieci mieszkające na terenie gminy Międzyzdroje. Jest to ponad 600 uczestników. Dzieci uczą się oszczędzać wodę, gdzie szkoły zostały zaopatrzone w poidła, dzieci w bidony i uczymy się, jak oszczędzać wodę, aby na wyspie było jej jak najwięcej. Więcej dla nas ludzi, ale też dla ekosystemów przyrodniczych. Kolejnym naszym tematem jest ochrona i szanowanie dóbr, które daje nam ziemia, czyli klify, skały, plaża, morze, gdzie również będziemy mieli wycieczki przyrodnicze. No i ochrona nas, ludzi, w systemie Saćmy Więcej Zieleni, po to, żebyśmy mieli czyste powietrze, gdzie będziemy mieli przyjazne dla nas miejsca odpoczynku. Gmina Międzyzdroje, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tego, aby była czysta, ekologiczna, przyjazna człowiekowi, ale i naturze, realizuje naprawdę dużo projektów skierowanych do turystów i mieszkańców, takich, które w świadomy sposób pozwalają na odpoczynek, ale równocześnie podkreślają obecność parku w regionie. Jest to gmina turystyczna, skierowana nie tylko na aktywny wypoczynek, ale też korzystająca z obecności parku. I to jest ważne, żeby przyjeżdżali do nas turyści chętni, tacy, którzy są świadomi, którzy wiedzą, że przyjeżdżając na plażę do Wolińskiego Parku, mamy pewne ograniczenia, ale za to mamy dużo więcej wartości i walorów przyrodniczych.
2: Dziękuję bardzo. To była piękna wycieczka po parku.
1: Dziękuję bardzo. Elżbieta Waliszewska-Lorent.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
4: Na wyspach Wolin i Uznam i na całym zachodnim Pomorzu możemy znaleźć miejsca, gdzie przyroda nas zachwyci. W takie właśnie miejsca udaje się Krzysztof Chomicz, fotograf, filmowiec i przyrodnik, który opowie nam, jak dokumentuje piękno przyrody. A rozmawiać z nim będzie Bogdan Widawka.
3: Ekologia w Wolinie.
5: Czasem wstaję tak wcześnie, że niektórzy o tej porze dopiero kładą się spać. Oczywiście również fotografuję wschody słońca, tyle że ja jestem amatorem, a pan jest profesjonalistą. Ale jedna cecha jest, myślę, wspólna. Czy zdarza się panu wstawać o takich dziwnych porach?
6: Znaczy, generalnie zasada jest, że jeżeli fotografuję w przyrodzie, to muszę wyjść o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu, czyli ptaki z powrotem się zlecą.
5: Czyli taka pasja wymaga wielkiej cierpliwości.
6: Tak, zdecydowanie tak, bo na przykład jeżeli robię rykowisko we wrześniu, no to też zdecydowanie muszę przyjść po ciemku i czekać. Czekać, czekanie to jest, ale wtedy no zupełnie inne refleksje człowiekowi przychodzi do głowy, bo nie dla zdjęcia człowiek żyje, tylko dla formy spędzania czasu, poczucia wolności i oczekiwania, co ten teatr przyrody mi za chwilę pokaże.
5: No właśnie, do tego chciałbym nawiązać, bo do wszystkiego, co się robi, trzeba mieć przekonanie, przygotowanie, przede wszystkim pasję, zwłaszcza jeśli fotografuje się, jeśli filmuje się przyrodę, trzeba ją kochać, to trzeba po prostu z nią być, tak? Czy pan się zgadza z taką tezą?
6: No zdecydowanie, no ja po prostu wtedy zupełnie się czuję, powiedziałbym, innym człowiekiem, takim bardziej zespolonym, że jestem częścią natury, w której leżę, czekam, siedzę, oczekuję, co mi za chwilę ten dzień przyniesie.
5: Pan nikomu w zasadzie nie musiałby opowiadać. Wystarczy, że pokazałby pan film czy zdjęcia, ale podejrzewam, że na zwykłym pokazywaniu się nie kończy, bo te emocje, o których pan wspomniał, też muszą wybrzmieć.
6: fotografuję już od dłuższego czasu, natomiast doszedłem właśnie to, co pan powiedział, do momentu, że ja i tak nie oddaję tego wszystkiego, co widzę, co czuję, co akurat mam przed oczami, przed obiektywem, w związku z czym oprócz fotografowania zacząłem filmować. Zacząłem dodawać do tego dźwięk. W zasadzie przeszedłem, powiedziałbym, na inny level. Nie interesuje mnie już sama fotografia, że ptak stoi i ani be, ani me, ani kukuryku, tylko coś musi się dziać przed tym obiektywem. Musi być jakaś akcja, przykładowo jak są toki, czy walki o terytorium i tak dalej, to chcę oddać, a nie samo to, że ptak jest w przyrodzie i nic się nie dzieje. Bo dla mnie to wtedy to jest taka nuda, nuda, nuda.
5: Czy wybierając się w plener, zawsze wie pan, co chce pan uchwycić w obiektywie, albo inaczej, czy zdarzają się sytuacje, że uchwyci pan coś zupełnie innego niż się pan spodziewał?
6: Zdecydowanie tak. I to są te takie nieoczekiwane, nieplanowane i najpiękniejsze chwile, bo idę na przykład z zamiarem sfilmowania ocharów, a nagle pojawia się lis, który czai się na ptaki, robi podchody i tak dalej. I zmieniam perspektywę z tych ocharów na tego lisa, bo tu wiem, że za chwilę coś się będzie działo. I to są, mówię, dla mnie najpiękniejsze chwile, bo teraz na przykład ostatnio byłem, tematem były żurawie, a nagle pojawiły się walczące łabędzie. I to była walka tam 45 minut, ale zdecydowanie oderwała mnie od tematu głównego, dla którego się tam znalazłem.
5: Dlaczego fotografia i dlaczego filmowanie? Jak narodziły się te pasje? Czy to ma związek z miejscem, w którym pan żyje? Bo ta część Pomorza Zachodniego jednak obfituje w przyrodę.
6: No zdecydowanie tak. Zaczęło się przypadkiem, bo praktycznie teraz będę miał chyba 10 lat, jak fotografuję na wyspie. Przeniosłem się do Świnoujścia z Wielkopolski i sen wręczył mi upominek aparat fotograficzny. Zwykły jakiś tam aparat na początku i oczywiście, co mogłem robić? No zacząłem robić na tej wyspie Uznańskiej wschody, zachody, no bo to każdy praktycznie tam robi i każdy się o to ociera i to jest najłatwiejsze do zrobienia. Później zacząłem sobie fotografować w ogrodzie ptaszka. Przyszedł taki znajomy kolega ornitolog i mówi do mnie: ty, ale masz tu fajnie, ty masz tutaj kowalika, ty masz tu orzechówkę. I ja tak sobie myślę, o czym on mówi. Jaka orzechówka, jaki kowalik. I potem zrobiłem zdjęcie tego kowalika. Teraz on się tak wstydził za te zdjęcie, a on mówi: ty masz jednego oko do tych zdjęć. No takie zdjęcie kowalika głową w dół, jak idzie na korze drzewa, tak mnie to zachęciło, że zacząłem czytać i wchodzić w tą dziedzinę coraz bardziej, nie? Wszedłem w tak zwane ptaszory. Ja zawsze mówię, no trzeba być bardzo grzesznym człowiekiem, żeby w Świnoujściu nie zobaczyć bielika. Ale na początku też mnie to spotkało, też chciałem sfotografować, zrobić takie zdjęcia bielików, z których teraz jestem bardzo dumny, bo wydałem chyba z 2 albumy na ten temat, ale zanim to zacząłem, to szukałem tych miejsc, szukałem możliwości. Pojechałem sobie na przykład nad Zalew Szczeciński, nad tak zwane główki. Główki to jest taki falochron na kanale Piastowskim wychodzącym w Zalew Szczeciński. I tam stoję na końcu tego zalewu, podchodzi taki młody chłopak i mówi: co pan tu robi z tym aparatem? A mówię, no tak czekam na orły, żeby mi tu podleciały. Mówię, taki orzeł morski, bielik by się przydał. A mówię: panie, ja takie ptaki to mam na pstryknięcie. Od razu konsternacja, o co chodzi? A on mówi, on jest rybakiem, pływa na kutrze i jak wraca z rejsu, wyrzuca tak zwane odpady, czyli ryby, które nie powinny być w jego sieci. I wtedy zlatują się wokół niego nie tylko mewy, ale też bieliki. I mówi, ja to robię telefonem, proszę pana. I ja sobie tak myślę, mówię, niech pan mnie zabierze na takie, mówi, nie mogę, że no bo mam pewne obostrzenia, procedury i nie może. I tak sobie myślę, mówię, zrobię panu zdjęcia na ślubie. Młody chłopak, mówię, no to No on tak nosem pokręcił, mówi dobra, zabrał mnie. No zrobiłem takie foty, że już mówię, nic innego nie będę w życiu robił, tylko fotografował orły. I tak się zaczęło w zasadzie, jak wszedłem w te orły. Ale z tym chłopakiem to jeszcze miałem takie śmieszne dalsze perturbacje. Po 2 latach on do mnie dzwoni i mówi, czy pan pamięta, co mi pan powiedział na falochronie nad zalewem? Ja mówię, Sylwek, nie wiem, nie? Obiecał mi pan, że pan ślub mi sfotografuje. Ja mówię, tak, ale to z inną dziewczyną byłeś wtedy, nie? A on mówi, nie było mowy o dziewczynie. No i się okazało, że w Karsiborzu brał ślub, bo to był rybak z Karsibora. Na Karsiborze podpłynęła łajba, para młoda weszła na tą łajbę. Popłynęliśmy do Nowego Warpna. W Nowym Warpnie przyszedł urzędnik stanu cywilnego, udzielił im tego ślubu w obecności świadków. Goście stali na nabrzeżu, a para młoda i świadkowie byli na tej łajbie i potem do polic na przyjęcie ślubne. I tak się moja przyjaźń z tym chłopakiem zaczęła, bo ratował mi kilka razy potem tyłek, powiedziałbym, na wodzie z tym człowiekiem. To już chyba będę długo, długo pływał w cudzysłowie.
4: Na temat niezwykłości zachodniopomorskiej przyrody z Krzysztofem Chomiczem, fotografem, filmowcem, przyrodnikiem, rozmawia Bogdan Widawka. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Zostańcie z nami.
3: Z mikrofonem przez Wolin.
6: Takim dużym wyzwaniem jest na przykład zimorodek, a to głównie dlatego, że za prędkość, którą się porusza, no bo oczywiście nie interesuje mnie, że zimorodek siedzi na gałęzi i ja mu zrobię zdjęcie. Mnie interesuje, jak on wpada do wody, wychodzi z rybą i leci. I żeby to tak zrobić, to jest trudna sztuka, ale problem polega na tym, że populacja zimorodka w Polsce w ogóle to jest około 6,5 tysiąca par lęgowych, natomiast po bardzo ostrej zimie ta populacja spada do 1000 sztuk. I teraz na przykład po tej zimie, co mieliśmy w tym roku, w Świnoujściu nie ma żadnego zimorodka. Nie jestem w stanie tutaj go fotografować, robić, mimo że znam jego stanowiska lęgowe, wiem, w których miejscach się porusza, znam jego miejscówki. Nie ma żadnych, przy żadnym stanowisku zimorodka. I to jest dla mnie takie duże wyzwanie. Kolejnym to są kuliki. Kulik to jest taki, powiedziałbym, większy od wrony ptak. Mówimy o kuliku dużym, bo jest jeszcze kulik mniejszy. No i bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one, jak u nas są, zaczynają tokować. I wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona. Każdy ma inne upierzenie, inną grzywę, inny kolor. I najwięcej się wtedy dzieje, jak one pomiędzy sobą zwalczają się, przeganiają się, ganiają za samicami. Kiedyś się uparłem właśnie do filmu, chciałem sobie sfilmować te bataliony, bo to, mówię, jest bardzo widowiskowe i koniecznie chciałem w tym okresie, jak są toki. Przegapiłem to w Świnoujściu. No więc pojechałem na wyspę Wolin i tam na Wolinie też jest takie miejsce, dawniejszy rezerwat, gdzie też są te bataliony. Zacząłem tam fotografować, jednak wysoka roślinność uniemożliwiała mi zrobienia tych zdjęć. No więc pojechałem na kolejną miejscówkę w okolicy Stepnicy. Tam też są stada batalionów. No i też kolejne, ale nie było tej fazy, kiedy one tokują i są takie naburmuszone, piękne, w pięknych kolorach i walczą. Nie miałem tego. No to się uparłem i mówię, tu już wykraczam poza zachodniopomorskie, pojechałem w poznańskie i tam w Wielkopolsce też znalazłem duże stado, 200 sztuk, ale odległość znowu mnie pokonała, nie mogłem zrobić. Kolega ptasiarz też podpowiedział mi, jedź pod Kutno, tam zrobisz. No pojechałem pod te Kutno, ale tam były tylko 2 sztuki, przynajmniej one się przemieszczały, bo one dalej lecą na wschód, na północ. No i ostatnia moja szansa, pojechałem z kolei pod Białystok na zalew Siemianówka. No i tam prawie zrobiłem to, co chciałem, ale dalej mam niedosyt, nie? I to są ptaki, które w zachodniopomorskim, jak przegapisz 2 tygodnie, to już nie zrobisz tych ujęć. Dla mnie temat niezakończony nadal, nie? Natomiast ciężko zrobić w zachodniopomorskim, przynajmniej tutaj w górnej części, w północnej, bociany czarne. Były stanowiska w 1980, jak podają tam ornitolodzy, natomiast obecnie już w ogóle nie ma. Też takim tematem trudnym jest tak zwana wodniczka. Jest niby rezerwat wodniczki tutaj na Uznamie, ale de facto jej nie ma. Wiąże się to z tym, że nie ma tego naturalnego pokarmu dla wodniczek, tużyce. Są natomiast na wyspach Wolińskiego Parku Narodowego. Ja tam zrobiłem kilka razy zdjęcia, no ale to jest, mówię, dużo przypadkowości w tym, żeby zrobić, i już nie wybieram się z tematem, że tylko wodniczkę, tylko jadę zrobić coś z przyrody, może się uda zrobić wodniczkę. I to jest dla mnie też taki ptak widmo. No, robię dużo zdjęć i w danym momencie, no, ten mi się bardzo podoba, bo zrobiłem takie owakie, ale kolejne zdjęcia, które robią, przyćmiewają te, co zrobiłem.
4: Z fotografem i przyrodnikiem Krzysztofem Chomiczem rozmawiał Bogdan Widawka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój